I'm by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dziś liturgicznie wspominamy niepokalane serce Maryi. Powody po temu są przynajmniej dwa. Jeden z tradycji, a drugi z teologii. Tradycja Kościoła łączy zwykle święta maryjne ze świętami Jezusa. Tak więc po Najświętszym Sercu Jezusa mamy okazję do rozważań nad tajemnicą serca Jego Matki. I tutaj właśnie pojawia się ów drugi wątek teologiczny, który wskazuje na niezwykłość tego serca w jego absolutnym oddaniu i zaufaniu Bogu. Tak niezwykłym, że wyjaśnieniem może być tylko jego niepokalanie, czyli wolność od grzechu pierworodnego. Nasze serca, jak Państwo doskonale wiecie, niestety takie nie są. Przypominają raczej pole bitwy naszej osobistej ciemności ze światłością, którą wnosi do nich Boża miłość. Nie jest to jednak nigdy bitwa przegrana, jeżeli tylko pójdziemy za radą dzisiejszej patronki, błogosławionej Doroty z Montowów. Ta mieszczka z XIV wieku, żona gdańskiego płatnerza o ciężkiej ręce, matka dziewięciorga dzieci, pytana pod koniec swojego pobożnego życia, jak dojść w tym całym zamieszaniu codzienności do duchowej doskonałości, odpowiadała prosto. Trzeba mieć wstręt do grzechu, nawet najmniejszego, a także całkowicie oddać się Bogu tak, aby nic nie zostawić dla siebie. I cela w kwidzyńskiej katedrze, w której już jako wdowa pozwoliła się za życia zamurować, była tej deklaracji najwymowniejszym znakiem. Ale błogosławiona Dorota z Montowów to nie jest tylko jedyna polska rekluza. To także jedyna polska stygmatyczka. Jej serce było bowiem tak blisko serc Chrystusa i Maryi, że dosłownie, fizycznie razem z nimi cierpiało.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.

0: Jest czwartek, 25 czerwca, właśnie minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu odbędzie się ogólnopolski turniej piłki nożnej Futbol Plus. Rusza budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli. Kolejne remonty torowisk w Poznaniu zaczną się już w najbliższą sobotę. W niedzielę 28 czerwca Poznań stanie się gospodarzem jednego z największych w Polsce turniejów piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stolica Wielkopolski ugości kilkuset młodych zawodniczek i zawodników z całej Polski, którzy wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Futbol Plus, mówi prezes klubu sportowego Tygrysy Poznań Grzegorz Wichniarek.
3: Założeniem jest to, żeby propagować sport dla młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami. Spodziewamy się w Poznaniu 14 akademii, które przyjadą z całej Polski, łącznie ponad 300 zawodników. Wraz z trenerami, opiekunami, rodzicami będzie u nas gościć prawie 600 osób. Warto przyjść, zobaczyć właśnie, jak ci młodzi zawodnicy radzą sobie ze swoimi trudnościami, ile tam jest pasji, zaangażowania, ile naprawdę serca zostawiają na boisku.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza przy ulicy Zagajnikowej 9. W całej Polsce działa obecnie ponad 80 klubów, których na co dzień trenują dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
1: Informacje z Poznania.
2: Rusza budowa ogrodu miododajnego na poznańskiej Cytadeli. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął ogradzanie terenu. Zamiast niszczącego od lat betonu Teatru Letniego powstanie m.in. 10 roślinnych tarasów i kaskada wodna.
4: Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w amfiteatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, a takie bardziej energiczne.
2: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Całość uzupełnią krzewy, nowe drzewa, ławki oraz tablice edukacyjne. Zadbano również o historię. Inwestycja obejmuje zachowanie części dawnej infrastruktury oraz konserwację zabytkowych murów XIX-wiecznej fortyfikacji. Na czas prowadzenia robót teren dawnego amfiteatru będzie całkowicie wyłączony z użytku.
1: Informacje o utrudnieniach.
2: 27 czerwca rozpoczną się prace torowe na ulicy Zamenhofa oraz na północnej części Ronda Starołęka i po zachodniej stronie Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Te remonty spowodują zamknięcie dla ruchu tramwajowego trasy pomiędzy rondami Rataja i Starołęka oraz trasy od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa. W związku z tym tramwaje linii numer 7, 12 i 13 będą kursowały zmienionymi trasami, tak samo jak autobusy linii numer 174, 184. 490, 217 i 218. Dodatkowo między Grunwaldzką a Rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie kursować zastępcza linia autobusowa T6. Prace potrwają do końca lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Nawet do 8000 zł dofinansowania na przydomowe zbiorniki gromadzące deszczówkę. Od poniedziałku mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych mogą wnioskować o pomoc finansową w zakresach programu mikroretencji. To działanie jest jednym z 9 przedstawionych przez Ministerstwo Klimatu, które ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa klimatycznego kraju. Wiceszefowa resortu Urszula Zielińska powiedziała, że środki mogą zostać przeznaczone na szereg instalacji, które pomogą zapobiegać suszy.
5: Wyłapać każdą kroplę tej cennej wody z państwa dachu, ale to nie tylko to, bo to również wszelkiego rodzaju instalacje rozsączające tę deszczówkę. To są instalacje do zbierania wód roztopowych, do usuwania jej z podjazdów i zachowywania magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, do retencjonowania wód w gruncie, do rozszczelniania powierzchni. To są studnie chłonne, to są drenaże, to skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte.
2: Wysokość dotacji sięga 8000 zł i 90% kosztów kwalifikowanych instalacji. Naborem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiceminister Zielińska zaznaczyła, że zainteresowanie wsparciem jest bardzo duże i niewykluczone, że budżet programu zostanie zwiększony.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś w planie pogodowym upał. Temperatura w godzinach popołudniowych wzrośnie do 30, 3 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane, pozostanie stabilne na poziomie około 1018 hektopaskali. Biometr jest korzystny, ale w ciągu dnia może się to nieznacznie zmienić.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Proszę dzisiaj pamiętać o zadbaniu o to, by wasze organizmy były odpowiednio nawodnione, gdyż no, trzeba dbać o to, żeby się lepiej czuć. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Dzień dobry, to właśnie ja. Jest 6 po 6.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Bez Boga też można budować, a budując z Nim nie ominie nas powódź i wichry. Czy zatem warto być po Jego stronie? Co zyskujemy? Różnicą między jednym a drugim budowaniem jest trwałość. Gdy nie ma trudności, może się wydawać, że oba domy są takie same. Różnice widać, gdy przychodzą burze. To słowa Jezusa, które słuchamy i wypełniamy, dają oparcie, nadzieję i siłę w chwili próby. Benedykt XVI powiedział: budowa na skalę to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnice człowieka. To liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy. Jak mógłbym umocnić swoją wiarę?

tyle słońca w całym mieście, no to by się zgadzało. Będzie dużo słońca, będzie również dużo stopni na termometrze. Dzisiaj czwartek, 25 czerwca, imieniny świętują Dorota, Łucja, Prosper, Maksym, Wilhelm, Tolisław, Edelbert i Febronia. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy również Rozanę, o której zaśpiewa grupa Toto. Jest prawie 18 po 6. A Rozana będzie za chwilę. Teraz piosenka o tym, że należy wstać już. Wstać już ze swojego leniwego łóżka według tytułu tej piosenki. Get out of your lazy bed. To grupa Medwianko. No właśnie.

naszym porannym programie. W tej godzinie będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium przewertujemy historyczne kartki z kalendarza. Muzycznie zaprezentuje się jeden z dzisiejszych jubilatów. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Kinga Przyborowska z Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956, tak brzmi pełna nazwa tej placówki. I o 9.15 zapraszam na poranny konkurs filmowy. A teraz już wspomniana Rozana i grupa Toto.

Piosenka o kierowcach i dla kierowców, duet Roxette. Korzystając z samochodu w taki upał, trzeba pamiętać też o odpowiednim jego przewietrzeniu, wsiadając do samochodu po tym, gdy samochód dłużej stał na tak zwanym dworze. Proszę otworzyć wszystkie okna w miarę możliwości, go przewietrzyć, a potem dopiero włączyć klimatyzację. Przecież przy czym z klimatyzacji należy korzystać w bardzo ograniczonym wymiarze. Nie korzystać z niej należy non-stop, bo to się może źle skończyć dla naszego zdrowia. Jeśli macie jakieś jeszcze inne porady dotyczące radzenia sobie z wysokimi temperaturami, napiszcie 601 077 033 601 077 033. Za 26 minut minie 7, tu poranny program Radia Emaus.

0: My cały czas nie wiemy, kim jest ta dziewczyna. Być może jest to właśnie Annie Lennox, ale nikt mi nigdy nie powiedział, że to jest piosenka niejako autobiograficzna. Za 16 minut 7 sprawdzamy jakość powietrza.
1: Czujnik smogu.
0: A według specjalistów osiągnęło ono dzisiaj wysoki poziom zanieczyszczenia i jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Jeżeli odczuwacie takie objawy jak trudności w oddychaniu czy drapanie w gardle, przebywanie na zewnątrz należy skrócić do niezbędnego minimum. Na poziomie niedobrym jest dwutlenek azotu, na poziomie umiarkowanym są drobne cząstki stałe PM2,5 i cząstki stałe PM10, natomiast na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to czwartek, 25 czerwca, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przetarg na budowę nowych lokali komunalnych na poznańskiej Kopaninie zakończony. Chór i Orkiestra Jordan oraz Parafia Łacina w Poznaniu zapraszają na niezwykły koncert. Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy 161 mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina. Jest to kolejny etap przygotowań do realizacji osiedla, w ramach którego powstaną trzy budynki z lokalami jedno-, dwu- i trzypokojowymi. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynków, przekazuje Łukasz Kubiak z ZKZL.
3: To nie tylko same bloki, ale też zagospodarowanie terenu dookoła nich. Będzie tam plac zabaw, będą parkingi, będą pomieszczenia do przechowywania rowerów. Infrastruktura będzie dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdej klatce schodowej będą windy. To myślę ma znaczenie szczególnie dla osób z małymi dziećmi oraz dla seniorów, również dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Nowe budynki zastąpią stare baraki, które jeszcze do niedawna znajdowały się na tym terenie.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Ogień pod gołym niebem. Na koncert pod takim tytułem zapraszają chór i orkiestra Jordan oraz Parafia Łacina w Poznaniu. Dla uczestników została przygotowana wyjątkowa muzyka chrześcijańska, a koncert ma być przestrzenią do integracji i modlitwy, mówi ksiądz Arkadiusz Szady, jeden z organizatorów koncertu.
4: Kontekst powstania tego pomysłu narodził się z takiego pragnienia ewangelizacyjnego i duszpasterskiego proboszcza oraz duszpasterza chóru orkiestry Jordan, żeby wychodzić do ludzi, którzy niekoniecznie chcą dotrzeć do kościoła sami ze własnej woli albo też ze swoimi znajomymi, bo w jakiś tam sposób kościół może jeszcze ich razi. W związku z tym przez piękną muzykę, przez dobrą atmosferę, przez takie otwarcie i serdeczność chcielibyśmy ludzi zainteresować, a przez zainteresowanie wciągnąć w tę atmosferę takiej otwartości, wspólnoty, serdeczności.
2: Koncert odbędzie się 26 czerwca o godzinie 20 na terenie parafii przy ulicy Niemena 5. Można przynieść swoje krzesła lub koce. Wydarzenie jest bezpłatne.
1: Informacje drogowe.
2: 25 czerwca dla ruchu na autostradzie A2 zostaną ponownie otwarte dwie kluczowe relacje: Poznań-Świecko oraz Świecko-Katowice na remontowanym węźle Poznań-Krzesiny. Dzięki sprawnej organizacji prac, jak informuje Autostrada Wielkopolska, udało się skrócić czas remontu tych najbardziej obciążonych łącznic w obrębie węzła. W związku z tym drogowcy przystępują do kolejnego etapu remontu. Łącznicy Warszawa-Katowice oraz pasa szybkiego ruchu ulicy Krzywoustego. Wystąpią utrudnienia w ruchu na ulicy Krzywoustego. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic prowadzony będzie jednym wolnym pasem ruchu.
1: Informacje z kraju.
2: W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Wcześniej przygotowana kontrola uwzględniać będzie wniosek premiera Donalda Tuska o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
2: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o skontrolowanie wynagrodzeń w placówkach finansowanych ze środków publicznych. Miało to związek z doniesieniami medialnymi o bardzo wysokich zarobkach jednego z lekarzy bez specjalizacji w warszawskim Szpitalu Południowym. Również na początku lipca NIK przedstawi wyniki własnej kontroli w Szpitalu Południowym, która odbywała się od września ubiegłego roku do stycznia tego roku. Kontrolerzy badali kondycję finansową placówki.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Temperatura do prognozowanych na dziś 33 stopni Celsjusza wzrośnie bardzo szybko. Już teraz w Poznaniu i okolicy jest 20 stopni. Nieco cieplej, bo 34 stopnie będzie dziś w Rawiczu na północy Wielkopolskiej, natomiast w Złotowie najwyższa wartość temperatury to 31 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane 1018 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: szklanka wody dzisiaj na pewno się przyda, może nawet jej butelka dwulitrowa wody na te nadchodzące upały, które będą nas nękać, można chyba tak powiedzieć, przez najbliższych parę dni. To była grupa Bajm. Jest 25 czerwca, czwartek, 10 po 7. Zapraszam zatem na kalendarium.
1: Kartka z kalendarza.
0: Zaczynamy od wieku XV. W 1447 roku, 579 lat temu, w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot koronował na króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka. W tym roku w 1792 w Ostrorogu na Wołyniu po raz pierwszy wręczono ordery Virtuti Militari. Udekorowano nimi 15 oficerów i żołnierzy biorących udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami z Rosjanami. W roku 1943 miał miejsce nieudany zamach na Ernsta Dürrfelda, niemieckiego komisarza warszawskich przedsiębiorstw miejskich. W 1976 roku miało miejsce wydarzenie, które zostało określone jako Czerwiec 1976. Dzień po zapowiedzi podwyżek cen, m.in. mięsa o 69% i cukru o 100%, w Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. Strajki na mniejszą skalę odbyły się w Łodzi, Starchowicach, Grudziądzu i Nowym Targu. W 1998 roku, 28 lat temu, na parkingu przed swym domem w Warszawie został zamordowany były komendant główny policji, generał Marek Papała. Sprawców do dzisiaj nie odnaleziono. 4 lata temu Adam Małysz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Zagranica. W roku 1170 Knut VI został koronowany na króla Danii. Miał wtedy 7 lat. W roku 1580, 446 lat temu, w Dreźnie została wydana Księga Zgody. W roku 1848 premierem Prus został Rudolf von Osterwald. W roku 1914 seria eksplozji materiałów chemicznych w garbarni w Salem w stanie Massachusetts doprowadziła do pożaru miasta, w wyniku którego zniszczeniu uległo 1376 budynków, a 18 tysięcy osób straciło dach nad głową lub pracę. W roku 1977 65-letni Roy Sullivan, strażnik Parku Narodowego Shenandoah w Virginii, został po raz 7 i ostatni trafiony piorunem, co Księga Rekordów Guinnessa uznaje za największą liczbę porażeń przeżytych przez jedną osobę. Teraz pora na preludium do muzycznej podróży w czasie, czyli kalendarium muzycznego Radia Emaus. Ta pozycja w naszym programie pojawi się o godzinie 10.45. Dzisiaj 63. urodziny obchodziłby George Michael, piosenkarz, producent i kompozytor, którego myślę nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Zmarł 10 lat temu w wieku zaledwie 53 lat. Niech w takim razie zaśpiewa. George Michael zaśpiewa swoją ulubioną piosenkę, o tym zresztą opowie. Proszę posłuchać, to będzie fragment muzyki z oklaskami.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
1: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.

Siedziba Radia Emaus bynajmniej nie jest na pustyni. Dzieją się tu różne rzeczy dzisiaj. Na przykład sąsiad za ścianą wierci wiertarą. Tak, i takie hałasy w związku z tym mamy. O właśnie. Słychać. Ale my się oczywiście tym nie przejmujemy. Nasz program trwa nadal. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten upał spowoduje słońce, które dzisiaj nad Wielkopolską wstało bardzo wcześnie. W ogóle teraz bardzo wcześnie wstaje. O 4:31 zajdzie o 20:18. Dzień potrwa w sumie 16 godzin i 47 minut. W tej godzinie czeka nas przegląd prasy i to już za około 10 minut.

0: To the Moon and Back, czyli na księżyc i z powrotem, to australijski duet Savage Garden. Raczej z Australii do Poznania, w tej weftę, jak mawiają poznaniacy. Zapraszam na przegląd prasy, jest za 14:08.
1: Poranna prasówka.
0: A zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej, która na pierwszej stronie donosi o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Sygnalista oskarża, na SOR ginęli ludzie. Więcej na ten temat również na stronie 7. A na stronie 27 sport w Wyborczej, Messi i 10 rozbójników. Lionel Messi w ostatnich latach kariery zaczął błyszczeć w reprezentacji nie dlatego, że dorósł, by stać się liderem na miarę Diego Maradony, czy dlatego, że wreszcie stał się bardziej argentyński niż kataloński, ale dlatego, że Lionel Scaloni przestał próbować zrobić z Argentyny latynoską Barcelonę. W Głosie Wielkopolskim sąd uznał, że hasło nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Żądamy chleba nie na własność. Sąd nie zgodził się na zablokowanie akcji Żądamy chleba, stwierdzając, że historyczne hasło Czerwca 56 nie jest objęte prawem autorskim. Organizatorzy mówią o straconej zbiórce i chcą 40 tysięcy złotych dla zupy na głównej. W Głosie Wielkopolskim również o wczorajszej ewakuacji 4 poznańskich szpitali po fałszywych alarmach. Rzeczpospolita, gościem jest Beata Jaworcik, główna ekonomistka EBOR. Użyjmy wydatków zbrojeniowych na to, by wspomóc przyszły wzrost. Analiza Naczelnej Izby Kontroli. Najwyższe urzędnicy z dużymi premiami w ubiegłym roku znacząco poszły w górę. Nagrody przyznawane osobom na kierowniczych stanowiskach państwowych, sprawdza Rzeczpospolita na stronie 3. Dziennik Gazeta Prawna. Komisja Europejska proponuje rewolucję w podatkach dochodowych od przedsiębiorstw. To na stronie 3. Natomiast na stronie 4 i 5 piszą o kontrolach NIK-u spowodowane aferą w Szpitalu Południowym. Izba zbada m.in. wzrosty wynagrodzeń. I jeszcze Gazeta Polska, która pisze o asfaltowych absurdach polskiej prawicy. O tym, że należy chronić doktora sygnalistę, a także o awarii cyfrowego systemu radiowego, która spowodowała we wtorkowy wieczór postój niemieckich pociągów na niemal 2 godziny. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 25 czerwca, jest czwartek, minęła ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Teatr Pasja w Przeźmierowie zaprasza na kolejny spektakl. Jeszcze do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do tytułu najlepszego przyjaciela seniorów. Prawie pół Polski, w tym Wielkopolska, jest objęte ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami. Paulina, matematyka miłości. Taki tytuł nosi spektakl, który przygotował Teatr Pasja, działający przy parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie. Jest on poświęcony Paulinie Żariko, założycielce Żywego Różańca, którego 200-lecie istnienia obchodzimy w tym roku. A dlaczego taki tytuł? Mówi ksiądz Dawid Wojdowski z parafii świętego Antoniego.
3: Matematyka miłości to jej takie stwierdzenie, którym ukazywała, o co tak naprawdę chodzi w relacji z Panem Bogiem, że im bardziej, im więcej kochamy, tym więcej dobra uczynić możemy i tym więcej światła Pana Boga możemy doświadczyć.
2: Spektakl będzie można obejrzeć 27 i 28 czerwca o godzinie 20 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie przy ulicy Kościelnej 44. Wstęp wolny.
1: Informacje z Poznania.
2: Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do tytułu najlepszego przyjaciela seniorów. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Nagroda Senioribus Optima Meritis, czyli najlepszy przyjaciel seniorów, ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów od 2020 roku. Laureatem może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz dojrzałych poznaniaków lub przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego starszych osób w Poznaniu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie miasta. Wniosek należy przesłać na adres mailowy Miejskiej Rady Seniorów. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Jeszcze do 26 czerwca potrwają utrudnienia w ruchu na ulicy Paderewskiego w Poznaniu. Powodem jest montaż rzeźb na dachu budynku Muzeum Narodowego. Dlatego odcinek ulicy Paderewskiego wzdłuż muzeum będzie zamykany dla ruchu pojazdów na kilka godzin w związku z pracami żurawia budowlanego i pojazdu technicznego w rejonie skrzyżowań z alejami Marcinkowskiego oraz z ulicą Ludgardy. Ulice Zamkowa, Góra Przemysła i Ludgardy, którymi wyznaczono objazd, są czasami dwukierunkowe, a ruch pieszych jest możliwy po południowej stronie ulicy Paderewskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Niemal pół Polski, w tym Wielkopolska, jest objęta ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami. W centralnej i zachodniej części kraju spodziewane są dziś po południu bardzo wysokie temperatury. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza.
5: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
2: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niewykluczone, że na zachodzie kraju padnie wtedy rekord, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę odnotowaną w historii pomiarów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Powielając niejako poprzednią informację, faktycznie w całej Wielkopolsce ponad 30 stopni dzisiaj będzie maksymalnie, a najcieplej będzie w niedzielę, najgoręcej będzie w niedzielę, bo nawet 40, w porywach 41 stopni, to się po prostu nie dzieje. Natomiast dzisiaj najcieplej będzie na południu, tam 33 stopnie, najchłodniej będzie na północy regionu, tam 31 stopni, a w Poznaniu będzie tak gdzieś po środku. W tej chwili na termometrze 23 stopnie Celsjusza i 1018 hektopaskali i wiertarka cały czas działa.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w Piśmie.
2: Życie, które nie ma w centrum Jezusa, łatwo traci stabilność przy pierwszej próbie. Gdy przychodzą burze, wszystko zaczyna się chwiać. Tylko ten, kto buduje swoje codzienne decyzje, relacje i wybory na jego nauce, może pozostać niewzruszony wobec trudności. Fundament nie powstaje sam. Wymaga wysiłku, konkretnych wyborów i odwagi, by stawiać prawdę ponad wygodę. Niezawodną podstawą naszego życia jest obecność Chrystusa. Budując na Nim, zyskujemy siłę, by wytrwać i pewność, że nie jesteśmy sami w drodze ku wieczności. Pomyśl, co w moim życiu jest prawdziwym fundamentem, a co tylko iluzją bezpieczeństwa.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

No tak, wakacje już prawie są. Jutro koniec roku szkolnego, rozdanie świadectw z czerwonymi paskami i tak dalej, i tak dalej. No będzie się działo, krótko mówiąc. U nas też będzie się działo o 8:30, bo naszym gościem będzie Kinga Przyborowska z Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Mówić będziemy, wiadomo o czym, już za chwilę 70. rocznica tych krwawych wydarzeń czerwcowych z 1956 roku właśnie, i o tym będzie dzisiaj nasza rozmowa, na którą zapraszam w imieniu Lili Łady o 8:30.

0: Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Po reklamie.
4: Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. Jest 8:30.
3: Poranny

0: gotowań, można powiedzieć, wokół cyklonu. Jest cały zespół Muzeum Powstania Poznańskiego, no i ma też najwięcej roboty. Czy to się zgadza, pani dyrektor?
1: Dzień dobry. Tak, zgadza się. Słusznie pani zauważyła, że już od kilku tygodni trwają te przygotowania u nas, wiedząc też, jak dużo pracy nas czeka z częścią tych zadań i wydarzeń, które zaplanowaliśmy na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca. Ruszyliśmy już w marcu. Wówczas też zorganizowaliśmy test wiedzy o Poznańskim Czerwcu. Co warto, myślę, podkreślić, w tym roku odbyły się jego dwie edycje na prośbę szkół podstawowych. Test taki został też zorganizowany właśnie dla młodszych uczniów. Wcześniej organizowaliśmy go tylko dla szkół średnich. Test z takiego testu trochę lokalnego urósł nam do ogólnopolskiego. Myślę, że warto podkreślić to, że w tym teście udział wzięło ponad 20 placówek z terenu całej Polski. Oczywiście nasz Poznań też był godnie reprezentowany, ale to zainteresowanie czerwcem, tematyką innych szkół, innych miast pokazuje, że to, co faktycznie robimy w muzeum, ma sens i przynosi też te korzyści, których oczekiwaliśmy, żeby o czerwcu jednak mówić coraz więcej, nie tylko tu w Poznaniu, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. W kwietniu organizowaliśmy konferencję Rozprawa Młodych nad Czerwcem. To też już takie cykliczne wydarzenie organizowane przez nasze muzeum. Oczywiście to był wstęp, teraz jeszcze przed nami wiele wydarzeń, ale co warto podkreślić, to myślę, że to, że w tym roku wystawy, które przygotowywało nasze muzeum, można obejrzeć też w całej Polsce. Jedna z wystaw prezentowana jest oczywiście w Poznaniu na Placu Kolegiackim. Jest to wystawa o bardzo, bardzo bogatej scenografii, ale też takim mocnym wkładzie merytorycznym. Ta wystawa będzie prezentowana do końca miesiąca. 10 czerwca otworzyliśmy wystawę w Szczecinie. Jest to wystawa, która poznaniakom jest znana, bo przygotowywana była na 65. rocznicę wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Tą wystawę również do końca wakacji będzie można oglądać w Szczecinie. Wczoraj otworzyliśmy wystawę w Senacie. Jest to też dla nas bardzo duży sukces. Ta wystawa, która została przygotowana, jest bardziej taką ekspozycją, nawet muzealną, bym powiedziała, niż stricte taką wystawą, jakie nam się najczęściej kojarzą, czy najczęściej widzimy. Już wiemy, mamy informację, że wystawa bardzo się spodobała, została bardzo dobrze przyjęta i że też ten temat Poznańskiego Czerwca jest bardzo ważny i dobrze, że on wybrzmiał właśnie w tym miejscu. Z takich wydarzeń, które już za nami, ale mamy nadzieję, że będziemy je powtarzać, to spektakl teatralny poświęcony kobietom Poznańskiego Czerwca, przygotowany przez koleżankę Barbarę Kokot-Biernacką wraz ze szkołami. Szkołą muzyczną, baletową, 12. Liceum Ogólnokształcącym. Też tutaj mamy bardzo dużo dobrych opinii. Mamy nadzieję, że to uda się powtórzyć, może nawet jeszcze w tym roku. Przed nami kolejne wydarzenia, już dzisiaj 5. edycja Gali Stukot. Wydarzenia, które również wpisało się już w ten harmonogram rocznic Poznańskiego Czerwca. Na tej gali będziemy doceniać osoby, które przez swoją pracę, zaangażowanie niosą te ideały, które przyświecały uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Oczywiście pamiętając o tym, że gdyby nie oni, nie mielibyśmy tak naprawdę tego wszystkiego, co dzisiaj mamy. 70. rocznica już zaraz. 28 czerwca zaplanowaliśmy rekonstrukcję historyczną. Mamy nadzieję, że uda nam się ją zorganizować. Wiemy o fali nadchodzących upałów.
0: To jest spory problem dla przedsięwzięć na otwartych przestrzeniach, a takie właśnie będą, prawda,
1: tak,
0: w czasie uroczystości.
1: Tak, zgadza się, jest to wyzwanie. Na pewno tutaj pojawiają się jakieś sygnały też od kombatantów, którzy z jednej strony oczywiście, jak to oni, zdeterminowani, pełni siły, chcą być wszędzie, chcą uczestniczyć w tym ważnym dniu, razem z nami świętować, no ale mamy też świadomość tego, że są to osoby już w bardzo podeszłym wieku, a one szczególnie są narażone na te wszystkie przykre rzeczy, które mogą się przytrafić.

0: trakcie takich upałów. Przed nami jeszcze jedna wystawa, którą będziemy otwierać, całkiem nowa, w piątek w oddziale Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu. Będzie to połączone razem z promocją monety, która zostanie zaprezentowana. Jest to wystawa przygotowana przez koleżanki Jannę Matuszak i panią Patrycję Bartkowiak. Ona będzie opowiadała o pamięci poznańskiego czerwca. Te wystawy, które w tym roku przygotowywane były i możemy oglądać na Placu Kolegiackim i w Senacie, których jestem kuratorem, one pokazują historię poznańskiego czerwca. Tutaj koleżanki postawiły na to, co bardzo ważne i co przyświeca nam na co dzień w naszej pracy, czyli na tą pamięć. Oczywiście jak mówimy o pamięci poznańskiego czerwca, to wszyscy bardzo często odnosimy się do 25. rocznicy momentu odsłonięcia pomnika. No i tak, to jest punkt wyjściowy dla tej wystawy, ale ta pamięć będzie poprowadzona znacznie dalej, czyli aż do dzisiaj.
1: Właśnie mówiąc o pamięci, tak odniosłam wrażenie, że bardzo duży nacisk jest położony w tegorocznych obchodach na młodych ludzi, na to, żeby to właśnie oni przede wszystkim pamiętali. Ale czy to nie jest taka trochę abstrakcyjna rocznica już dla młodego pokolenia? Tak podstępnie zapytam.
0: To znaczy tak, wszystko myślę zależy od tego, w jaki sposób też tą historię opowiadamy. My zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są wyzwania, jak do młodzieży trzeba trafić. Bardzo dużo wydarzeń, które organizujemy, skupiają się właśnie wokół młodych ludzi. My ich uczymy, ale prawda jest taka, że z tych spotkań wyciągamy też bardzo dużo nauki dla siebie, jak kolejne wydarzenia przygotowywać. Czy jest abstrakcyjna? Myślę, że młodzi ludzie faktycznie dla nich te takie uroczystości oficjalne, o których mówimy, no one są momentem, kiedy są składane kwiaty, to są takie wydarzenia bardziej podniosłe. Żeby do nich dotrzeć z tą historią przekazu, musimy po prostu opowiadać tą historię zupełnie inaczej. Tutaj bardzo często wykorzystywaliśmy też fakt i możliwość tego, że mogą być świadkami takiej żywej lekcji historii. Tu też zdajemy sobie sprawę z tego, że przed naszym muzeum trochę nowe wymagania, bo tych świadków jest coraz mniej, a nawet jeżeli są, nie wszyscy już mają siły, żeby pomagać. Bardzo chcą, ale my też musimy z pokorą podchodzić do tego, jak ta sytuacja zaczyna wyglądać. Także też ta tutaj koncepcja tego, jak rozwijać muzeum, jak dalej opowiadać o historii, to takie wyzwanie dla nas na najbliższe, myślę, lata.
1: Zdecydowanie. A gdyby miała pani polecić jedną, dwie, może trzy imprezy, wydarzenia z okazji rocznicy poznańskiego czerwca, co by pani wybrała? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: To znaczy tak, no gdyby zadać mi je w lutym, to nie wiedziałabym dokładnie. Dzisiaj już wiemy, że zbliżamy się do 70. rocznicy. Te wydarzenia, dużo wydarzeń za nami. No na pewno dzisiejsza gala Stukot, która została dofinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Na Fyrtlach odbywa się piknik historyczny. Tam też będzie koleżanka z muzeum, która będzie opowiadała o historii poznańskiego czerwca. Spektakl teatralny 27 czerwca, przygotowany przez Teatr 8 dnia. Są to też wspaniałe spektakle. Dwa za nami, jeden przed nami. No i pewnie ta rekonstrukcja historyczna. Tutaj mam nadzieję, że tak jak podkreślałam, że uda nam się ją zorganizować.
1: Czy rekonstrukcja historyczna będzie, znaczy może pani zdradzić jakieś szczegóły, czy chcieliby państwo zachować to jednak w tajemnicy, żeby to było zaskoczenie dla widzów, którzy się pojawią?
0: To znaczy tak, mogę powiedzieć, że rekonstrukcję zaplanowaliśmy na ulicy Kochanowskiego. Takim momentem najważniejszym w tej rekonstrukcji miał być właśnie fakt wkroczenia tramwajarek naszych poznańskich na ulicę Kochanowskiego. Mamy przygotowane piękne stroje. Uczennice ze szkoły numer 12 i zespołu szkół handlowych miały grać tramwajarki. Nawet przygotowały już na spektakl wcześniej. Przygotowali uczniowie na spektakl, który był flagę, którą malowali własnoręcznie. Ona miała też się pojawić. Rekonstrukcja miała być właśnie momentem, który opowiada o tym pierwszym strzale.
1: Miejmy nadzieję, że to się uda. Będziemy trzymać za to bardzo, bardzo mocno kciuki, a myślę, że warto no przynajmniej na jedno, dwa, trzy, no może na wszystkie wydarzenia się wybrać, bo wszystkie zapowiadają się niesamowicie ciekawie, a jest to wydarzenie szalenie istotne dla Poznania.
0: Ja oczywiście bardzo zachęcam do udziału w tych wydarzeniach, w uroczystościach, ale przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tym bardziej, jeżeli temperatura tego dnia będzie za wysoka, jest to miejsce, gdzie można też się schłodzić, bo u nas temperatury nieco niższe, jak to w przyziemiach zamku. Muzeum tego dnia będzie otwarte do godziny 18:00 i jak to w niedzielę u nas, wstęp bezpłatny. Zapraszam bardzo serdecznie. Warto przyjść, tym bardziej, że do końca miesiąca na ekspozycji można jeszcze zobaczyć koszulkę Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary poznańskiego czerwca, która została przywieziona do Poznania z muzeum w Licheniu.
1: Pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco na obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Poznańskiego Czerwca i przypomnieć, że naszym gościem była pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56, pani Kinga Przyborowska.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Łada.

Cosmic Girl to grupa Jamiroquai. Jest czwartek, 25 czerwca. Do 9 pozostało już 11,5 minuty. Kolejny serwis informacyjny właśnie o 9. Potem prognoza pogody, a jeszcze potem konkurs filmowy, na który zapraszam dziś do wygrania podwójne zaproszenie do multikina, tak jak zresztą przez cały ten tydzień. Wielkiej wody nam trzeba, wielkiej wody nam będzie potrzeba na pewno, szczególnie w niedzielę, kiedy to będzie bardzo, bardzo, bardzo upalnie. Maryla Rodowicz i Ali Babki właśnie o wielkiej wodzie zaśpiewają.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 25 czerwca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Narodowy Bank Polski upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca. Rusza akcja bezpłatnych badań wzroku w Poznaniu. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Narodowy Bank Polski upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca. Do sprzedaży trafiła nowa srebrna moneta kolekcjonerska z okazji 70. rocznicy tego wydarzenia. Moneta o nominale 20 zł została wykonana ze srebra najwyższej próby 999. Waży ponad 28 gramów i ma wymiary 28 na 40 mm. Nakład emisji wynosi maksymalnie 7 tysięcy sztuk. Oprócz tego w poznańskim oddziale Narodowego Banku Polskiego można oglądać ekspozycję, która przedstawia m.in. historię upamiętniania tych wydarzeń. Przełom miał miejsce w 1981 roku, kiedy postawiono pomnik na placu Adama Mickiewicza, mówi pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 56 w Poznaniu, Kinga Przyborowska.
3: Myślę, że też takim najważniejszym aspektem tej wystawy jest to, że nie będziemy mówić tylko w kontekście 25. rocznicy, bo jednak jak mówimy o tej pamięci poznańskiego czerwca, to wszyscy bardzo mocno skupiamy się na tej 25. rocznicy, która oczywiście była bardzo ważna, bo to był tam pierwszy moment, kiedy można było upomnieć się o poznański czerwiec, ale jak wiemy, ten czerwiec jeszcze potrzebował kilkunastu lat, aby ta pamięć mogła tak na trwałe wpisać się w tożsamość.
2: Ekspozycja będzie prezentowana do końca roku. Warto przypomnieć, że w wyniku pacyfikacji podczas poznańskiego czerwca zginęło co najmniej 58 osób. Około 600 zostało rannych, a od 800 do 1100 uczestników protestu aresztowano lub zatrzymano.
1: Informacje z Poznania.
2: 27 czerwca w Poznaniu odbędzie się akcja bezpłatnych badań wzroku dla osób po 70 roku życia, realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok. Program ma na celu wczesne wykrywanie chorób siatkówki, w tym zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, jego postaci wysiękowej oraz cukrzycowego obrzęku planki. Schorzenia te mogą przez długi czas nie dawać wyraźnych objawów, dlatego regularne badania mają kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego wzroku, mówi prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska Małgorzata Pachelec.
4: Nie ma co czekać. Jak się ma jakiekolwiek wątpliwości, to warto sprawdzić. Wzrok nie jest dany raz na zawsze, a są choroby, które odbierają podstępnie, bo się zaczynają w jednym oku, a mózg, który widzi, to pobiera informacje z lepszego oka. A więc my przez pewien czas jesteśmy troszkę oszukiwani przez nasz mózg. Widzimy dobrze, nic się nie dzieje, ale przypadkiem zamykamy jedno oko i okazuje się, że gorzej widzi.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 8 do 16 w klinice okulistycznej Reoptis w Szpitalu Świętego Wojciecha. Udział w badaniach jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie akcji i na stronie kliniki.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pływalnia Letnia Chwiałka zaprasza poznanianki i poznaniaków już od niedzieli 28 czerwca. Dzień wcześniej baseny przy ulicy Spychalskiego będą areną zmagań uczestników Enea Junior Poznań Triathlon. Obiekt będzie działał codziennie od godziny 9 do 20. Na Chwiałce będą również dostępne pływackie poranki od 7 do 9, w trakcie których na dużym basenie będzie można przeprowadzić indywidualny trening pływacki. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu będą mogli tu także pograć w tenisa stołowego, tekbola, koszykówkę oraz skorzystać z toru przeszkód, a zwolennicy relaksu i kąpieli słonecznych wypożyczyć leżaki i parasole. Na terenie pływalni można skorzystać także z małej gastronomii.
1: Informacje z kraju.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego niewiele zmienia dla perspektywy polskiego biznesu na Ukrainie. To opinia wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy, w której uczestnictwo w ostatniej chwili odwołał ukraiński prezydent. Była to reakcja na odebranie mu orderu Orła Białego.
5: Główny cel tej konferencji z naszej perspektywy to jest udział polskiego biznesu w rekonstrukcji Ukrainy i stworzenie możliwości lepszego funkcjonowania biznesu w Ukrainie. I z tej perspektywy ta nieobecność pana prezydenta niewiele zmienia. To oczywiście nie jest dobra sytuacja. Natomiast patrząc na ten cel stricte biznesowy, nie mam poczucia dużej zmiany.
2: Zamiast prezydenta Ukrainy będzie reprezentowała premier Julia Swerydenko. W wydarzeniu weźmie udział około 2000 uczestników z 80 państw i organizacji międzynarodowych. Oficjalnie konferencję otworzą premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa ukraińskiego rządu. Oprócz Julii Swerydenko w Gdańsku pojawić się mają także ukraińscy wicepremierzy do spraw energetyki, rozwoju regionalnego, gospodarki, a także eurointegracji oraz przedstawiciele biznesu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Jeszcze wczoraj prognozowana temperatura na niedzielę to 40 stopni. Dzisiaj już według najświeższej prognozy pogody w niedzielę w Poznaniu ma być nawet 41 stopni, czyli o około 10 stopni więcej niż dziś. Po południu w Poznaniu będzie 33 stopnie Celsjusza. Na pewno nie będą to łatwe momenty dla osób, które z tak wysokimi temperaturami sobie po prostu nie radzą. Teraz na termometrze 26 stopni, temperatura rośnie, ciśnienie jest stabilne, 1018 hektopaskali.

Co za dzień, radość o poranku to legendarna grupa i radość o poranku można czerpać z bardzo różnych rzeczy, na przykład z takich, że się ma w planie wzięcie udziału w konkursie filmowym, który już za parę chwil na antenie Radia Emaus się pojawi. Najpierw jednak przy akompaniamencie młotów pneumatycznych i wiertarek spojrzę w aktualną kartkę z kalendarza. Dzisiaj 25 czerwca, czwartek.

0: If you tolerate this, your children will be next. Bardzo przejmujący protest song grupy Manic Street Preachers. Prawie 16 po 9, to Radio Emaus.
1: Poranny konkurs.
0: Tak właśnie, zapraszam na poranny konkurs filmowy jeszcze dwa razy, dziś i jutro. Dzisiaj konkurs również dźwiękowy. Zapraszam również jutro do Multikina. Tam odbędzie się mini maraton Superman i Supergirl, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie dwa filmy z kultowymi bohaterami. To właśnie te filmy Superman i Supergirl. Ponadto Multikino zaprasza na swój cykl Kino na obcasach już 1 lipca, czyli to będzie w najbliższą środę. Będzie tam można zobaczyć film Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. To pełna napięcia i nieoczywistych sytuacji opowieść o małżeństwie, którego pozornie uporządkowane życie zaczyna się komplikować po spotkaniu z tajemniczymi sąsiadami. W obsadzie m.in. Penelope Cruz, Edward Norton i Olivia Wilde. Zaproszenie dzisiaj do wygrania do Multikina, i to nawet podwójne. Będzie można je wykorzystać właśnie albo biorąc udział w mini maratonie, lub też wybierając się na seans z cyklu Kino na obcasach. Przypominam, 1 lipca film Zaproszenie. Szczegółowy program Multikina jak zwykle dostępny na stronie www.multikino.pl. numer naszej SMS-owej linii konkursowej się absolutnie nic nie zmienił. Koszt wysłania wiadomości również, tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko aktora, które już za moment się odezwie na naszej antenie, ale uwaga, uwaga, dźwięk trwa tylko 2 sekundy, dlatego pozwolę go sobie powtórzyć. Po raz pierwszy teraz właśnie.
2: Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz.
0: No właśnie, pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz. No to jeszcze raz dla utrwalenia.
2: Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz.
0: No i zapraszam do zabawy. 71-48, ten głos jeszcze oczywiście w trakcie trwania konkursu się pojawi i to pewno nie raz.

0: W Radiu Emauzie trwa konkurs filmowy. Przypominam, dzisiaj do wygrania jest podwójne zaproszenie do Multikina, co zresztą niespodzianką nie jest, bo przecież zawsze w konkursach filmowych mamy taką nagrodę. Multikino zaprasza na mini maraton jutro, a 1 lipca na kino na obcasach. A nasz numer telefonu, numer naszej SMS-owej linii konkursowej to 71 48.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Tu Radio Emaus. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: A teraz do mnie mówisz dzień dobry, bo myślałam, że do słuchaczy.
0: Nie,
1: dzień
0: do słuchaczy, to już powiedziałem dzisiaj oczywiście. Chyba... Do słuchaczy już chyba dzisiaj z 50 razy powiedziałem.
1: No proszę.
0: Tak, dzisiaj tak jak w filmie mamy efekty specjalne.
1: A no tak, to prawda.

0: Tak, ale myślę, jeśli będziemy się odpowiednio nawadniać, będziemy stosować jakieś kuracje, tylko będziemy traktować się, powiedzmy, jakimś wentylatorem, to myślę, że to będzie wszystko łatwiejsze do przeżycia. Ja chciałbym tylko przestrzec wszystkich, również ciebie, przed nadużywaniem klimatyzacji. Ja w tej chwili mam wyłączoną, chociaż przez godzinę ostatnią była włączona. Ale co za dużo, to niezdrowo, o tym się już przekonałem 2 razy w moim życiu i to nie skończyło się dobrze.
1: A no właśnie. A tak wracając do zasadniczego tematu naszej porannej rozmowy, czyli do serwisów informacyjnych, w dzisiejszych informacjach Radia Emaus będziemy mówili oczywiście o upałach, bo tego tematu nie da się uniknąć i pewnie będą to upały z różnych stron i z różnych punktów widzenia, ale także oczywiście z poradami, jak się ustrzec przed skutkiem takich ekstremalnych temperatur. Będzie również o wakacjach, żeby tak było mile i sympatycznie, bo jak upały, to wakacje, prawda? A w czasie wakacji wyjeżdżamy za granicę i nie zawsze pamiętamy o tym, że nie wszystko zza tej granicy można przywieźć, a jeśli można, to ile? I o tym oczywiście również będziemy mówili. Będzie także o rewitalizacji Parku Miejskiego w Gostyniu.
0: No właśnie, to jest to, pozwolę sobie tobie wejść w słowo. Tak? To są te efekty specjalne.
1: A efekty specjalne rzeczywiście są słyszalne, że no ale cóż, no trzeba to przetrwać tak jak 40-stopniowe upały.
0: Tak jest.
1: Oczywiście tematem dominującym pewnie i najważniejszym będą dzisiaj obchody poznańskiego czerwca 56 roku, bo one trwają cały czas już od ładnych kilku tygodni, a nawet miesięcy można powiedzieć, ale no wiadomo, że główne obchody odbędą się 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę. Właśnie tę niedzielę, kiedy zapowiadane są ekstremalne upały. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymamy kciuki bardzo za wszystkich uczestników i za kombatantów, żeby to wszystko się udało i żeby nikt nie zemdlał.
0: Tym bardziej, że tak jak mówiła pani Kinga, wszystko jest już zapięte na tak zwany ostatni guzik.
1: Tak jest. Będziemy też mówili o niezwykłym koncercie, który szykuje parafia Łacina w Poznaniu już 26 czerwca. Będziemy też mówić o odpuście w Wieleniu. No i oczywiście nie może zabraknąć tematu pieszej pielgrzymki z Poznania na Jasną Górę, bo ona już na dniach, dosłownie już na dniach wyrusza z Poznania i przygotowania do niej też już są na, że tak powiem, ostatnich...
0: Na ostatnim guziku.
1: O, pięknie to ująłeś, tak. Są już na ostatnim guziku. No i oczywiście musimy też wspomnieć o imieninach miasta. Tomaszu, pamiętasz, kiedy przypadają imieniny miasta?
0: Oczywiście.
1: No właśnie, tak myślałam.
0: Już niebawem.
1: Gdyby nasi słuchacze nie pamiętali, to właśnie jest to najbliższy poniedziałek, imieniny miasta. I z tej okazji też się w mieście będzie dużo działo. Także całkiem sporo atrakcji szykuje się w najbliższy weekend. Myślę, że warto trzymać rękę na pulsie i pilnować, żeby nam co ciekawsze nie umknęły.
0: Myślę, że najbardziej trzeba pilnować o to, żebyśmy byli w jak najlepszym samopoczuciu przy tych wysokich upałach. Jeśli nie musimy, to nie wychodźmy z domu po prostu. Ale wiercą. Niesamowite. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: To była
1: również
0: Lilia Łada, najbliższy serwis informacyjny o godzinie 10:00, jak zwykle, potem 11:00, 12:00, 13:00 i tak dalej, i tak dalej. Głos konkursowy brzmi tak.
2: Pyrkosz i nie jedziesz.
0: O właśnie, 71:48. Kto to taki?

0: Proszę się nie dać zwieść pozorom. Aktor, którego głos dzisiaj prezentuję na antenie, który brzmi tak:
1: Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz.
0: W serialu Janosik nie występował, a to właśnie temat przewodni z tegoż serialu autorstwa nieodżałowanego Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. /71/48 w treści SMS-a proszę wpisać słowo Emaus, potem krok, kropka, potem imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko aktora, którego głos dzisiaj jest głosem konkursowym. Konkurs kończymy już za około 7 minut.

0: poranny konkurs.
1: Jak się okazuje, nasz głos konkursowy nie jest specjalną, nie był specjalnie trudną zagadką dla wszystkich uczestników konkursu, którzy wysłali konkursowe wiadomości.
2: Pyrkosz i nie jedziesz.
1: Może gorzej by było, gdybym zapytał, w jakich okolicznościach powstał ten monolog, właściwie bardzo krótki, pyrkosz i nie jedziesz. To oczywiście fragment serialu Cztery pancerni pies, a ten głos należy do Franciszka Pieczki. Ja się tutaj uśmiecham, bo Kuba już przyszedł, też się uśmiecha, a jak się uśmiechać, to tylko we dwóch, ewentualnie we dwoje, a uśmiechamy się dlatego, ponieważ tu efekty specjalne z... Efekty specjalne z dołu cały czas do nas dobiegają. Niebawem dojdzie jeszcze młot pneumatyczny i nie wiadomo, co jeszcze. Tak się śmieje właśnie Kuba. Proszę posłuchać. O, Kuba już nie może wytrzymać. Monika. Pani Monika wygrywa dzisiaj w konkursie. Proszę czekać na wiadomość tekstową właśnie ode mnie.

Jak się okazuje, upalne mamy już przedpołudnie. W tej chwili na termometrze 27 stopni Celsjusza. W studiu sobie regulujemy tę temperaturę za pomocą urządzenia zwanego air condition, ale trzeba dawkować tę klimatyzację oczywiście w odpowiednim stopniu, żeby się po prostu nie przeziębić i nie stracić głosu. Jak wiemy, jak wiadomo, tutaj w mojej pracy głos jest bardzo ważny. W pracy Kuby Ankowiaka również, dlatego Kuba za chwilę do Was przemówi, a ja żegnam Was. Usłyszymy się jutro z samego rana. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Tak rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerozłote, dam konika cukrowego,

A pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wiercą czy nie wiercą? Nie wiercą. No dobrze, to możemy zaczynać. Minęła godzina 10, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Miliardy z europejskiego programu SAFE trafią do wielkopolskiej zbrojeniówki. Strefa saun w Termach Maltańskich już po modernizacji. Wybuch w laboratorium Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miliardy z europejskiego programu SAFE trafią do wielkopolskiej zbrojeniówki, zapewniają o tym lokalni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z przedsiębiorstw, które najlepiej skorzystają na tej pożyczce, są świeżo powstałe po fuzji zakładów Cegielskiego i wojskowych zakładów motoryzacyjnych Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Wykonają one m.in. wozy dowódczo-sztabowe, których kontrakt opiewa na 200 milionów złotych. Oprócz tego zlecenie dostanie firma Miranda z Turku, opowiada poseł Krzysztof Paszyk.
3: Ponad 800 milionów złotych tam trafi na realizację specjalnych siatek maskujących. Te siatki podbijają całą Europę, podbijają świat. Miałem okazję gościć w tych zakładach i to już również będzie płynęło tutaj do Wielkopolski.
2: W fazie doprecyzowywania jest jeszcze jeden bardzo ważny kontrakt.
3: To jest konsorcjum Huta Stalowa Wola i Wielkopolskie Zakłady Pancerne. Rzecz dotyczy produkcji tak zwanego ciężkiego borsuka i tu już mówimy o kwocie kilku miliardów. To jest temat, który w tej chwili nabiera tempa, będzie finalizowany.
2: Zastrzyk gotówki oznacza utworzenie co najmniej 1500 nowych miejsc pracy w Wielkopolsce, zapewniają politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nowy wymiar relaksu w poznańskich Termach Maltańskich. Do użytku dodano zmodernizowaną strefę saun o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. Zlokalizowany na poziomie minus jeden obiekt podzielono na trzy sekcje. Świat równowagi, świat żywiołów oraz zmysłów. W zaktualizowanej ofercie znalazły się m.in. nowe sauny. Tężnia solna i japońska sauna kamienna. Lecz to nie wszystko.
4: Tutaj jest sauna ogień. Jest to najcieplejsza sauna w kompleksie całym, biorąc pod uwagę i starą strefę, i nową. Temperatura między 90 a 100 stopni. Nominalnie mamy ustawione 96 na piecu i oczywiście niska bardzo wilgotność. Jest ta sauna przeznaczona do ceremonii bardzo mocno pobudzających. Tak naprawdę dla wytrwałych saunowiczów, dla tych, którzy już z jednego pieca, można powiedzieć, chleb jedli.
2: Mówi menadżer sauna End Wellness w Termach Maltańskich Marcin Ciesielski. Zmieniliśmy dla klientów również system parkingowy, dodaje Filip Szymanowski z Term Maltańskich.
5: Na taki bezbiletowy, czyli taki znany z galerii handlowych, gdzie samochód podjeżdża, zczytywana jest tablica rejestracyjna, automatycznie podnosi się szlaban, samochód wjeżdża i również na podstawie czytu tablic w parkomacie uiszcza się opłatę i następuje wyjazd. Także jest to upłynnienie tego ruchu. Jeszcze mamy w planach i będziemy wdrażać aplikację, dzięki której klient w telefonie będzie mógł sobie opłacić bilet, także w ogóle nie musiał podchodzić do parkomatu.
2: W strefie obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów oraz wymóg przebywania bez stroju kąpielowego z użyciem wyłącznie ręcznika z naturalnych włókien. Bilet wstępu uprawnia do korzystania z sąsiadującego akwaparku i basenów sportowych. Obiekt jest czynny od 14.30 w dni robocze oraz od 11.30 w weekendy do godziny 23.00. Wybuch w laboratorium chemicznym Instytutu Geologii UAM. Wczoraj około godziny 15 doszło tam do niekontrolowanej reakcji chemicznej, jak informuje rzeczniczka prasowa uczelni Małgorzata Rybczyńska. Ucierpiała studentka trzeciego roku kierunku zmiany klimatu Ziemi, która pracowała tam nad swoją pracą dyplomową. Poparzonej udzielili pomocy dwaj pracownicy. Oni też zawiadomili służby. Jak zapewnia rzeczniczka, życiu studentki nie zagraża niebezpieczeństwo, a władze uczelni pozostają w kontakcie z jej rodzicami i deklarują potrzebną pomoc. Władze uczelni powołały także wewnętrzną komisję do zbadania okoliczności zdarzenia i ustalenia, czy zachowane zostały procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy w laboratoriach.
1: Informacje z kraju.
2: Były prezydent Bronisław Komorowski sugeruje zdecydowane rozliczenia po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zarząd i Rada Nadzorcza placówki zostały odwołane po medialnych doniesieniach o preferencyjnym traktowaniu VIP-ów. Później były ordynator chirurgii w placówce mówił o licznych innych nieprawidłowościach na SOR-ze. Bronisław Komorowski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że tym razem, w odróżnieniu od afery taśmowej sprzed lat, problem jest realny. Sugerował dymisję.
6: Żeby przekonać opinię publiczną do swoich racji i uchronić przed pokusą ukarania wszystkich za te błędy, to jest jednak bardzo mocny akcent w rozliczaniu tej kwestii, także w wymiarze personalnym. Jak mogę przypuszczać, premier Tusk jest zdolny do takiej bardzo mocnej, twardej decyzji, nawet jeśli ona będzie bolała jego własne środowisko polityczne, bo to jest jedyny sposób na zostawienie tej afery na zewnątrz.
2: Premier zapowiedział wyjaśnienie sprawy szpitala. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym prokuratura przesłuchała go. Nie uzyskała jednak od Emila Jędrzejewskiego odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jego wypowiedzi o funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego. Były ordynator chirurgii stawił się wczoraj w prokuraturze po tym, jak w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 26 kresek na plusie. Od razu powiem, że najwyższa temperatura będzie między godziną 16, przepraszam, od godziny 15 do godziny 17, bo maksymalnie dzisiaj 33 stopnie Celsjusza. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

7 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12, ale w paśmie w środku dnia jestem z wami do godziny 14. No właśnie, powiedziałem, że jesteśmy w duecie. Niby jest to prawda, ale z drugiej strony co jakiś czas odzywa się wiertarka. I wiecie, ja przychodzę do pracy dzisiaj, ja tutaj słyszę: Kuba, słuchaj, tutaj wiercą, tutaj dzieją się rzeczy. Spokojnie, spokojnie. Rozumiecie, drodzy słuchacze, że czasami bywa tak, że no nie zawsze pracuje się w najbardziej komfortowych warunkach. Czasami może być tak, że załóżmy, no nie wiem, mogą być jakieś prace gdzieś na zewnątrz i to się może, nie wiem, przebijać. Może na przykład coś za oknem się dziać. Może, nie wiem, mogą komputery też nie działać, no bo no oczywiście wy mnie tylko słyszycie, ale na przykład może być tak w tym momencie, że na przykład któryś z komputerów nie działa. Tutaj wszystko działa oczywiście w tym momencie, no ale różnie po prostu może być. No i tak sobie myślę, że nawet jeżeli zaczną za chwilę wiercić, tak się trochę śmieję, że to mógłby być ciekawy podkład pod gadanie, ale nawet jakby się coś wydarzyło, no to radio uczy tego, że należy umieć zareagować w trudnych sytuacjach, bo jest to trudna sytuacja. Trochę to jest tak, jakbyśmy... Jak sobie myślę teraz, że to jest troszeczkę tak, jakbyśmy robili takie studio wyjazdowe, na przykład na budowie, nie? Może kiedyś Radio Emaus zrobi takie studio, ale póki co jesteśmy na Hartowie i tego się póki co trzymajmy. Dzisiaj z przygodami, no ale kto wie, co będzie dalej, też co będzie jutro. Niemniej startujemy, bo się strasznie rozgadałem, w drodze do Emaus już za moment po utworze. A utworem, który otwiera nam środek dnia, jest grupa Duran Duran, Ordinary World. Tak zaczynamy godzinę 10. Dzień dobry.

0: środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Bez Boga też można budować, a budując z Nim nie ominie nas powódź i wichry. Czy zatem warto być po Jego stronie? Co zyskujemy? Różnicą między jednym a drugim budowaniem jest trwałość. Gdy nie ma trudności, może się wydawać, że oba domy są takie same. Różnice widać, gdy przychodzą burze. To słowa Jezusa, które słuchamy i wypełniamy, dają oparcie, nadzieję i siłę w chwili próby. Benedykt XVI powiedział: budowa na skalę to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnice człowieka. To liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy. Jak mógłbym umocnić swoją wiarę?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Osiemnaście minut po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także Sanach i Miłość jest ślepa. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy czwartek, 25 czerwca, 176 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Dorota, Łucja, a także Wilhelm. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Marynarza i aż korci, żeby zagrać Krzysztofa Krawczyka, chciałem być pierwsze wersy tego utworu, ale tego utworu akurat nie mamy tutaj w tym momencie przygotowanego. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko mru oczy. Jeszcze raz. Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży. No, wydaje mi się, że nie tylko rolnik oczy mruży. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Dąbrowskiej. Tych rzeczy najlepszych, serca, które nas kocha, słońce, które nam świeci i tak na własność mieć niepodobna. Bardzo ciekawe zdanie na czwartek 25 czerwca. A my gramy dalej Desu i Imago Mundi.

myśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami Mela Koteluk i Spadochron, za nami także Reniusis i Kiedyś się znajda. Przed nami punktualnie o godzinie 10.45 muzyczna podróż w czasie. Zapraszam już Was teraz na nią bardzo gorąco i serdecznie. Mogę zdradzić, że dzisiaj przygotowałem dla Was trzy wydarzenia, tym razem z zagranicy. Zostańcie z nami, wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie. Ochłodzicie się troszeczkę. O, to może być dobra zachęta. Ochłodzicie się, wybierając się razem z nami właśnie o 10.45 w muzyczną podróż w czasie. Ale teraz taka podróż jeszcze przedsegmentowa, można by powiedzieć. Radius Monks, zanim zrozumiesz.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Zapraszamy do muzycznej podróży w czasie. Bierzemy pod lupę 25 dzień czerwca i wydarzenia z historii muzyki. Najpierw rok 2009. 17 lat temu zmarł król popu, czyli Michael Jackson. No i zagramy utwór z jego, no właśnie, czy najbardziej udanej płyty, czy płyty, która sprawiła, że o Michaelu Jacksonie teraz mówimy jako o królu popu? Moim zdaniem chyba tak. Thriller, utwór tytułowy w muzycznej podróży w czasie. Następnie rok 1963. Dzisiaj obchodzilibyśmy kolejne urodziny George'a Michaela. Od 10 lat niestety nie ma go już z nami, ale zostaje muzyka i zostają wspomnienia. Zagramy Freak. A następnie rok 1982. Premiera singla zespołu Dexys Midnight Runners, Come on Eileen. No i właśnie ten utwór zagramy w muzycznej podróży w czasie. A zatem Michael Jackson, Thriller, George Michael, Freak, a następnie Dexys Midnight Runners i Come on Eileen. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi o godzinie 11 Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy już w muzyczną podróż w czasie. Zapraszam Was bardzo gorąco.

0: Za nami muzyczna podróż w czasie, a przed nami najnowsze informacje, bo w tym momencie minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Gostyniu odbędą się archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Stadion na poznańskim Golęcinie zaprasza na memoriał Czesława Cybulskiego. Konferencja odbudowy Ukrainy jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie, uważa marszałkini Sejmu. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
3: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
2: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
3: Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem.
2: Archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso potrwają od 29 czerwca do 3 lipca.
1: Informacje sportowe.
2: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, stadion lekkoatletyczny na Golęcinie ponownie stanie się areną wielkich sportowych emocji podczas memoriału Czesława Cybulskiego. Na liście potwierdzonych uczestników znalazła się m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki. Sporych emocji można spodziewać się również w konkursie skoku o tyczce z udziałem Piotra Liska. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak zwraca uwagę na ważne znaczenie memoriału na arenie międzynarodowej.
4: Pamiętajmy, że memoriał Czesława Cybulskiego jest meetingiem o wysokiej randze, bo to jest ranga silver cyklu World Athletics Tour. Zachęcamy, żeby nie odkładać decyzji o zakupie biletu na ostatnią chwilę. Miejsc na trybunach mamy nieco ponad 2000, no a myślę, że kibiców lekkiej atletyki w Poznaniu i okolicach jest zdecydowanie więcej.
2: Stadion zostanie otwarty dla kibiców o godzinie 14. Wejście na obiekt będzie się odbywało od strony ulicy Warmińskiej przez bramę stadionu żużlowego.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze tylko do niedzieli poznaniacy będą mogli korzystać z pływalni miejskiej Atlantis na osiedlu Stefana Batorego. Od poniedziałku, 29 czerwca, pływalnia rozpoczyna coroczną przerwę technologiczną. W obiekcie rozpoczną się prace konserwacyjne, które potrwają do 19 lipca.
1: Informacje z kraju.
2: W Gdańsku padają stwierdzenia, że konferencja odbudowy Ukrainy jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. Potwierdza taką ocenę wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska.
5: Odbudowa Ukrainy wymaga nie tylko inwestycji i wsparcia finansowego, ale także trwałego zaangażowania politycznego oraz ścisłej współpracy między naszymi państwami i między naszymi parlamentami. Chcielibyśmy, aby polski biznes i instytucje publiczne stały się realnym pomostem między Ukrainą a jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.
2: Do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Jest też kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 28 kresek na plusie, no ale jest to taka trochę cisza przed burzą, no bo maksymalna temperatura dzisiaj to 33 stopnie Celsjusza. Mam tutaj na myśli przedział od 15 do godziny 17. W sumie tak sobie pomyślałem, że powiedziałem cisza przed burzą, no burzy no nie będzie dzisiaj akurat. Jedynie tutaj mam na myśli to, że będzie bardzo wysoka temperatura. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 11:00 kłania się po raz kolejny środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus wyszła Lilia Łada, której bardzo dziękuję za informację. Radia Emaus od godziny 6:00 do godziny 11:00 i chyba, tak właśnie mi się wydaje, niby Lilia wyszła, a chyba nadal jesteśmy w duecie, bo słyszycie w tle tam dźwięki, to jest bardzo ciekawy podkład do tego, co mówię do was, no ale nie o to chodzi. Myślałem właśnie, że godzinę temu, jak zacznę pełną godzinę, no to będą takie hałasy, które dobiegają spoza naszego radiowego studia, no ale jednak słyszymy to i no to co mówię, no jest to... Jest to sytuacja no nietypowa, ale dajemy radę. Ja to traktuję jako wyzwanie. Ja to traktuję jako wyzwanie i no nie ma, że coś mnie rozprasza. Nie ma. Tylko mówimy cały czas, idziemy cały czas do przodu, staramy się, jak to pewien klasyk również mówił. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, pogramy zagranicznie, pogramy po australijsku, można by powiedzieć, albo po prostu artystkę z Australii, chyba nawet najbardziej znaną, tak mi się wydaje. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 11:00, a ja bardzo się cieszę, a właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiercą, ale jednak to słychać coraz bardziej. Nie będziemy tego podkładu dawać sobie w tle. Posłuchajmy muzyki. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam zadaje pytanie, które zresztą uzasadnia. Pisze mianowicie, że jest zapotrzebowanie na takie słowo, o które on właśnie pyta. I bardzo cenię takie usprawiedliwiania czy uzasadniania pytań. Więc przechodzę do tego pytania. Czy osoba poddana kwarantannie to może być nazwana osobą kwarantannującą? Wydaje się, że byłoby to chyba postrzegane jako słowo co najmniej dziwne. Także chyba dlatego, że to nie jest osoba, która czynnie to robi, ale jest, tak jak pan Adam pisze, poddana kwarantannie. To ewentualnie można by ją określić jako osobę kwarantannowaną, prawda? No, czyli ona poddana została, no właśnie czemu? Kwarantannowaniu? Takiego rzeczownika nie mamy, bo nie mamy też czasownika kwarantannować. Gdyby był ten czasownik kwarantannować, wtedy i kwarantannowany, i kwarantannujący byłyby formami usprawiedliwionymi. Jeżeli uznamy, że ten czasownik jest, wtedy chyba byłbym bliższy szukaniu określenia wśród imię słowów biernych, kwarantannowany, a nie kwarantannujący. Bo zazwyczaj człowiek poddawany jest, jak pan zresztą pisze, kwarantannie. Ale jak na razie myślę, że można pisać o ludziach poddanych kwarantannie.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 18 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie. Za nami także Skaldowie i Łucja Prus w Żółtych Płomieniach Liści. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od Malta Festival. Dzisiaj startuje scena muzyczna w ramach tego festiwalu. Sama Malta działa już od niedzieli, co prawda, no ale dzisiaj na dobre startują koncerty i będą 4 dni koncertowe od dzisiaj aż do niedzieli. Dzisiaj na scenie na Międzynarodowych Targach Poznańskich wystąpi Maro, portugalska artystka i songwriterka, Devendra Banhart, czyli ikona współczesnego folku i psychodelicznego popu, a także Benjamin Clementine, brytyjski wokalista, kompozytor, ale także poeta. Ten muzyczny hat-trick dzisiaj do zobaczenia na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach Malta Festival. Start koncertu w godzina 19, ale drzwi otwierają się już od 18, także zapraszamy Was na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jeżeli nie planujecie wybrać się na Maltę, to możecie wybrać się na przykład na Drusałkę. Wiadomo, jest to jezioro wokół las, więc może skorzystacie mimo tej nietypowej aury, czy też wymagającej aury z koncertów plenerowych. Dzisiaj w ramach sceny nad Rusałką wystąpi Daliwa, czyli artystka i multiinstrumentalistka z Gdańska o polsko-filipińskich korzeniach, a także Pola Maj, również artystka, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, którą dotychczas można było usłyszeć w duecie Pola Chobot i Adam Bar.

0: niewygodną, a momentami wręcz nieprawdopodobną. 16-letni Zdzisiek trafia bowiem w sam środek dramatycznych wydarzeń, których przypadek i przeznaczenie zaczynają splatać się w niepokojący sposób. Polskie realia i muzyka lat 50. XX wieku tworzą scenerię dla wartkiej opowieści o szybkim dojrzewaniu w rzeczywistości, która nie pozostawia złudzeń, i o powrocie, który miał nigdy nie nastąpić. Wartość dodana do tego wydarzenia jest taka, że po spektaklu Teatr Nowy zaprasza na spotkanie właśnie ze Zdzisławem Wardejnem. A zatem Zdzisiek, spektakl prapremierowy i spotkanie po spektaklu ze Zdzisławem Wardejnem. Start wydarzenia godzina 20, a miejsce to Scena Nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej w Teatrze Nowym. Zapraszam Was na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Mam nadzieję, że mimo tego, że aura jest dyskusyjna, można by powiedzieć, mimo wszystko wybierzecie się na któreś z wydarzeń kulturalnych, które zostały zapowiedziane w serwisie. Kolejny o godzinie 16.30. Jestem bardzo ciekawy, jakie wydarzenia wówczas będą wyróżnione w tym segmencie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 12 minut zostało do godziny 12. Ciekawie się złożyło. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, za nami także cztery polskie utwory. Był Robert Chojnacki i Piasek, Budzikom śmierć, następnie kolejny duet Marika i Paweł Domagała, Okruchy złota, później Blue, Nieba dotknąć chce, a przed chwilą Anita Lipnicka i Wracam. I wraca, mógłby powiedzieć, Piotr Wielicki, bo o godzinie 12 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, a właśnie przedstawi je Piotr Wielicki. Przepraszam, właściwie dokładnie o godzinie 12 będzie Anioł Pański, a później będą najnowsze informacje. Trzeba być dokładnym. Teraz nie gramy po polsku, nie pogramy po polsku, pogramy zagraniczny i cofniemy się o jakieś 25 lat. Sophie Elise Baxter, Murder on the Dance Floor.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Gdańsku rozpoczął się kongres dotyczący odbudowy Ukrainy. Za tydzień z archidiecezji poznańskiej wyruszy poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jutro na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania kolejny seans w ramach cyklu Kino na Wolnym. Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie. To słowa premiera Donalda Tuska podczas otwarcia konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją. Międzynarodowe forum odbywa się w Gdańsku. Szef polskiego rządu podkreślił, że odbudowa Ukrainy jest ważna dla całej Europy. Zaznaczył, że o budowanie relacji na prawdzie powinni pamiętać zarówno Polacy, jak i Ukraińcy.
3: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, Twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
2: W konferencji biorą udział przedstawiciele 61 państw, a także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Już w przyszły piątek wierni z archidiecezji poznańskiej rozpoczną wędrówkę na Jasną Górę. Wielkimi krokami zbliża się 94. poznańska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Tym razem pielgrzymi wyruszą pod hasłem Wypłyń na głębie. Wędrówka z Poznania i okolic tradycyjnie odbywa się w lipcu, podczas gdy większość grupy pielgrzymkowych dociera na Jasną Górę w sierpniu. Kierownik pielgrzymki, ksiądz Rafał Walid, zauważa jednak, że dzięki temu atmosfera jest bardziej kameralna, a wierni mogą zatrzymywać się na nocleg w domach mieszkańców mijanych miejscowości.
4: I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni. Ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów.
2: 5 lipca do pielgrzymów z Czarnkowa dołączą grupy z Buku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego. Dzień później, 6 lipca, po mszy świętej w katedrze, do Częstochowy wyruszą wierni z poznańskich parafii. Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 15 lipca. Jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji. Stąd, jak co roku, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Jego lektura szczególnie jest zalecana osobom, które będą podróżować poza granice Unii Europejskiej. Najlepsze wspomnienia z tego typu wakacji to zdjęcia, a nie egzotyczne pamiątki, mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
5: Jeżeli znajdujemy muszle, czy na przykład rafę koralową, no nie jesteśmy ekspertami, żeby rozstrzygnąć, czy to jest akurat ten gatunek, który podlega ochronie i absolutnie go nie powinniśmy zabierać. Czy to jest na przykład muszla niechroniona i możemy ją ze sobą zabrać? Najlepiej i najbezpieczniej zrobić po prostu świetne zdjęcie. Zdjęcie zabrać ze sobą, a te rzeczy po prostu zostawić w swoim naturalnym środowisku.
2: Musimy też uważać na przewożenie żywności, dodaje Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
5: Ze względu na ograniczenie przenoszenia patogenów, takie zakazy są wprowadzone na tych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i pamiętajmy, że lotnisko również jest takim miejscem, bo jest to też granica zewnętrzna. W przypadku, kiedy wracamy na przykład z Turcji czy z Egiptu, nie powinniśmy mieć żywności. Wyjątek dotyczy 5 owoców, to jest kokos, daktyle, ananas, banany i durian.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do pobrania mobilnej aplikacji Granica. Poradnik turystyczny jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jutro na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania kolejny seans w ramach cyklu Kino na Wolnym. O godzinie 21.45 wyświetlony zostanie film Głos Hein Rajab. To opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami ze Strefy Gazy. Punktem wyjścia dla historii jest dramatyczne zgłoszenie, które otrzymują wolontariusze Czerwonego Półksiężyca. 6-letnia dziewczynka uwięziona w samochodzie pod ostrzałem prosi o pomoc, a ratownicy próbują utrzymać z nią kontakt i zorganizować dla niej wsparcie. Przed pokazem zaplanowano krótką prelekcję przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 30 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 10 minut po godzinie 12. Kłania się po raz kolejny środek dnia w Radiu Emaus. No i witam was duet Kuba Antkowiak, ale już nie Lilia Łada jako druga część, druga połowa duetu, tylko Piotr Wielicki. No i w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 14. Mamy nadzieję, że się jakoś trzymacie w tę pogodę. Póki co, tak jak wspomniałem, 27 stopni Celsjusza, no ale ta temperatura maksymalna dojdzie do 33 stopni w okolicach godziny 15. No i taka temperatura utrzyma się do godziny 17. Mamy nadzieję, że macie obok siebie wodę i często ją pijecie i się nawadniacie. No bo nie ma co ukrywać, dzisiaj 33 stopnie, a w weekend? No właśnie, patrzę na temperatury weekendowe. Ja aż o czym nie wierzę, powiem szczerze, bo jeszcze przed chwilą niedziela pokazywała, w niedzielę termometry pokazywały 41 stopni Celsjusza, a teraz 42. Ja nie mam słów na to i po prostu nie skomentuję tego. Mam nadzieję, że jakoś ten weekend wszyscy przetrwamy. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, to będzie Goja z bardzo ważnym przesłaniem. Tylko mnie kochaj. No i tej miłości również wszystkim wam, drodzy słuchacze, życzę. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w piśmie.
2: Życie, które nie ma w centrum Jezusa, łatwo traci stabilność przy pierwszej próbie. Gdy przychodzą burze, wszystko zaczyna się chwiać. Tylko ten, kto buduje swoje codzienne decyzje, relacje i wybory na jego nauce, może pozostać niewzruszony wobec trudności. Fundament nie powstaje sam. Wymaga wysiłku, konkretnych wyborów i odwagi, by stawiać prawdę ponad wygodę. Niezawodną podstawą naszego życia jest obecność Chrystusa. Budując na Nim, zyskujemy siłę, by wytrwać i pewność, że nie jesteśmy sami w drodze ku wieczności. Pomyśl, co w moim życiu jest prawdziwym fundamentem, a co tylko iluzją bezpieczeństwa.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Równo 20 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie muzycznie grupa Stereophonics, Have a Nice Day, za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem, a przed nami punktualnie o godzinie 12.30 audycja Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Bielickiego. Mogę zdradzić, że Piotr już jest w naszym radiowym studiu i jest gotowy do przedstawienia kolejnego programu. Przypominam, Bilans, magazyn ekonomiczny. O godzinie 12.30 zaprasza Piotr Wielicki, a ja zapraszam razem z Piotrem. No i również, jak już tak zapraszamy, zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu. Manam i krakowski splin.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
6: Tajwański producent elektroniki zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku.
7: Będziemy budowali wielki hub w Jaworznie.
6: Zaledwie 3% młodych Polaków myśli o założeniu biznesu.
8: Jeżeli nie poprawimy możliwości tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę będziemy mieli duży problem.
6: Coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji mobilnych i o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zaczynamy.
0: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
6: Tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Premier Donald Tusk zapowiada, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach.
7: W wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali właśnie we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie. Będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. I to będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
6: Electromobility Poland to państwowa spółka, która została dofinansowana kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast Foxconn to tajwański producent podzespołów elektronicznych, który w Polsce zastąpi Intela przy budowie zakładu integracji i testowania półprzewodników. Sprzedaż detaliczna w górę w maju. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik ten wzrósł o 3% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że to nieznacznie słabszy odczyt od oczekiwań, ale dane określiła jako dobre.
9: No bo pokazujące wyraźne odbicie po relatywnie niskiej dynamice, którą mieliśmy w kwietniu. Patrząc na poszczególne sektory,

0: 173 zł i 24 grosze. Natomiast w porównaniu z kwietniem spadło o 3,8%. Marta Petka-Zagajewska powiedziała, że spadek w stosunku do kwietnia wynikał z braku lub mniejszych wypłat dodatkowych, na przykład nagród, bonusów lub premii. Podkreśliła, że w ujęciu rok do roku dynamika nieznacznie przyspieszyła.
1: To 5,8%, no i taki około 6% nominalny wzrost wynagrodzeń. To jest trend, który w naszej ocenie będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach. Taką branżą, która kolejny raz obniża przeciętną dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, jest górnictwo.
0: Z danych GUS wynika poza tym, że w maju zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 8,9% licząc rok do roku. W opinii Petki Zagajewskiej rynek pracy jest zrównoważony. Dane GUS dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Zaledwie 3% młodych Polaków myśli o założeniu biznesu, a 63% nie czuje się partnerem państwa. Wynika z najnowszych badań Think Tank The Company. We wtorek fundacja zainaugurowała program Polska Przedsiębiorcza. Dokument przedstawia 18-miesięczną mapę drogową, która określa kierunek zmian, wartości oraz najważniejsze postulaty biznesu dla przyszłości polskiej gospodarki. Prezes InPost Rafał Brzoska powiedział, że te dane są niepokojące.
2: Jeżeli nie poprawimy możliwości podejmowania ryzyka i tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę w zderzeniu jeszcze z demografią, z naszymi problemami, które dzisiaj już obserwujemy na poziomie nawet sukcesji, będziemy mieli duży problem, a pamiętajmy, że 55% polskiego PKB tworzą polscy prywatni przedsiębiorcy. 75% PKB to są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy działający w Polsce.
0: Biznesmen podkreślił, że jeśli przedsiębiorczość w Polsce przestanie funkcjonować w takiej skali, którą mamy dzisiaj to niewykluczone jest to, że nasz kraj może czekać spowolnienie gospodarcze, a nawet stagnacja. Coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji mobilnych. Z najnowszego raportu NetBank przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników tego typu bankowości wzrosła do niemal 28 milionów. To o 2,2% więcej niż kwartał wcześniej i o 9% więcej niż rok wcześniej. Wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka wskazuje, że coraz rzadziej logujemy się do banku przez przeglądarkę internetową, a coraz częściej przez telefon, czyli aplikacje mobilne.
3: Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR-kodów.
0: W pierwszym kwartale ponad 21 milionów klientów korzystało wyłącznie z aplikacji mobilnych. Z kolei liczba aktywnych klientów bankowości internetowej spadła do niespełna 20 milionów 800 tysięcy. Dane pokazują wyraźne przesunięcie codziennej aktywności klientów w stronę kanału mobilnego. Większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Joanna Węglarczyk z POT zauważa, że coraz więcej osób deklaruje przynajmniej jednorazową wakacyjną wycieczkę.
4: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj-zagranica, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej. W tym roku plany wyjazdowe na sezon letni, przy czym my przez sezon letni rozumiemy okres od pierwszego dnia wakacji do końca września, deklaruje aż 74% dorosłych Polaków.
0: Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. Rzecznik platformy Travelist.pl Eugeniusz Triasun zwraca uwagę na to, że nadbałtyckie kurorty królują wśród rezerwacji.
5: Sezon letni w tym roku zapowiada się pod znakiem w dużym stopniu morza. Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy.

0: ponieważ w tym samym czasie, w tym momencie w roku obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich. W tym roku Bałtyk powraca do odprowadzenia.
1: 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł. I to wszystko w tym bilansie. Kolejny za tydzień. Piotr Wielicki. Do usłyszenia.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Ride the wild wind. Hey, hey, hey.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 13. Za nami muzycznie na naszej antenie grupa Queen, a także Eagles, za nami także audycja Bilans, czyli magazyn ekonomiczny, którą poprowadził Piotr Wielicki. No i również Piotr Wielicki jest odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. Najbliższe pojawią się już o godzinie 13, więc już teraz zapraszam Was do ich wysłuchania, jeżeli chcecie być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Teraz już pogramy po polsku, ponieważ było przed chwilą zagranicznie. Andrzej Załucha, C'est la vie, Paryż z Portówki. No właśnie, w sumie powiedziałem, że po polsku, a w tytule jest C'est la vie. No właśnie, jak to jest?

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Stała baza wojskowa USA w Polsce może powstać w Poznaniu. Arcybiskup poznański powołał nową radę społeczną. Leszno przyspiesza otwarcie odkrytej pływalni. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia w sprawie ulokowania stałej bazy wojskowej USA w Polsce, mówił w stolicy Wielkopolski poseł Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według informacji podawanych przez Wirtualną Polskę i Rzeczpospolitą, Amerykanie mają wybrać między Poznaniem a Wrocławiem. Liczymy, że politycy USA zdecydują się na Wielkopolskę, podkreślał poseł PSL.
3: Już podejmujemy takie kroki, uważamy, że nasz region ma wszelkie do tego cechy i wszelkie korzystne czynniki, zarówno infrastrukturalne, zarówno już jeśli chodzi chociażby o Krzesiny, o Powic, doświadczenia też logistyczne w utrzymywaniu wojsk amerykańskich, że jak najbardziej jest do tego predysponowany, a to też dla nas, dla Poznania, dla Wielkopolski było by przeniesienie o kilka poziomów bezpieczeństwa też regionu i jego mieszkańców.
2: Relacje ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Petem Heksetem ułatwiają negocjacje, dodaje Krzysztof Paszyk.
3: Ta sekwencja listu wysłanego 29 maja do Pita Hekseta, w ślad za tym decyzja rządu polskiego o koordynacji i przygotowaniach, bo to jest nie tylko finansowanie, ale to jest całe przedsięwzięcie, które wymaga właśnie ścisłej koordynacji, doprowadziło nas do tej ogłoszonej w zeszłym tygodniu informacji przez stronę amerykańską.
2: Budowa nowej infrastruktury pod stałą bazę USA ma kosztować Polskę od 10 do 12 miliardów złotych. W bazie ma stacjonować 5 tysięcy żołnierzy. Oznaczałoby to wzrost amerykańskiej armii w Polsce do 15 tysięcy osób.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński powołał nową Radę Społeczną. To tradycja zapoczątkowana przez jego poprzednika, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Rada składa się z ekspertów z różnych dziedzin. W trakcie każdej 3-letniej kadencji jej członkowie publikują ją około 10 oświadczeń dotyczących różnych tematów, tłumaczy sekretarz Rady ksiądz Paweł Deskur.
4: Dotyczyły różnych problemów ważnych życia społecznego, aczkolwiek nie była to straż pożarna, która reagowała na jakieś konkretne wydarzenia, tylko raczej omawiała tematy, które w życiu społecznym kościoła i miasta, regionu się pojawiały i były istotne.
2: Rada powołana przez arcybiskupa Zielińskiego odbyła już swoje pierwsze posiedzenie. Na stronie archidiecezji można przeczytać jej pierwsze oświadczenie poświęcone pojednaniu opartemu na szacunku i trosce. W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie przyspiesza otwarcie odkrytej pływalni przy ulicy Strzeleckiej. Sezon rozpocznie się tam już jutro. Obiekt jest w pełni przygotowany do przyjęcia mieszkańców. Zakończono wszystkie niezbędne prace porządkowe i techniczne, a woda w basenach została przebadana i spełnia wymagane normy. Pierwsi goście będą mogli skorzystać z pływalni już od godziny 12, tuż po zakończeniu roku szkolnego. Na inaugurację sezonu przygotowano dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. W sezonie letnim odkryta pływalnia będzie czynna codziennie od 11 do 19. Do dyspozycji odwiedzających pozostają duża niecka basenowa, dwa brodziki dla dzieci, a także boiska do siatkówki plażowej i koszykówki. W trakcie wakacji MOSiR planuje organizację kolejnych wydarzeń z animacjami i dmuchańcami.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Organizatorzy konferencji odbudowy Ukrainy promują polskie produkty regionalne. Goście konferencji mogą się dowiedzieć nie tylko tego, że polskie firmy są doskonale przygotowane do podjęcia pracy na Ukrainie, ale również poznać smaki polskich potraw regionalnych.
5: To mamy golonkę, mamy żeberka, kiełbaski, bigos, ogórki małosolne.
6: Mamy synkacie i to po prostu tak się kręci w piecu i wychodzi taka w kształcie choinki.
2: Są też bałtyckie ryby, w tym dorsz z pieca i polskie lody, głównie o smakach owocowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 31 stopni Celsjusza temperatura odczuwalna. Niestety jeszcze wyższa, 33 stopnie Celsjusza. Maksymalna temperatura, bo widzę, że tutaj raporty pogodowe nam się troszeczkę zmieniły. Maksymalna temperatura na dziś będzie o godzinie 17. 34 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.19. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. No dobra, zobaczmy, jak będą wyglądać temperatury w najbliższych dniach. Jutro 34 stopnie Celsjusza. W sobotę 38. Niedziela 42, a w poniedziałek no nieco chłodniej niż w niedzielę, ale nadal ciepło, 33 stopnie Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 13. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali z nami. Zrobi się, myślę, że inaczej. Słuchając Radia Emaus, może przynajmniej gdzieś tam troszeczkę się ochłodzicie, no bo faktycznie temperatury są naprawdę wysokie, a będą niestety jeszcze wyższe. No więc słuchając Radia Emaus, możecie się troszeczkę ochłodzić. Bardzo proszę, my jesteśmy takim, nie wiem, drzewem, takim lasem, pod którym możecie się skryć. Zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco. Nie wiem, czy ta metafora była celna, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyście byli razem z nami. No, po prostu. Zaczynamy godzinę 13, a zaczynamy od utworu, który w tym roku będzie miał 25 lat od premiery, a mi się wydaje przynajmniej, jakby to było wczoraj. Brainstorm, Maybe. Gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 13, za nami grupa Brainstorm R.E.M., a także Share. Zapraszam Was na naszą stronę radioemaus.pl, w szczególności do zakładki Gość Dnia. Tam publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Zapraszam Was do wysłuchania wczorajszej rozmowy z Małgorzatą Spychałą-Szuszczyńską, rzeczniczką Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Temat na czasie, bo co można, a czego nie powinno się przywozić z wakacji. I również zapraszam Was do odsłuchu dzisiejszej porannej rozmowy. Również jest to temat na czasie, ale jest to temat wręcz bardzo aktualny i który wydarzy się już za moment, bo dzisiaj rozmawialiśmy z Kingą Przyborowską, pełniącą obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. A już niedługo będą obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No i właśnie z naszym dzisiejszym porannym gościem na ten temat porozmawialiśmy. No bo wielkimi krokami zbliża się 28 dzień czerwca, czyli dzień głównych obchodów okrągłej rocznicy robotniczego zrywu w Poznaniu. Jednak wydarzenia z tej okazji odbywają się już od kilku miesięcy i to nie tylko w Poznaniu. Co wydarzyło się, co jeszcze będzie się działo i na co warto się wybrać? O tym dzisiaj mówiła Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956, bo właśnie ta placówka jest centrum tych wydarzeń. 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gościa. Również rozmowy możecie posłuchać w naszej aplikacji mobilnej. No i również zapraszam Was do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. Pograliśmy zagranicznie na naszej antenie, no to teraz wracamy do Polski i do polskich utworów. Mietek Szcześniak i Zaczekam. Ten utwór gramy w tym momencie na naszej antenie.

0: Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

22 minuty zostały do godziny 14. Za nami Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my? Ale z drugiej strony chyba ważniejsze przesłanie było od zespołu Baim, który zaśpiewał piosenkę Szklanka wody. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, macie obok siebie cały czas szklankę wody. Warto się nawadniać w tę pogodę, w tę temperaturę. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, jak tutaj sytuacja wygląda. I najpierw patrzymy na węzeł Poznań-Krzesiny, no bo niestety tworzy się korek od strony Jaryszek już i również na samej A2, właściwie na wysokości węzła Poznań-Luboń już postoicie, no i do samego węzła Poznań-Krzesiny również korek, no i także od strony wyjazdu ze stolicy Wielkopolski także tutaj widzę, że spore korki. Wypadek również widzę, że wydarzył się na ulicy Hetmańskiej na dojeździe do ronda Starołęka. No i korek zaczyna się na wysokości ulicy Dolna Wilda, także tyle jeżeli chodzi o

informacje blisko Poznania, informacje wypadkowe. Sprawdzamy teraz sytuację, jeżeli chodzi o korki. Dojazd od strony Suchego Lasu nie jest taki zły. Bym powiedział, że bez większych kłopotów przejedziecie od strony Suchego Lasu do Poznania. Ulica Lechicka, przepraszam, Lutycka, przejazd Poznań-Wola, przejezdny w miarę płynnie. Trasa Niestachowska, niewielki korek, który zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego. Patrzymy teraz na ulicę, Lechicką, od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, korki w obu kierunkach, no i również postoicie na dalszym odcinku tej ulicy do skrzyżowania z ulicą Serbską. Korek przenosi się również na most Lecha. Rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale, jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli ulicy Jana Pawła II, od ronda Rataje do ronda Śródka. Widzę, że nie jest aż tak źle. W drugą stronę troszeczkę gorzej, zwłaszcza jeżeli chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Berdychowo-Baraniaka a skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką, ale później przejazd jest płynny. Rondo Rataje, największy korek, o dziwo, jest od strony ulicy Zamenhofa. Korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego. Rondo Starołęka już co nieco wspomniałem, ale spójrzmy teraz jeszcze, jak wygląda sytuacja pod kątem dojazdów do tego ronda. Dojazd od strony Starołęckiej nie jest aż taki zły, myślę, że w miarę szybko przejedziecie, no ale jeżeli chodzi o dojazd od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej od strony mostu Przemysła I, niestety właśnie za tym mostem wydarzył się wypadek i to powoduje spore korki. Korek zaczyna się na wysokości ulicy Dolna Wilda, więc jeżeli kierujecie się na przykład od strony Dębca i liczycie na to, że płynnie przejedziecie później na rondo Starołęka, niestety wydarzył się wypadek, co oznacza, że tworzą się spore korki. Skrzyżowanie Głogowska, Hetmańska, przejezdne bez większych kłopotów. No i tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, bardzo chętnie je przekażemy na antenie. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nam możecie dawać znać. O wszystkim poinformujemy i od razu słuchacze będą wiedzieć, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski. Drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, nie tylko drodzy kierowcy, a Wam, drodzy słuchacze, wszystkim właściwie życzę tego, abyście się nawadniali, bo w taką temperaturę nawodnienie to podstawa. Gramy dalej, teraz faktycznie zrobi się gorąco na naszej antenie. Carlos Santana, gościnnie Rob Thomas, Smooth. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 14. Za nami Carlos Santana i Rob Thomas, za nami także Eddie Brickell and the New Bohemians. Za nami także pasmo w środku dnia. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Łazie, a także Piotrowi Wielickiemu, którzy byli odpowiedzialni za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 10 do godziny 14. A dzisiaj od godziny 14 do godziny 18 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a na sam koniec S Club 7. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają.
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
10: Dajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 160 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, ponad 1000 osób rannych. W sobotę początek Wielkiego Odpustu Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim. Prymas Polski jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Orła Jana Karskiego. Jest już ponad 160 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prawie 1000 osób jest rannych i nie jest to bilans ostateczny. Strażacy przeszukują gruzowiska budynków, które zawaliły się na skutek wstrząsów. Były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Rafał Frontczak mówił w Polskim Radiu 24, że praca strażaków po trzęsieniu ziemi jest kluczowa dla pomocy poszkodowanym i poszukiwania ofiar.
3: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Jest to na pewno tytaniczna praca.
2: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi. Jedno zaraz po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy Wenezueli, Caracas. Według amerykańskiej służby geologicznej to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od 1900 roku.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W sobotę rozpocznie się Wielki Odpust Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim. Będzie to okazja do modlitwy i spotkania wspólnoty wiernych. Przez najbliższy tydzień pielgrzymi każdego dnia będą wypraszać łaski w różnych intencjach, mówi kustosz sanktuarium, ksiądz kanonik Marian Szymański.
4: Tradycyjnie w pierwszym dniu odpustu pragniemy naszą modlitwą otoczyć ludzi ciężkiej pracy, przede wszystkim rolników. Bardzo się cieszę, że uroczystej sumie o godzinie 11:15 będzie przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stulkowski, który jest wiadomo ordynariuszem diecezji płockiej.
2: W kolejnych dniach wierni będą modlić się także za rodziców i dzieci, kierowców, małżonków oraz zmarłych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, sumę odpustową o godzinie 11:15 odprawi arcybiskup Zbigniew Zieliński, a mszę o godzinie 17:00 arcybiskup senior Stanisław Gondecki. Niemal pół Polski jest objęte ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami. W centralnej i zachodniej części kraju spodziewane są dziś po południu bardzo wysokie temperatury. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza.
5: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
2: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni. Według IMGW nie wykluczono, że na zachodzie kraju padnie wtedy rekord, jeśli chodzi o najwyższą temperaturę odnotowaną w historii pomiarów.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak jest jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Orła Jana Karskiego. Wręczenie statuetki odbyło się wczoraj w Gnieźnie po mszy świętej w intencji legendarnego kuriera. W laudacji ksiądz Alfred Wierzbicki akcentował wytrwałe starania uhonorowanego na rzecz uchodźców i skrzywdzonych. Dziękując za wyróżnienie, arcybiskup Polak przyznał, że zarówno ono, jak i słowa laudacji są dla niego onieśmielające i stanowią zobowiązanie, by wciąż dorastać do takiej postawy, która jest nie tyle aktem bohaterstwa czy szczególnej odwagi, ale głęboką wiarą i ufnością w tego, który kieruje ludzkimi losami. Prymas nawiązał też do podjętego w laudacji wątku migrantów, przyznając, że osobiście najwięcej nauczył się spotykając ich twarzą w twarz.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i to się dzieje, moi drodzy. 32 stopnie na termometrach. Ja przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że temperatura mierzona jest w cieniu, no bo gdyby w słońcu mierzyć, to w ogóle te pomiary byłyby niesamowite. Ale w cieniu w Poznaniu 32 stopnie Celsjusza. Czy Poznań jest najcieplejszym miastem regionu? No nie. Najcieplejszy jest Rawicz i Leszno, bo tam nawet 34 stopnie Celsjusza, ale w Poznaniu jeszcze ta temperatura dzisiaj wzrośnie. Co więcej, teraz 32 stopnie na termometrach, ale odczuwalna już 34 stopnie Celsjusza. Bezchmurne niebo nad nami, albo prawie bezchmurne. Od 16 ma być całkowicie bezchmurne, także nie ma mowy o jakichś cieniach, które będą chmury tworzyć. Raczej będzie słońce, słońce, słońce, słońce. No i jakość powietrza jest dobra. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1018 hektopaskali. Nie ma się do czego przyczepić. Jakie mogą być warunki biometeo? No jak myślicie? No idealne są oczywiście, idealne, tylko że nie u nas, bo u nas biomet niekorzystny. Z uwagi na upał i suchość powietrza, w nocy będzie ciepło i sucho, a no z tego upału zrobi się ciepło, więc to będzie ochłodzenie zdecydowane, bo z 32 stopni Celsjusza zmieni się temperatura na 15 stopni. No to jest sporo ochłodzenie, prawda? I w nocy będzie prawie bezchmurne niebo i biometr będzie w nocy korzystny, no ale tylko w nocy, bo jutro o poranku znowu uderzenie ciepła, upalnie i sucho i znowu niekorzystny biometr. I tak to teraz będzie w ciągu najbliższych dni, tylko dzisiaj jest jeszcze jeden plus, bo dzisiaj wiatr 11 km na godzinę, taka prędkość, a momentami osiąga 25 km na godzinę. No to trochę już jest, natomiast jutro prawie w ogóle wiatru nie będzie. 7 km na godzinę tak standardowo, a momentami tylko jutro porywy sięgną 12 km na godzinę. Ale przypomnę, że jutro też upał, więc to będzie taki ciepły nawiew ciepłego powietrza. A w sobotę, z tego co widzę, 34 stopnie. Tak na wstępie, bo to się wszystko może zmienić. Na lepsze, na gorsze, zobaczymy.

jak się schładzać, jak dbać o dobrą kondycję w czasie takiej aury, jaką mamy. Posłuchajcie wczorajszej rozmowy z Joanną Rumińską, psychodietetyczką. Ona mi opowiedziała o 17.30 o tym, jak się zachowywać. Ta rozmowa dostępna jest na naszej stronie radioemos.pl.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Niezależnie od tego, jak sobie dzisiaj radzicie z dniem, jaka była noc wasza, bo być może była ciężka na przykład. Chociaż wydaje się, że dla większości z nas ta noc była ukojeniem po tych upałach i skwarach, a jednak proszę bardzo, niektórzy w nocy też mieli ciężko, bo nie spali, bo nie mogli spać z jakiegoś tam powodu. Dla tych wszystkich oczywiście najserdeczniejsze życzenia od Radia Emaus. Chcę tylko powiedzieć do was wszystkich, a w zasadzie to nie ja powiem za chwilę, tylko powie to Kate Bush i Peter Gabriel, że niezależnie od wszystkiego, warto się nie poddawać po prostu, więc nie poddawajmy się.

Kate Bush i Peter Gabriel w doskonałym utworze Don't Give Up, o tym, żeby się nie poddawać, o tym jest ta piosenka. Ten utwór, moi drodzy, pochodzi z 1985 roku, no i to jest tak dobry utwór, że sięgali po niego zarówno Lady Gaga, Pink, John Legend i wielu, wielu innych. No, nie da się ukryć, że doskonała kompozycja, prawda, z 1985 roku.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby, których na co dzień nie widać, a bez nich teatr nie mógłby istnieć. Sonia Kobylańska-Jóźwik, zapraszam serdecznie. Sezon artystyczny 2025-2026 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu zamyka spektakl Rewolta. Nie mogło być inaczej. W tym roku obchodzimy bowiem 70. rocznicę wydarzeń poznańskiego czerwca 56, a także 70-lecie samego teatru. Rewolta opowiada historię inspirowaną wydarzeniami, które rozegrały się na ulicach Poznania w czerwcu 56 roku. W scenariuszu możemy jednak przeczytać, że jest to opowieść jedynie inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i miejscami, odbiegająca nieco od historycznych faktów. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się temu bliżej. Co wydarzyło się wtedy naprawdę? Które postaci mają swoje historyczne pierwowzory? Jak wyglądał Poznań w latach poprzedzających czerwiec 56 i czy musical może być dobrą lekcją historii? A moimi gośćmi są dziś Barbara Kokot-Biernacka, adiunkt muzealny Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Maksymilian Pluto-Prądzyński, aktor Teatru Muzycznego w Poznaniu, odtwórca roli Mietka w Rewolcie i pasjonat historii. Cześć, Max.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Wiem, że pani jeszcze nie widziała Rewolty, że już w najbliższym czasie to ma się wydarzyć, ale jednocześnie wiem, że teatr współpracował z muzeum w przygotowaniach do tej premiery i chciałabym dopytać, jak to wyglądało, na ile teatr korzystał z tego, że właśnie ma bardzo blisko muzeum, w którym są pamiątki z tego czasu, w którym można dowiedzieć się więcej o tym, co się działo.
5: Tak, rzeczywiście muzeum od początku też wspomagało w kwestii merytorycznej teatr muzyczny. Pani dyrektor Kinga Przyborowska też uczestniczyła w takich spotkaniach, gdzie opowiadała o historii poznańskiego czerwca właśnie zespołowi teatru i również zespół teatru muzycznego przyszedł do nas do muzeum. Mieliśmy możliwość pokazania właśnie tej naszej ekspozycji, pokazania historii właśnie w naszych wnętrzach. Jednocześnie też już w późniejszym czasie, kiedy nastąpiła taka promocja właśnie medialna spektaklu Rewolta, wówczas również muzeum uczestniczyło w przygotowaniu takich publikacji na Facebooku związanych właśnie z krótkim przytoczeniem historii poznańskiego czerwca, tak aby również odbiorcy obserwujący teatr muzyczny mogli zapoznać się z tą historią właśnie w takiej formie. Jednocześnie też mieliśmy przyjemność współpracować z teatrem w przygotowaniu programu teatralnego do Rewolty.
4: Mm-hmm. Max, a jak to wyglądało z twojej perspektywy? Czy wiedząc, że przygotowujesz się do głównej roli w spektaklu mocno osadzonym w historii Poznania, czułeś taką potrzebę, tym bardziej jako pasjonat historii, żeby jeszcze więcej dowiedzieć się na ten temat?
6: Tak, czułem taką potrzebę i też wybrałem się dwukrotnie. Mhm. Bardzo w tym miejscu też polecam wszystkim to muzeum, ponieważ nie jest jakoś bardzo duże, ale w taki kompaktowy sposób przedstawia tę historię.

0: do tego, żeby pracować właśnie nad rolą Mietka.
1: To jest ta książka, która leży przed tobą w tej chwili w studiu?
0: Tak, to ona.
1: Udało ci się ją przeczytać od deski do deski?
0: Przyznam się szczerze, że nie od deski do deski. Ten główny rys historyczny na samym początku, ale też oczywiście gdzieś w połowie też są wspomnienia ludzi, wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń i do nich też zajrzałem, ponieważ my często, tak mi się wydaje, myśląc o historii, widzimy wielkie wydarzenia, no ale tak właściwie warto jest oddawać głos właśnie tym bezpośrednim uczestnikom. Warto zastanowić się nad tym, jak te wydarzenia mogły wyglądać z perspektywy pierwszej osoby. Mhm.
1: Czy spektakl może być dobrą lekcją historii dla widza? Bo często myślimy o tych szczególnie młodszych widzach, dla których ta historia w podręcznikach jest taka dosyć płaska i często przed nauczycielami stoi duże wyzwanie, żeby tą historią zaciekawić.
2: Uważam, że zdecydowanie różnego rodzaju formy przedstawiania historii są wskazane. To znaczy, rzeczywiście często jest tak, że młodzież, myśląc w ogóle o dużej historii, wielkiej historii, w pierwszej kolejności przypomina sobie takie żmudne śledzenie podręczników. Przeczytanie tego często wiąże się z tym, że konieczne jest zapamiętywanie dat, nazwisk. Natomiast kiedy poznają historię żywo, jednostkowo, co właśnie przedmówca też zwrócił na to uwagę, kiedy poznajemy historię jednostki, osoby po prostu znanej z imienia i nazwiska, z tego, co ją dotknęło w związku na przykład właśnie z wydarzeniami czerwca 56, wówczas często zupełnie inaczej patrzy się na tę historię. Przez te mikrohistorie uzmysławiamy sobie, w jakich realiach żyły tamte osoby, z czym się zmagały. I łatwiej wtedy jest zrozumieć wiele tych mechanizmów, które doprowadziły właśnie do tego przebiegu wydarzeń. Jednocześnie też, nawet oprowadzając młodzież po naszym Muzeum Młodzież Szkolną, często kiedy opowiadamy początkowo właśnie o tych wydarzeniach, które doprowadziły, o tych dużych, czyli o przemianach ustrojowych, o tym, co wydarzyło się później po zakończeniu na przykład II wojny światowej, wówczas często jest takie słuchanie właśnie po to, żeby zaczerpnąć tych faktów. Natomiast kiedy już przechodzimy na przykład do wspominania prawdziwych uczestników o tym, co ich spotkało, wówczas często widać na twarzach to poruszenie. Więc uważam zdecydowanie, że różnego rodzaju formy są wskazane i w przypadku również takiego medium sztuki jak teatr również, ponieważ wiele osób, które kocha teatr, często może nie jest im po drodze z historią. Natomiast kiedy historię właśnie w teatrze poznaje, to jest dla nich ten moment, który otwiera zainteresowanie tym, co się kiedyś wydarzyło.
1: Akcja spektaklu zaczyna się po II wojnie światowej. Czy mógłbyś tak troszeczkę opowiedzieć o tym, Max, jak zarysowane są na początku te dwie postaci główne w spektaklu, a więc między innymi Mietek, którego grasz, to spotkanie dwóch braci i to zderzenie dwóch światów.
0: Tak, ja bardzo się cieszę, że spektakl zaczyna się właśnie w tym momencie, w momencie, kiedy kończy się II wojna światowa. Ponieważ ma to niebagatelne znaczenie też dla bohaterów, którzy tą wojną są straumatyzowani, którzy wracają do domu i próbują odbudować swoje życie, ale też relacje między sobą. No, Poznań w trakcie II wojny światowej był okropnie zniszczony. Ta tkanka miejska została bardzo w dużym stopniu zniszczona, zdewastowana. No i też wydaje mi się, że te problemy lokalowe, które pojawiły się w 56, one swoją genezę też mają bodaj jeszcze w tych zniszczeniach drugowojennych. Tak jak wspomniałem ci, bohaterowie Franek i Mietek, oni są zresztą nie tylko, bo też dziennikarka Monika. Oni wszyscy są straumatyzowani tą drugą wojną, więc myślę, że bardzo w dobry sposób oddają doświadczenia ludzi, którzy wtedy żyli, którzy próbowali rozpocząć to życie od nowa.
1: A każdy coś stracił.
0: Każdy coś stracił i każdy próbował jakoś zacząć to życie na nowo. I ten właśnie spektakl

0: spektakl pokazuje różne postawy wobec tego, co było i wobec tego, co będzie. I właściwie to już ten moment, kiedy bracia widzą się po długiej rozłące, właściwie definiuje ich dalszą relację. Mhm. To, jakie oni cele sobie wyznaczają, też tworzy między nimi właściwie przepaść.
1: Mhm. Te lata od zakończenia II wojny światowej do wydarzeń poznańskiego czerwca to tak naprawdę 11 lat, kiedy narastała taka właśnie atmosfera niezadowolenia. Czy może pani trochę więcej powiedzieć właśnie, jak wyglądał ten Poznań w tym czasie i też jakie znaczenie odgrywały zakłady dzisiaj Cegielskiego, wówczas Stalina, w których wielu poznaniaków miało pracę. Trochę pytam o te przyczyny, jakby, które doprowadziły do tego poznańskiego czerwca. Co się działo w tym okresie?
2: To był bardzo zły okres, jeśli chodzi w ogóle o rozwój Poznania, dlatego że niestety właśnie w związku ze zniszczeniami II wojny światowej Poznań niemalże w połowie został zniszczony w tkance budownictwa mieszkaniowego. I to niestety spowodowało, że osoby, które żyły tutaj zarówno w czasie wojny i te powracające później po wojnie do miasta, niestety często na miejscach swoich domów napotykały gruzowiska. I w związku z tym, że były to pierwsze lata takiej odbudowy, każdy gdzieś też rozumiał, że są to trudne momenty po zniszczeniach II wojny światowej, które wydawać by się mogło należy przeczekać, to niestety z każdym kolejnym rokiem historia pokazywała, że to nie był tylko moment przejściowy, ale to stało się swego rodzaju normą. I oczywiście tutaj pojawiła się cała kwestia dokwaterowania do mieszkań, kilka rodzin żyło w jednym mieszkaniu. Co też dla dzisiejszej na przykład młodzieży, kiedy o tym opowiadamy, jest zupełnie nie do wyobrażenia. I to często właśnie takie jednostkowe historie pokazują, jak te realia się mocno zmieniły. I niestety też o tyle Poznań był w trudnej sytuacji, ponieważ również w roku 50 utracił status miasta wydzielonego, co oznaczało, że otrzymywał dofinansowanie z budżetu centralnego. Jak inne duże miasta, natomiast Poznań w skali tych dużych miast otrzymywał niestety najniższy ten budżet. Mhm. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to było około 360 zł, gdzie jeden mieszkaniec Warszawy otrzymywał w przeliczeniu właśnie na jednego mieszkańca około 1200, więc dość duże, właśnie, duża dysproporcja. I to też niestety wpływało na to, że rozwój infrastruktury mieszkaniowej no nie był na tyle finansowany, by móc gdzieś sytuację poprawić. I niestety również Poznań zmagał się z inną bolączką, mianowicie władza ludowa uznawała ten region za taki zasobny, co jeszcze miało genezę w ogóle zaborze pruskim z tamtego okresu. I w związku z tym niestety też przekładało się to na właśnie te niskie dotacje, co też ciągiem przyczynowo-skutkowym niestety wpływało także na niskie wynagrodzenia. I w skali kraju właśnie poznańscy robotnicy przemysłowi otrzymywali około 100 zł mniej średnio właśnie w stosunku skali takiej w kraju. No i to też wpływało również na fakt, że zaczynało w pewnym momencie po prostu brakować w sklepach żywności, artykułów przemysłowych, środków czystości. I w tym momencie już poznaniacy wiedzieli, że dzieje się po prostu bardzo źle. To było już po początku lat 50. W roku 53 właśnie robotnicy Cegielskiego już zaczęli sygnalizować konieczność zmian, zaczęli podejmować próby rozmów z kierownictwem zakładów. I to trwało już właśnie w tych kolejnych latach, aż do roku 56. Tak naprawdę odbywały się i rozmowy z władzą tutaj w mieście, i z władzą w Warszawie. I właśnie one też później ostatecznie doprowadziły do poznańskiego czerwca, dlatego że niestety robotnicy Cegielskiego nie zostali wysłuchani. Mhm. I były to największe oczywiście zakłady pracy w Poznaniu, też sięgające swoją historią naprawdę odległych lat, jeszcze połowy XIX wieku. Każdy też wiedział, że w zakładach Cegielskiego panowała taka tradycja godnej płacy za dobrą pracę. I każdy też oczywiście jeszcze, kiedy Cegielski tworzył zakłady, do tych zakładów chciał się dostać, bo wiedział właśnie, że tam będą te wynagrodzenia odpowiednie, a tutaj niestety już lata powojenne pokazały, że odbiega to od rzeczywistości.
1: Max, chciałam, żebyś opowiedział teraz trochę o postaci, którą grasz, o Mietku i o twoim bracie na scenie, o Franku. Co różni tych dwóch bohaterów? w co wierzą i jak ty czujesz tą swoją postać, grając ją na scenie?
0: Mietek jest młodym, jest młodszym bratem, jest idealistą, który wierzy, że nowa władza, która przychodzi, faktycznie zapewni dobrobyt i przede wszystkim równość. Franek, starszy, wierzy w swoje idee, ale myślę, że nie można go nazwać idealistą w tym sensie, że on wie tak naprawdę, co ta nowa władza przyniesie. No i właśnie ten... właśnie ten chyba rozdźwięk, tak jak też wspomniałem, później już rezonuje aż niemal do końca spektaklu pomiędzy tymi braćmi. No i nie chcę za dużo zdradzać tutaj oczywiście szczegółów, ale mnie tak właśnie też przechodzi w trakcie spektaklu przemianę. I jakoś wydaje mi się, że bardzo się z tą postacią gdzieś tam oswoiłem.
1: Franek, który pracuje w zakładach Cegielskiego, poznaje Monikę, dziennikarkę, która w tym czasie przyjeżdża do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie. I to jest dla mnie też ciekawy wątek i chciałam zapytać o to, na ile faktycznie to, że wydarzenie Poznańskiego Czerwca miało miejsce w czasie, kiedy w Poznaniu trwały Międzynarodowe Targi Poznańskie, odegrało znaczenie w nagłośnieniu tego jakby poza granicami naszego kraju. To, że świadkami tych wydarzeń były osoby zza żelaznej kurtyny.
2: Obecność gości z Zachodu właśnie zza żelaznej kurtyny miała ogromne znaczenie też dlatego, że wiele osób oczywiście wtedy dowiedziało się, jak naprawdę wyglądają realia życia w państwach komunistycznych. O ile na targach oczywiście goście widzieli piękne przestrzenie, widzieli piękne stoiska targowe, które miały pokazywać, jak dobrze Polska miała się rozwijać pod władzą komunistów. Jednakże już kilka dni później, kiedy zobaczyli widok demonstrantów, również trzymających biało-czerwoną zakrwawioną flagę, no to już była kwestia tylko tłumaczenia na przykład z transparentów, co jest istotą tego strajku, co jest istotą wyjścia na ulicę tak licznego tłumu 100 tysięcy osób. No i też oczywiście wiele osób później te informacje świat po prostu wypuściło. W prasie, w radiu również. I oczywiście też miało to wpływ na dalsze, kolejne miesiące, mianowicie kiedy zaczynały się już pierwsze zatrzymania, później pierwsze też akty oskarżenia, które miały być podstawą dla rozpoczęcia procesów. W tym czasie też cały czas goście zachodni i w ogóle Zachód chciał wiedzieć, co dalej będzie dotykało tych osób, które wzięły udział w Poznańskim Czerwcu. I dlatego też bardzo liczne takie prośby o udział na przykład w procesach dzięki temu też były wystosowane tutaj do władz Polski Ludowej. I ostatecznie też władze zgodziły się na tę obecność na procesach, w związku z czym te procesy również można tak przypuszczać, że dzięki temu wiele osób, które było sądzonych w czasie śledztw, oczywiście często pod przymusem składało pewne zeznania, a fakt, że goście z Zachodu byli obecni wówczas w czasie procesów, było takim momentem, kiedy z tych zeznań się również wycofywali, bo mieli taką nadzieję, że właśnie obecność Zachodu na procesie będzie wpływała na to, że to te wyroki będą stosunkowo łagodne.
1: Mhm. Max, kiedy pracowałeś nad postacią, którą grasz, która, jak wspomniałeś, no nie jest, to nie jest bohater jednowymiarowy, nie zawsze go rozumiemy. Co pomagało ci wejść w tę rolę? Też może są jakieś ciekawe wskazówki, które dostawałeś od reżysera, może ktoś inny coś ci podpowiedział. Co pomagało ci lepiej zrozumieć Mietka, którego grasz w Rewolcie?
0: Wydaje mi się, że jakaś taka perspektywa, którą sobie obrałem. My teraz z perspektywy czasu oczywiście wiemy, jak potoczyły się pewne wydarzenia i dość łatwo jest nam osądzać pewne wybory, których dokonywali ludzie żyjący w tamtym czasie. Ja postanowiłem odrzucić to, co działo się pomiędzy 56 rokiem a a czasami w których żyjemy teraz. I pomyślałem sobie, jakby to było, gdybym ja był młodym człowiekiem, który właśnie wrócił z obozu do domu, w którym właśnie zastał zgliszcza, głód. No i zadałem sobie pytanie właśnie, czy stawałbym okoniem, czy po prostu robiłbym wszystko, żeby ten kraj odbudować. No i właśnie wydaje mi się, że ten Mietek jest trochę taką postacią. Tak jak wspomniałem, jest idealistą, który przynajmniej na początku oczywiście nie jest cyniczny, który nie chce czynić zła dla samego zła, czy dla własnej korzyści. On po prostu
1: wierzy w to.
0: Wierzy w to. On tak, angażuje się w system, w który wierzy. Mhm. I dopiero potem, z biegiem czasu, też mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo, ta wiara, te wiary dotyka erozja. Mhm. Po tym właśnie, jak widzi, że ta władza ludowa nie do końca właśnie jest ludowa. Że władza ludowa nie zawsze z tym ludem trzyma. No ale na samym początku właśnie jest po prostu młodym człowiekiem, który chce odbudować kraj. I ta ścieżka, którą obiera, no niestety może zawieść go na manowce.
1: To był fragment podcastu Robi się Show, którego w pełnej wersji mogą Państwo od jutra słuchać na kanałach teatru, na Spotify i na YouTube.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Bez Boga też można budować, a budując z Nim nie ominie nas powódź i wichry. Czy zatem warto być po Jego stronie? Co zyskujemy? Różnicą między jednym a drugim budowaniem jest trwałość. Gdy nie ma trudności, może się wydawać, że oba domy są takie same. Różnice widać, gdy przychodzą burze. To słowa Jezusa, które słuchamy i wypełniamy, dają oparcie, nadzieję i siłę w chwili próby. Benedykt XVI powiedział: budowa na skalę to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane w tajemnice człowieka. To liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można zaufać pewnej mocy. Jak mógłbym umocnić swoją wiarę?

Polsat News podał, że doszło do katastrofy awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna runęła na ziemi i stanęła w płomieniach. Tak potwierdził Polsat News. Dwie osoby nie żyją. Trzecia, która była na placu manewrowym, na który spadła awionetka, jest ranna. Tak wynika z informacji podanej przez Polsat News. Ponadto z danych serwisu Flight Radar okazuje się, że ta awionetka leciała z Wrocławia. Przypomnę, katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie. To są informacje podane przez Polsat News. Maszyna runęła na ziemi i stanęła w płomieniach. Zginęły dwie osoby lecące małym samolotem. Obrażeń doznała również osoba postronna, która przebywała na placu, na który awionetka runęła.

0: Gdzie? Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie skóry. W czasie upałów mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą skorzystać ze zdrojów wodnych. W przyszłym tygodniu pątnicy z Poznania i archidiecezji wyruszą na Jasną Górę. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie skóry. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę o zarzutu zabójstwa i oskurowania 23-letniej studentki. Skład pod przewodnictwem sędziego Michała Laskowskiego uznał kasację za oczywiście bezzasadną. Sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska mówiła, że dziś zakończono sprawę, która od blisko 30 lat budziła emocje.
3: To nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim w rodzinie samej pokrzywdzonej, która została w sposób bardzo bestialski zamordowana. Oczywiście tutaj też, jeżeli chodzi o oskarżonego, również w pewnym momencie na tym etapie postępowania kończy się jego oskarżenie i podejrzewanie od tych 30 lat na nim ciążące o tym, że nie jest on sprawcą zabójstwa.
2: To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych. W 1999 roku w Krakowie z Wisły wyłowiono fragmenty ciała młodej kobiety. Najpierw ludzką skórę okręcono wokół śruby napędowej pchacza łoś, później kolejne części ciała. Ofiarą okazała się zaginiona 2 miesiące wcześniej studentka religioznawstwa Katarzyna Z. W 2022 roku na dożywocie za zabójstwo oraz oskurowanie młodej kobiety został skazany Robert Janczewski. 2 lata później sąd apelacyjny w Krakowie uniewinnił mężczyznę. Robert Janczewski domaga się od Skarbu Państwa ponad 22 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za 7 lat spędzonych w tymczasowym areszcie.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższy weekend w Poznaniu termometry mogą wskazać nawet 39 stopni Celsjusza. Przy tak ekstremalnych upałach eksperci zalecają unikanie przebywania w pełnym słońcu. Mieszkańcy, którzy szukają ochłody na ulicach miasta, będą mogli skorzystać z sieci zdrojów wodnych, mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
4: One znajdują się w takich lokalizacjach jak parki Chopina, Jana Pawła II, Park Sołacki, ale też przy moście Jordana na Ostrowie Tumskim, przy skwerze Łukasiewicza, przy Starym Zoo w Poznaniu na Jeżycach, przy stacji kolejki Maltanka, a także przy Parku Jasińskiego.
2: Dostępne są także mgławice. To specjalne słupki, które po wciśnięciu przycisku rozprowadzają chłodną mgiełkę, zużywając przy tym niewiele wody, dodaje Przemysław Ciupka.
4: Je można znaleźć w takich miejscach jak Park Wilsona, Pomnik Starego Marycha, Plac Adama Mickiewicza, Rondo Śródka, Międzynarodowe Targi Poznańskie, inne duże ronda w Poznaniu jak Ronda Kaponiera czy Rataje i jeszcze w kilku innych lokalizacjach, a także pojedyncze sztuki w Mosinie, Murowanej Goślinie, Koziegłowach, Luboniu czy Puszczykowie.
2: W związku z upałami Akwanet apeluje również o podlewanie ogrodów wyłącznie nocą lub wczesnym rankiem, by uniknąć spadków ciśnienia wody w sieci. W przyszły piątek wierni z archidiecezji poznańskiej rozpoczną wędrówkę na Jasną Górę. Wielkimi drogami zbliża się 92. poznańska pierwsza pielgrzymka do Częstochowy. Tym razem pielgrzymi wyruszą pod hasłem Wypłyń na głębie. Wędrówka z Poznania i okolic tradycyjnie odbywa się w lipcu, podczas gdy większość grup pielgrzymkowych dociera na Jasną Górę w sierpniu. Kierownik pielgrzymki, ksiądz Rafał Walić, zauważa jednak, że dzięki temu atmosfera jest bardziej kameralna, a wierni mogą zatrzymywać się na nocleg w domach mieszkańców mijanych miejscowości.
5: I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów.
2: 5 lipca do pielgrzymów z Czarnkowa dołączą grupy z Buku, Opalenicy i Grodziska Wielkopolskiego. Dzień później, 6 lipca, po mszy świętej w katedrze do Częstochowy wyruszą wierni z poznańskich parafii. Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 15 lipca.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jutro koniec roku szkolnego i początek wakacji. Stąd, jak co roku, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Jego lektura szczególnie jest zalecana osobom, które będą podróżować poza granice Unii Europejskiej. Najlepsze wspomnienia z tego typu wakacji to zdjęcia, a nie egzotyczne pamiątki. mówiła w porannej rozmowie Radia Emaus Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
6: Jeżeli znajdujemy muszlę, czy na przykład rafę koralową, no nie jesteśmy ekspertami, żeby rozstrzygnąć, czy to jest akurat ten gatunek, który podlega ochronie i absolutnie go nie powinniśmy zabierać, czy to jest na przykład muszla niechroniona i możemy ją ze sobą zabrać. Najlepiej i najbezpieczniej zrobić po prostu świetne zdjęcie zabrać ze sobą, a te rzeczy po prostu zostawić w swoim naturalnym środowisku.
2: Poradnik turystyczny jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca też do pobrania mobilnej aplikacji Granica.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 32 stopnie Celsjusza. To jest wartość, którą widzimy na termometrach w Poznaniu, ale odczuwalna temperatura wyższa. 34 stopnie. Bądźcie ostrożni, dbajcie o własne zdrowie i naprawdę to jest walka o przetrwanie. Jak powiedziała wczoraj Joanna Rumińska, psychodietetyczka w spotkaniu przy kawie. Warto odsłuchać sobie rozmowę z nią. Ona na naszej stronie internetowej radioemaus.pl. Podaje tam kilka patentów na taki właśnie skwar, jaki mamy za oknami. Dobra jakość powietrza, to może nas cieszyć, ale jeśli chodzi o spędzanie czasu na świeżym powietrzu, to ja bym zdecydowanie odradzał ten moment, który mamy teraz, czyli między godziną 16 a 21, bo tutaj największe upały nas czekają i wzrost temperatury jeszcze do nawet 34 stopni na termometrach. To będzie koło godziny 17. Jaka wtedy będzie temperatura odczuwalna? Przekonamy się. O 17 wam powiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już ponad 7 minut po godzinie 15. Arkadiusz Szymański, dzień dobry. To mówię do tych wszystkich, którzy być może teraz do nas dołączyli. Za chwilę, już o 15.15 konkurs na naszej antenie. Będę miał nagrody, no ale będzie też zagadka, którą trzeba będzie rozwiązać. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Tak, moi drodzy, rozpoczynamy konkurs popołudniowy i to jest ten moment, kiedy za chwilę będziecie mogli już coś wygrać, a to jest ten moment, kiedy też będziecie mogli się trochę pobawić w dedukowanie i trochę poćwiczyć swoje synapsy. Ja wiem, że to dzisiaj może być trudne, bo upał, bo skwar, bo warunki biometeo niekoniecznie są wspomagające nas, ale raczej przeszkadzają, no ale jednak upał i sucho to jedno, a konkurs popołudniowy to drugie o 15.15, czyli właśnie teraz się rozpoczął. No i jeśli chcecie sięgnąć po nagrodę, które już wymieniam, to musicie się skupić teraz i spróbować wydedukować, jakie słowo jest dzisiaj rozwiązaniem do zagadki. Oczywiście do tego słowa prowadzą językowe podpowiedzi. Ja te podpowiedzi za chwilę będę wam przytaczał. No i po tych tropach językowych mam nadzieję, że dotrzecie bez problemu do sedna, czyli do tego słowa, które rozwiązaniem do zagadki jest. A zatem pierwsza rzecz, którą możecie dzisiaj wygrać w konkursie, to książka Weroniki Hoffman Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha, książka dla wierzących, niewierzących i tych, którzy wątpią w swoją niewiarę. Tak możemy przeczytać na obwolucie. Czym tak naprawdę jest wątpienie i jak należy je oceniać? To główny temat rozważań Weroniki Hoffman. Autorka analizuje to zagadnienie i zadaje wiele ważnych dla chrześcijanina pytań. Nie udziela jednak pochopnych odpowiedzi i nas również przed tym przestrzega. Pokazuje, że wątpliwości wcale nie są przeciwieństwem wiary, mogą ją wręcz umacniać, pogłębiać, być impulsem do stawiania ważnych pytań. A to znak, że nasza wiara jest żywa. Moi drodzy, ja myślę, że to ta lektura na wakacje to jest idealny pomysł. Poza tym świetnie wydana książka w sztywnej okładce i myślę, że doskonała na taki wakacyjny czas. Jeśli ktoś z was nie czytał, to ja zachęcam. Weronika Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dorzucam oczywiście, w zasadzie przepraszam, dokładam dwie zakładki Radia Emaus, żeby się wygodniej czytało. Chociaż do jednej książki to jedna zakładka wystarczy, no ale zakładam, że to nie będzie jedyna książka na waszej półce, więc dwie zakładki. Tak wygląda dzisiaj komplet, jeśli chodzi o tę książkę, ale do tego jeszcze dorzucę smycz Radia Emaus, do której przyczepić można chociażby klucze od domku letniskowego, bo być może takie plany macie na najbliższy czas. No ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, szczególnie też na takie dni, jakie teraz nas czekają. No i nie, to nie będzie klimatyzacja, to nie będzie jakiś kamper klimatyzowany, tylko to są okulary przeciwsłoneczne, ale za to nie byle jakie okulary przeciwsłoneczne, okulary firmowe, okulary Emaus Dobre Radio w tonacji granatowej, przyciemnione, żeby chroniły oczy. I te okulary też w tej torbie papierowej, którą sobie odbierze zwycięzca albo zwyciężczyni, lądują. Moi drodzy, no to żeby wygrać, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba się teraz skupić i spróbować wydedukować, o co tu dzisiaj w tej zagadce chodzi. 7148, 7148... Pod tym numerem telefonu będę czekał na SMS-y konkursowe od was. Taki SMS po pierwsze kosztuje złotówkę i podatek VAT, czyli dokładnie 1 złoty i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki, no i wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. Nie psa na końcu rozwiązania. Nie psa na końcu rozwiązania. Na wstępie rozwiązania natomiast zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. No to taka trochę skomplikowana podpowiedź, ale myślę, że wy doskonale sobie z nią poradzicie. Na wstępie rozwiązania zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. Trzecia podpowiedź. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. I kolejna z podpowiedzi skwar. Kolejna z podpowiedzi skwar. I myślę, że to idealnie to słowo pasuje do słowa skwarki. Dlatego skwar użyłem takiego słowa, bo myślę, że idealnie komponuje się z dzisiejszą zagadką. A zatem nie psa na końcu rozwiązania, nie psa na końcu rozwiązania. Na wstępie zasnął, ale brakuje tutaj znaku diakrytycznego. Trzecia podpowiedź. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. No i jeszcze jedna podpowiedź. Skwar. To jest ta podpowiedź, którą też dołączam na ten moment. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. treści wpisujecie słowo zagadka, potem postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Książka Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, Smycz Radia Emaus, okulary przeciwsłoneczne, dwie zakładki. To jest komplet, który odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Powodzenia!

przypomnę, że SMS, który wysyłacie na konkurs pod numer 7148 kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko wydedukujecie.

0: Myślę, że bardzo kojący utwór to właśnie Peter Gabriel, Mercy Street. O tej porze gramy go dla was, a teraz już wracamy do konkursu.
1: Konkurs popołudniowy.
0: 71 48 7148 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka stawiacie kropkę. Następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Prowadzę was do tego słowa następującymi podpowiedziami. Na razie znacie 4 podpowiedzi. Nie psa, nie psa na końcu rozwiązania. Nie psa na końcu rozwiązania. Kolejna podpowiedź. Na wstępie zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. Na wstępie rozwiązania zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. Kolejna podpowiedź. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. No i jeszcze jedna podpowiedź. Skwar. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę. Później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do wygrania dzisiaj książka Weroniki Hoffman Wątpić i Wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Smycz Radia Emaus, taka bardzo praktyczna rzecz, żeby na przykład kluczy nie zgubić. Okulary przeciwsłoneczne, no kto mi powie, że się nie przydadzą teraz? Oczywiście, że się przydadzą. I do tego jeszcze dorzucam 2 zakładki książkowe. Można je wykorzystać w rozmaitych książkach. A zatem, jeśli chcecie wziąć udział w tej zabawie, to polecam numer telefonu. Waszej uwadze 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie, mam nadzieję, to wydedukowane już hasło, słowo, które jest rozwiązaniem do tej zagadki. Do tego słowa prowadzą was podpowiedzi. Na razie znacie 4 podpowiedzi, kolejne za chwilę się pojawią. No i jeśli ktoś na tym etapie ma kłopot z wydedukowaniem, to jeszcze nic straconego, bo za chwilę będzie więcej danych i może łatwiej będzie się dedukowało.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Książka Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, smycz Radia Emaus, dwie zakładki, no i jeszcze okulary przeciwsłoneczne, czyli bardzo wydawałoby się potrzebna rzecz w tym momencie, jaki teraz mamy i w najbliższych dniach. Same okulary oczywiście nie wystarczą, trzeba mieć jakieś płyny z elektrolitami, trzeba mieć czapkę z daszkiem albo jakiś kapelusik, bo to zawsze też chroni głowę. No a w ogóle to najlepiej unikać takiego otwartego terenu z dużą ekspozycją słoneczną, no bo to się może źle dla nas skończyć, jeśli chodzi o nasze zdrowie. No i oczywiście filtry rozmaite w kremach, w balsamach niech będą, żeby skórę chroniły, żebyśmy tego słońca nie dostali w nadmiarze, w takim nadmiarze, w jakim byśmy sobie tego nie życzyli oczywiście. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści musicie wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga, no i teraz będzie więcej podpowiedzi, bo na razie znacie 4 podpowiedzi. Nie psa, nie psa na końcu rozwiązania, nie psa na końcu rozwiązania, na wstępie rozwiązania zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego, na wstępie rozwiązania zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. Trzecia podpowiedź, w środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami, no i podpowiedź, którą znacie, skwar. To jest podpowiedź ostatnia sprzed chwili, a teraz dodaję wam jeszcze podpowiedzi następujące. Piekąca temperatura powietrza. Piekąca temperatura powietrza. No ciekawe, ja nigdy nie używam takiego stwierdzenia, ale można by tak mówić, że jest temperatura powietrza piekąca. No to chyba taką będziemy mieli, albo już mamy w tych dniach teraz i najbliższych. No i ostatnia podpowiedź. Więcej nie będzie. Ostatnia podpowiedź może za chwilę. A póki co te, które macie do dyspozycji, nie psa na końcu, na wstępie zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego, w środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami,

Skwar to ta podpowiedź, która też się pojawiła, i piekąca temperatura powietrza. 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do zagadki. Zagadka, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki.

0: Uwaga, ostatnia podpowiedź w dzisiejszej zagadce brzmi żar z nieba. No i myślę, że ten żar ma tutaj duże znaczenie. Żar z nieba to jest ostatnia podpowiedź, a te podpowiedzi, które już znacie, nie psa. Na końcu rozwiązania, na wstępie rozwiązania zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. W środku rozwiązania ten, który chadza swoimi ścieżkami. Piekąca temperatura powietrza to jest kolejna podpowiedź. Skwar i żar z nieba. I to jest komplet podpowiedzi. Mam nadzieję, że dedukcja pójdzie wam bardzo, bardzo szybko.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: Ale zanim do kogoś zadzwonię, to jeszcze zaśpiewa nam za chwilę Carla Fernandez.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to sprawdzamy, a w zasadzie wywołujemy do odpowiedzi Iwonę. Czy Iwona jest po drugiej stronie? Halo, Iwono, jesteś tam?
2: Dzień dobry, jestem.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie jesteśmy teraz z tobą razem?
2: Poznaj Stare Miasto.
1: Poznaj Stare Miasto. Dobrze, to jesteśmy w jakiejś starej kamienicy, czy ja raczej nowe budownictwo?
2: Starej kamienicy.
1: Stara kamienica, dobrze. Moja droga, no ale my nie o kamienicach będziemy tu rozmawiać. Nie psa na końcu rozwiązania mamy. Na końcu rozwiązania mamy co?
2: Jak nie psa, to kota.
1: Oczywiście, że kota. No to takie proste było. A teraz tak, no na wstępie zasnął, ale brakuje znaku diakrytycznego. Czego tam brakuje?
2: Śpię bez znaku krytycznego.
1: No, tak, śpię albo śpi, może być, prawda? No tak, bo mogłoby być tak, że śpi albo śpię. To jak najbardziej uznaję ci. Moja droga, piekąca temperatura powietrza, żar z nieba, to są podpowiedzi, które na pewno już powiedzą nam wszystko. Natomiast w środku mamy tego, który chadza swoimi ścieżkami. Kogo mamy w środku?
2: Kota, oczywiście.
1: Oczywiście, że kot jest w środku. A teraz skwar, piekąca temperatura powietrza i żar z nieba. Rozwiązaniem dzisiejszego hasła jest jakie słowo?
2: Spiekota.
1: Spiekota, oczywiście, że tak. Lubisz spiekotę?
2: Uwielbiam taką temperaturę.
1: Ja też uwielbiam. Po prostu, no, marzyłem o takiej pogodzie.
2: To jest mój dzień ogólnie.
1: Tak? No to widzisz, mamy coś wspólnego. Sarkazm nam się udzielił. Moja droga, pozdrawiam cię serdecznie. Nagrody są twoje, oczywiście. Książka Weroniki Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. To jest książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dwie zakładki Radia Emaus. Smycz Radia Emaus, taka, do której klucze można chociażby przyczepić. Jeszcze okulary przeciwsłoneczne tutaj są dla ciebie. Mam nadzieję, że w ciągu 14 dni wyrobisz się, żeby się u nas pojawić i odebrać te nagrody. A teraz już nie przedłużając, przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie, proszę bardzo.
2: Wspaniale, bardzo dziękuję. Pozdrawiam rodzinę, ekipę Radia Emaus. Ciberka, jakby to ja naprawdę uwielbiam taką pogodę, to jest bez...
1: Aha, to bez sarkazmu było. A zobacz, a ja mrozolubny jestem. Ja myślałem, że to sarkazm. Dobra, moja droga, no to ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, no i ja sobie muszę jakoś z tym żyć. Muszę tutaj pić dużo napojów chłodzących i żeby jakoś sobie z tym poradzić. Poza tym my tu mamy klimatyzację w radiu. Nie wiem, jak tam u ciebie.
2: Ja mieszkam w kamienicy, mam klimatyzację.
1: No tak, to ta kamienica, stare mury, one robią swoje, prawda? Oczywiście, że tak. Iwono, pozdrawiamy cię serdecznie, wszystkiego dobrego. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. No i pięknego, upalnego dnia ci życzę. A jak? Oczywiście, że tak.
2: Do usłyszenia.

0: stolicy Wielkopolski. Na termometrach już 32 stopnie, ale o pogodzie będzie po informacjach Radia Emaus, bo już 4 sekundy po 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Caritas zapowiada pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Nie na placu Mickiewicza, a w auli UAM. Główne uroczystości rocznicy Poznańskiego Czerwca przeniesione. Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński powołał nową Radę Społeczną. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Według najnowszego bilansu liczba ofiar przekroczyła 160 osób, a rannych prawie 1000. Ekipy ratunkowe stale przeszukują gruzy budynków. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.
3: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
2: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy Wenezueli, Caracas. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Według amerykańskiej służby geologicznej to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od 1900 roku.
1: Informacje z Poznania.
2: Główne uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po rekomendacjach Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował, że niedzielne obchody zamiast na placu Mickiewicza odbędą się w auli uniwersyteckiej. Ma to związek z prognozowanymi upałami. Temperatura tego dnia może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Ze względu na planowany udział prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii obiekt musi zostać dokładnie sprawdzony przez Służbę Ochrony Państwa. SOP podejmie decyzję, ile osób ostatecznie będzie mogło wejść do auli. Dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak zaznacza jednak, że najprawdopodobniej będą to wyłącznie osoby posiadające wcześniejsze zaproszenia.
4: Być może dlatego, że infrastruktura się buduje, no nie możemy tego zatrzymać, infrastruktura się buduje. Będzie zapewniony sygnał z tego, co się odbywa na auli, na ekranie, natomiast cały czas wskazuje, że te inne osoby tak samo są narażone na te czynniki atmosferyczne i tam też nie ma zacienienia.
2: Pozostałe punkty programu, z wyjątkiem przemarszu po mszy świętej w kościele Ojców Dominikanów, odbędą się zgodnie z planem. Na uczestników w ciągu dnia będą czekać klimatyzowane autobusy, namioty oraz woda. Organizatorzy pracują również nad tym, by wszystkie uroczystości przebiegały jak najsprawniej. Poznań nie podchodzi wystarczająco poważnie do problemu zmian klimatycznych, tak twierdzą członkowie partii Razem, którzy wraz z posłanką Marceliną Zawiszą złożyli interpelację do prezydenta miasta w związku z nadchodzącą falą upałów. W piśmie pytają, czy w autobusach i tramwajach będzie działała klimatyzacja, w jaki sposób w tych dniach zostanie zapewnione bezpieczeństwo służbom porządkowym oraz czy w poniedziałek urzędnicy będą pracować w skróconych godzinach. Są to działania doraźne, które magistrat omawiał już podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Łukasz Garczewski z partii Razem zwraca jednak uwagę, że tak wysokie temperatury będą pojawiać się coraz częściej. Dlatego miasto powinno skupić się na długofalowych działaniach i budowaniu bardziej zielonej przestrzeni.
5: Mimo że wiedzieliśmy wszyscy o tym, że klimat będzie się ocieplać, to laliśmy beton na potęgę. Na Ratajach jest taki plac zabaw dla dzieci, który jest cały wyłożony kostką pozbruk, ale żeby było nieco chłodniej, to dodano fontanny i wodotryski.
2: Według danych przywoływanych przez działaczy w 2024 roku w Europie w wyniku fal upałów zmarło ponad 62 tysiące osób.
1: Archidiecezji Poznańskiej.
2: Arcybiskup poznański Zbigniew Zieliński powołał nową Radę Społeczną. To tradycja zapoczątkowana przez jego poprzednika, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Rada składa się z ekspertów z różnych dziedzin. W trakcie każdej trzyletniej kadencji jej członkowie publikują około 10 oświadczeń dotyczących różnych tematów. Tłumaczy sekretarz Rady ksiądz Paweł Deskur.
6: dotyczyły różnych problemów ważnych życia społecznego, aczkolwiek nie była to straż pożarna, która reagowała na jakieś konkretne wydarzenia, tylko raczej omawiała tematy, które w życiu społecznym kościoła i miasta, regionu się pojawiały i były istotne.
2: Rada powołana przez arcybiskupa Zielińskiego odbyła już swoje pierwsze posiedzenie. Na stronie archidiecezji można przeczytać jej pierwsze oświadczenie poświęcone pojednaniu opartemu na szacunku i trosce.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Przede mną informacje pogodowe z ostatniej chwili. No to teraz bądźcie uważni, bo niedziela, szczególnie niedziela, no ale sobota też mogą mocno zaskoczyć, jeśli chodzi o temperatury. Nie wiem, jak będzie z wiatrem. Jeśli wiatru zabraknie, no to blado to widzę, a w zasadzie na czerwono to widzę. Bardzo czerwono, w sensie, że tak gorąco będzie. Jeśli chodzi o temperatury dzisiaj w nocy, 15 stopni Celsjusza. Jakże wspaniale, że to taka temperatura będzie. 20 km na godzinę, takie będą porywy wiatru w nocy. I to będzie przyjemna noc, ciepła i sucha. Korzystne warunki biometeo, no jak nie, jak tak. Oczywiście, że korzystne. Jutro w ciągu dnia 32 stopnie pokażą termometry, a odczuwalna temperatura będzie niższa. I to jest dobra informacja, 31 stopni Celsjusza. Taką temperaturę będziemy odczuwać. Wiatr nie za bardzo będzie pomagał, bo jutro się nie postara i 7 km na godzinę będzie wiał, a momentami porywy sięgną 12 km na godzinę. Jeśli chodzi o sobotę, w sobotę już równo. 34 termometry i 34 temperatura odczuwalna. Tak to będzie wyglądało. Porywy wiatru sobotnie do 25 km na godzinę. No a jeśli chodzi o niedzielę, proszę usiąść. 38 stopni na termometrach. A temperatura odczuwalna? No tu będzie bardzo interesująca, dlatego że wiatru chyba będzie brakowało. No więc w związku z tym odczuwać możemy nie 38, ale trochę więcej. Jak będzie, przekonamy się w niedzielę, czyli już 28 czerwca. A jeśli chodzi o najbliższe dni, to proszę nie liczyć na korzystne warunki biometeo. Sami musimy zadbać o swój biomet, bo on o nas nie zadba. W nocy tylko będzie korzystny, a w dzień będzie ten drugi, czyli niekorzystny.

No, czy to tak jest właśnie? U nas, no może tak i jest, że zimno źle, ciepło źle, mroźno źle, gorąco upalnie źle, no a to jak kiedy jest dobrze? To dzisiaj dobrze chyba będzie tylko w nocy. Ciepło i sucho i korzystne warunki biometeo, ale jeśli chodzi o nas, ja to mówię dlatego, żeby was przestrzegać. To nie chodzi o to, że ta aura nie jest dobra, bo przecież jeśli ktoś jest na urlopie albo wypoczywa gdzieś na działce, albo się opala na przykład i zabezpieczył się oczywiście tymi wszystkimi kremami, które są niezbędne w takim przypadku, no to przecież wszystko jest w porządku. Czas urlopowy i wszystko wtedy gra. Lepiej mieć taką pogodę w czasie urlopu niż inną. Chociaż, no jeśli chodzi o rolników i o tych, którzy mają jakieś uprawy, przydałoby się trochę deszczu. Oczywiście, że tak. Taki upał, no to jest w ogóle nie do ogarnięcia, jeśli chodzi o nawodnienie gleby. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no to tutaj już niestety nic nie poradzę. Niekorzystny biometr nam się będzie pewnie udzielał w związku z tym, że ten upał będzie dawał się we znaki, ale tak jak dzisiaj słuchaczka powiedziała, słuchaczka, która wygrała w konkursie, ja sobie myślałem, że ona żartuje. Iwona. Pozdrawiam cię serdecznie, Iwona. Iwona mówi, że lubi taką pogodę. I myślę, że wielu z nas lubi taką pogodę, tylko o tym głośno nie mówi, bo czy ja narzekam? Nie narzekam. Od razu mówię, słuchacze, ja nie narzekam, tylko przestrzegam. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak poradzić sobie z upałami, to odsyłam na naszą stronę internetową radiomaus.pl i do aplikacji mobilnej. Tam w zakładce spotkanie przy kawie. Wczorajsza rozmowa z Joanną Rumińską, która jest dietetyczką, psychodietetyczką i ona wyjaśniła, jak należy się zachowywać, co należy jeść, co należy pić, czego należy unikać w taką aurę, jaką teraz mamy i jaka będzie w najbliższym czasie. Myślę, że warto się po prostu zabezpieczyć.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dziś liturgicznie wspominamy niepokalane serce Maryi. Powody po temu są przynajmniej dwa. Jeden z tradycji, a drugi z teologii. Tradycja Kościoła łączy zwykle święta maryjne ze świętami Jezusa. Tak więc po Najświętszym Sercu Jezusa mamy okazję do rozważań nad tajemnicą serca Jego Matki. I tutaj właśnie pojawia się ów drugi wątek teologiczny, który wskazuje na niezwykłość tego serca w jego absolutnym oddaniu i zaufaniu Bogu. Tak niezwykłym, że wyjaśnieniem może być tylko jego niepokalanie, czyli wolność od grzechu pierworodnego. Nasze serca, jak Państwo doskonale wiecie, niestety takie nie są. Przypominają raczej pole bitwy naszej osobistej ciemności ze światłością, którą wnosi do nich Boża miłość. Nie jest to jednak nigdy bitwa przegrana, jeżeli tylko pójdziemy za radą dzisiejszej patronki, błogosławionej Doroty z Montowów. Ta mieszczka z XIV wieku, żona gdańskiego płatnerza o ciężkiej ręce, matka dziewięciorga dzieci, pytana pod koniec swojego pobożnego życia, jak dojść w tym całym zamieszaniu codzienności do duchowej doskonałości, odpowiadała prosto. Trzeba mieć wstręt do grzechu, nawet najmniejszego, a także całkowicie oddać się Bogu tak, aby nic nie zostawić dla siebie. I cela w kwidzyńskiej katedrze, w której już jako wdowa pozwoliła się za życia zamurować, była tej deklaracji najwymowniejszym znakiem. Ale błogosławiona Dorota z Montowów to nie jest tylko jedyna polska rekluza. To także jedyna polska stygmatyczka. Jej serce było bowiem tak blisko serc Chrystusa i Maryi, że dosłownie, fizycznie razem z nimi cierpiało.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Jak częstować się kulturą, to gdzie, jak nie w Poznaniu? Oczywiście, że w Poznaniu. W Poznaniu chociażby Festiwal Malta trwa, Malta 2026. No i w związku z tym na przykład o 19 dzisiaj na Międzynarodowych Targach Poznańskich będzie można usłyszeć wyjątkową postać. Tam Benjamin Clementine na koncertowej scenie Malta Festiwalu. To w ogóle Malta Festival to takie 4 intensywne dni teraz. No i ten dzisiaj to propozycja, aby posłuchać brytyjskiego wokalisty, kompozytora, poety, laureata Mercury Prize, a jego koncerty tego właśnie pana, Benjamina Clementina, to jest naprawdę emocjonalne doświadczenie, w którym charakterystyczny baryton i teatralna ekspresja tworzą wyjątkową atmosferę. Będziecie mogli się przekonać o tym, jaka to wyjątkowa atmosfera już dzisiaj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, na scenie koncertowej Malta Festiwalu. Dzisiaj występ Benjamina Clementine. Spektakl. Jeśli chcielibyście się wybrać na spektakl, to na przykład Aż Teatr przy ulicy Starłęckiej 60A proponuje dzisiaj opowieść Landru, morderca kobiet Roberta Perinellego. No i Landru to jest przystojny, czarujący mężczyzna, dżentelmen w każdym calu. Która kobieta byłaby w stanie się mu oprzeć? No właśnie, to jest pytanie. Schemat działania naszego bohatera jest prosty. Sprawdzić stan majątkowy samotnej wybranki, uwieść ją pięknymi słówkami, gestami, omamić, a potem otruć i ograbić. Kobiety są świadome tej gry o własne życie, ale czymże ona jest w porównaniu ze śmiercią z uśmiechem na ustach w ramionach takiego mężczyzny? Przewrotność, absurd, intryga i czarny humor. To wszystko gwarantowane dzisiaj. Tłumaczenie Ruby Bearden, reżyseria Anna Szymczak, scenografia Barbara Gazdecka. To jest spektakl, który jest proponowany dzisiaj przez Aż Teatr. Scena Aż Teatru przy ulicy Starołęckiej 60A. Dzisiaj o godzinie 19. Landru, morderca kobiet Roberta Perinellego. A inny spektakl to już spektakl Zdzisiek. Zdzisiek to prapremiera i spotkanie z wyjątkową postacią, z wyjątkowym artystą, z wyjątkowym aktorem, który z Poznaniem się kojarzy bardzo. Teatr Nowy dzisiaj o godzinie 20 zaprasza na spotkanie ze Zdzisławem Wardejnem. Aktor znany, filmowy, teatralny, powierza nam niesamowitą historię z młodości. Osobistą, niewygodną, a momentami wręcz nieprawdopodobną. 16-letni Zdzisiek trafia w sam środek dramatycznych wydarzeń, w których przypadek i przeznaczenie zaczynają splatać się w niepokojący sposób. Polskie realia i muzyka lat 50. XX wieku tworzą scenerię dla wartkiej opowieści o szybkim dojrzewaniu, w rzeczywistości, która nie pozostawia złudzeń i o powrocie, który miał nigdy nie nastąpić. Jeśli chcecie lepiej poznać postać wyjątkowego artysty, wyjątkowego aktora, człowieka, który z Poznaniem jest bardzo związany, ale też scena go kocha, on kocha scenę i nie tylko w teatrze występował, ale także w filmach. Zdzisław Warnein, spektakl dzisiaj Zdzisiek, prapremiera o godzinie 20 w Teatrze Nowym na scenie imienia Sławy Kwaśniewskiej. A jeśli chcielibyście się wybrać do kina, to ja proponuję dzisiaj film Werdykt. Jim Sheridan wyreżyserował ten film, a poza tym on też bierze udział w obsadzie tego filmu razem z Vicky Creeps i Aidanem Gillenem. To jest film z 2025 roku, irlandzki. Trwa 89 minut i to jest 89 minut czystego napięcia, bo Werdykt to fikcyjny proces inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii. Czy dziennikarz Ian Bailey rzeczywiście zabił producentkę Sophie Toscan? To tutaj właśnie takie pytanie stawia sobie 12 przysięgłych. Są sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, a ostateczna decyzja należy do widza. Film Jima Sheridana, sześciokrotnie nominowanego do Oscara twórcy W imię ojca oraz Davida Merrimana, to mistrzowski dramat sądowy oparty na klasycznej konwencji 12 gniewnych ludzi. Znakomite kreacje aktorskie, no i myślę, że ten film po prostu trzeba zobaczyć. Mnóstwo recenzji, mnóstwo doskonałych recenzji, werdykt dzisiaj do obejrzenia w jednym z poznańskich kin. To może być na przykład kino Bułgarska 19. Tam dzisiaj też werdykt będzie grany. Proszę bardzo.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jak jest z wami, jeśli chodzi o te rozmaite wabiki? W restauracjach na przykład, jak są trzy rozmiary kawy, mała za 14, średnia za 18 i duża za 19, to którą wybieracie? No właśnie, ta zasada wabików tam działa znakomicie i skoro jest jedna złotówka różnicy między średnią a dużą, to dlaczego nie wziąć dużej? O małej wtedy nikt nie myśli, ta kompletnie logika gdzieś tam wszędzie zanika, ale ja teraz nie o tym chciałem w sumie powiedzieć, bo wyobraźcie sobie, że w Chinach są pokoje z udawanymi oknami. To są takie okna, które są na ścianie. One są z drugiej strony nawet tak jakby iluminowane, albo to jest taka farba, która powoduje takie wrażenie, że tam z tyłu jest jakieś światło. No i ktoś podchodzi do takiego okna, otwiera je, a tam ściana. Po prostu zabudowana takim oknem. Kompletnie nie jest to okno, tylko to jest takie coś na ścianie, co wygląda jak okno i sprawia wrażenie doświetlenia z tego miejsca, a się okazuje, że to w ogóle pokój bez okien. I jeśli o tym już mowa, to myślę, że w taki dzień jak dzisiaj, w takie dni jak teraz, w nadchodzące dni, no to mniejsza ilość okien to chyba dobrze, bo wtedy nie czujemy się jak w szklarni i możemy mieć takie okno niby placebo, że oknem jest, ale tak naprawdę nie jest, bo jak je otworzymy, to w środku jest ściana. No to takie okno robi wrażenie okna, a niekoniecznie nas nagrzewa, jak w szklarni. No chyba, że macie klimatyzację. To w zasadzie nie było pytania.

National Geographic. Czytam ich stronę i tutaj niebywała informacja, że dzisiaj właśnie to może być jedna z najciekawszych nocy dla miłośników astronomii. Dlaczego? A dlatego, że to jest jedna z dat wskazywanych przez astronomów jako możliwe okno wybuchu układu, uwaga, T. Coronae Borealis, cokolwiek znaczy. Jeśli dojdzie do erupcji, na niebie pojawi się tak zwana nowa gwiazda, która będzie dostępna gołym okiem. Będzie można ją dostrzec nawet gołym okiem. Takie zjawisko zdarza się, uwaga, mniej więcej raz na 80 lat. To trochę tak jak śpiewała Budka Suflera, że zaćmienie słońca, następne będzie może za 100 lat. To tutaj taka sytuacja zdarza się mniej więcej raz na 80 lat. Dlatego dla wielu osób będzie to jedyna okazja, by zobaczyć na własne oczy, jak rodzi się gwiazda. I narodziny gwiazdy w tym przypadku nie będą z obsadą Lady Gagi. To nie o to chodzi, to nie film, tylko to wszystko będzie działo się na nieboskłonie. National Geographic o tym pisze, że dzisiaj w nocy najciekawsza możliwa sytuacja, raz na 80 lat się zdarza wybuch, z którego pojawi się nowa gwiazda. No zobaczymy, czy to się w ogóle da zobaczyć. Trzeba więcej na ten temat poczytać, bo ekspertem nie jestem, a nie mam tutaj nawet dostępnego pod ręką żadnego eksperta w dziedzinie astronomii, więc nie mam kogo zapytać. Ale no, może wy macie jakąś wiedzę na ten temat, to podzielcie się nią SMS-owo albo przynajmniej już zacznijcie coś w tej materii szukać gdzieś tam w przestrzeni internetowej. No bo to może być niesamowity spektakl, kiedy nowa gwiazda, którą będzie można dostrzec z gołym okiem, pojawi się na naszym nieboskłonie tuż po jakimś wybuchu, prawda?

0: Temperatura jeszcze nie powiedziała dzisiaj ostatniego słowa. To ja to słowo powiem, ale dopiero po informacjach Radia Emaus, bo już 3 sekundy po 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Samorząd Wielkopolski przekaże 1 000 000 zł na ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Park miejski w Gostyniu przeszedł metamorfozę. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Przy podchodzeniu do lądowania maszyna spadła na ziemię i stanęła w płomieniach. Do zdarzenia doszło na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Kursantka i pracownik WORD-u mówili Polskiemu Radiu, że widać było dym po pożarze awionetki.
3: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył, gdy był ratowany. Byłam tutaj na egzaminie, nie wiedziałam, czy się odbędzie. Egzaminy się odbywają mimo wszystko normalnie, z powrotem, nie było opóźnienia.
4: Jechaliśmy pół godziny temu, to akurat tutaj był wielkie takie kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
2: Przyczyny wypadku zbada komisja po zakończeniu działań zabezpieczających miejsce katastrofy.
1: Informacje z regionu.
2: Blisko 1 000 000 zł samorząd województwa wielkopolskiego przekaże organizacjom pozarządowym z regionu na ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Przekazana dotacja to efekt konkursu Transport, dystrybucja i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2026-2027. Najwięcej funduszy otrzyma Bank Żywności w Koninie, Wielkopolski Bank Żywności oraz Pilski Bank Żywności. Każda z organizacji dostała dofinansowanie w wysokości 170 tysięcy złotych. Te pieniądze są przeznaczone m.in. na budowę jadłodzielni, mówi wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski.
5: Dzięki środkom z budżetu województwa 41 takich jadłodzielni w Wielkopolsce powstało. Dofinansowujemy zakup małych mobilnych kuchni warsztatowych. 112 umów już w tym roku zostało podpisanych, ale jeszcze kolejny konkurs jest w trakcie rozstrzygania. Natomiast generalnie zależy nam na tym, żeby promować niemarnowanie żywności, bo problem społeczny jest olbrzymi na całym świecie.
2: Leszczyński Bank Żywności, który również dostał pieniądze, wykorzysta je na transport, mówi członkini stowarzyszenia Katarzyna Jaśkowiak.
6: Codziennie wyjeżdżamy w 7-8 tras. 2 są rano, 5 jest 6 po południu. Każda trasa ma około 30-40 marketów. Takim łańcuszkiem to pokonujemy i zbieramy żywność, którą w nocy przetwarzają dziewczyny, czyli segregują odpowiednio do lodówek, do zamrażarek, do towarów świeżych, żeby rano kolejna zmiana dziewczyn, czyli wolontariuszy, komponowała z tego paczki żywnościowe, które są przekazywane pod opiecznym.
2: W Polsce marnuje się rocznie około 5 milionów ton żywności. Za ponad połowę tej liczby odpowiadają konsumenci. Dotychczas w ramach realizacji programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce wydano prawie 1,5 miliona złotych. Park miejski w Gostyniu przeszedł metamorfozę. To pierwszy z wielu projektów tak zwanej zielonej rewolucji w mieście. Rewitalizacja kosztowała samorząd 7,5 miliona złotych. Udało nam się całkowicie zmienić ten teren, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
7: Jest tam posadzone ponad 22 tysiące różnych roślin. Powstała tam tężnia solankowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowe oświetlenie parkowe, przebudowa ścieżek, miejsc parkingowych wokół parku, ogrodzenie, schody, wiata śmietnikowa, samoobsługowa toaleta i chociażby też ten system automatycznego nawadniania terenów zielonych.
2: Jak jednak podkreśla Grzegorz Skorupski, to dopiero początek tego typu inwestycji.
7: Przede wszystkim na pierwszym miejscu dla mnie jest park, który się ciągnie od ulicy Szczeleckiej aż do Górnej. Nazywamy go roboczo Cegielnią, bo było tam wcześniej Cegielnia. Będzie to park jeszcze większy. Myślę, że ten kompleks tych dwóch parków, Cegielni i Pedeku, to chyba będzie stanowić największy kompleks parku na terenie byłego województwa leszczyńskiego.
2: Projekt zielonej rewolucji w Gostyniu będzie kosztować 20 milionów złotych.
1: Archidiecezji poznańskiej.
2: W sobotę rozpocznie się wielki odpust Matki Bożej w Wieleniu Zaobrzańskim. Będzie to okazja do modlitwy i spotkania wspólnoty wiernych. Przez najbliższy tydzień pielgrzymi każdego dnia będą wypraszać łaski w różnych intencjach, mówi kustosz sanktuarium, ksiądz kanonik Marian Szymański.
8: Tradycyjnie w pierwszym dniu odpustu pragniemy naszą modlitwą otoczyć ludzi ciężkiej pracy, przede wszystkim rolników. Bardzo się cieszę, że w uroczystej sumie o godzinie 11:15 będzie przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stułkowski, który jest wiadomo ordynariuszem diecezji płockiej.
2: W kolejnych dniach wierni będą modlić się także za rodziców i dzieci, kierowców, małżonków oraz zmarłych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, sumę odpustową o godzinie 11:15 odprawi arcybiskup Zbigniew Zieliński, a mszę o godzinie 17:00 arcybiskup senior Stanisław Gondecki.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Tak jak mówiłem, temperatura nie powiedziała ostatniego słowa i teraz na termometrach w Poznaniu, no kto zgadnie, 34 stopnie Celsjusza. No, miało być 32, jest 34, więc to tak trochę w górę wszystko idzie. Temperatura odczuwalna, no nie jest tak źle. Taka sama jak na termometrach, czyli też 34 stopnie, no to jest jakiś plus, bo mogłoby być tak, że 34 widzimy na termometrze, a odczuwalna jest dużo wyższa. Ciśnienie atmosferyczne też dość wysokie, 1017 hektopaskali, dobra jakość powietrza. Tym możemy się na pewno cieszyć. Aura taka spacerowa, tylko trzeba się odpowiednio zabezpieczyć kremami, z filtrem, z odpowiednim filtrem, bo słońce operuje jak dawno nie operowało, więc uważajcie na siebie. O 21:19 zajdzie słońce i wtedy zrobi się trochę oddechu. Biometr będzie wtedy korzystny, bo w nocy dzisiaj maksymalnie 15 stopni na termometrach, 20 km na godzinę taka prędkość wiatru momentami będzie spodziewana w nocy, no i będzie ciepło i sucho, a nie gorąco, upalnie. Tak nie będzie, tak będzie dopiero jutro.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za chwilę w duecie tutaj pojawi się pani, która śpiewa w tegorocznej obsadzie męskiego grania. Będzie Zalia, to już za moment. Ale zanim ona, to ja tylko powiem, że o 17.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim i będziemy mogli usłyszeć, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma. To już o 17.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim, a póki co muzyka na naszej antenie. Zalia, ale nie sama, z mrozem zaśpiewa. To będzie odpowiedni moment. Taki tytuł tego utworu.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Witamy w popołudniu z przewodnikiem katolickim. Chcemy zachęcić do numeru na ostatnią niedzielę czerwca. Tak się składa, że ta ostatnia niedziela czerwca to właściwie sam środek niemalże obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. I temu właśnie tematowi poświęcamy temat numeru. To nie tylko wydarzenie lokalne, chociaż oczywiście dla naszej lokalnej społeczności poznańskiej, wielkopolskiej bardzo ważne, ale to także wydarzenie, które wpisało się w cykl ważnych zrywów, powstań, nawet by niektórzy powiedzieli, w Polsce powojennej, Polsce Rzeczypospolitej Ludowej. Wydarzenie, które może zainspirowało w jakimś sensie także i inne wydarzenia tego samego roku na Węgrzech, ale po kolei zacznijmy od tła, które zarysowuje Dominik Rybakowski.
2: Tak, czytasz w moich myślach, bo właśnie chciałem troszkę zmienić tę kolejność, jakie artykuły zostały opublikowane. Tak, Dominik Rybakowski przedstawia nam wydarzenia czerwca 56 roku i zaczyna od, można powiedzieć, takiego oczywistego stwierdzenia. Od tamtych wydarzeń mija już 70 lat, a zatem coraz trudniej przychodzi nam zrozumieć realia, które stały się podłożem buntu, i przedstawia w swoim artykule rzeczywistość, w jakiej poznaniacy wówczas w swoim mieście funkcjonowali. Zwłaszcza dla ludzi urodzonych po 56 roku to może być ciekawa sprawa, bo możemy się dowiedzieć o tym, jak wyglądał wówczas Poznań, no i jak żyło się jego mieszkańcom. I choć Poznań był całkiem dobrze rozwiniętym miastem w skali kraju, był tutaj wysoki poziom elektryfikacji, dostępu do gazu, ale nie wszędzie na przykład zapewniony był dostęp do bieżącej wody, nie wszędzie podłączona była kanalizacja. To są takie może bardzo przyziemne rzeczy, ale jednak istotne. I to jest takie tło, można powiedzieć, społeczno-kulturowe.
1: Mnie na przykład zaskoczyło to, że 300 sztuk aut jeździło wówczas po mieście. To sobie można wyobrazić. Dzisiaj szacuje się, że jeździ 300 tysięcy.
2: Tak.
1: Nie? I jesteśmy z Piotrem, zdaje się, rodowitymi poznaniakami. Nie mieszkamy w tym mieście praktycznie, no urodzenie. Nawet jeśli pod Poznaniem, ale generalnie jesteśmy związani z tym miastem praktycznie od urodzenia, więc 4 dekady. I na przestrzeni tych 4 dekad widzimy, jak potężnie zmieniło się miasto, także urbanistycznie, architektonicznie, w układzie ulic i tak dalej. Naprawdę Poznań w roku 56 to jest miasto, które nam się bardzo trudno jest wyobrazić sobie, jaka była sytuacja. To, że na przykład, to świetnie Dominik pisze, dopiero franie, młodzi już tego nie wiedzą, co to jest, ale pralkę taką dopiero zaczęto produkować w tym czasie, czyli nie było w domu pralek, nie? Nie było w domu wielu rzeczy, które dla nas dzisiaj stanowią oczywistość, więc ta sytuacja ludzi, zwłaszcza ludzi pracy, a więc tych, którzy mieli stanowić trzon tej nowej Polski Ludowej, no ich położenie było bardzo trudne i chyba to było trudne dla władzy, że właśnie ci ludzie wyszli protestować, żądając pracy, chleba i wolności.
2: Tak, o tym też pisze Szymon Bojdo w swoim artykule, że to było bardzo trudne dla władz, że właśnie ci, którzy mieli być tym rdzeniem Polski Rzeczpospolitej Ludowej, zbuntowali się, że właśnie klasa robotnicza dokonała tego gestu. Ale w sumie jak się czyta kalendarium, które zamieszczamy też w tym temacie numeru, to nie ma w tym nic dziwnego, bo kalendarium cofa nas do lipca 53 roku, kiedy to, można powiedzieć, tak naprawdę pojawiają się pierwsze takie zwiastuny tego, że w Poznaniu ludzie mogą nie wytrzymać. Bo wtedy o 1/4 podniesiono normy pracy w zakładach imienia Stalina ówczesnych, czyli w Cegielskim. Potem we wrześniu 1954 roku miał miejsce pierwszy milczący protest pracowników Wydziału W3 przeciwko obniżkom wynagrodzeń, które to obniżki były następstwem podwyższania norm i tak dalej, przez kolejne miesiące 54, 5, aż do czerwca 56 roku kalendarium nas prowadzi. Potem zamieszczamy takie kalendarium i mapkę pokazującą, jak wyglądały te wydarzenia poznańskiego czerwca od samego rana, kiedy to właśnie załoga Cegielskiego najpierw nie podjęła pracy o godzinie 6. O 6.35 ruszyli w kierunku centrum miasta. Potem oczywiście dołączali się kolejni i w zasadzie z takiego protestu, strajku robotników zrobił się olbrzymi protest społeczny. Godzina po godzinie możemy zapoznać się z tymi wydarzeniami, a także spojrzeć na to, co działo się później, 29 czerwca i w kolejnych dniach, jak traktowano tych, którzy wyszli na ulicę. A gdy idzie o pamięć o tych wydarzeniach, to tutaj właśnie wchodzimy już na grunt znacznie szerszy, bo Paweł

0: Rwana.
1: Dokładnie tak. Znaczy to, co wydarzyło się na Węgrzech, to... To w głowie się nie mieści, ponieważ Mansfeld miał niespełna 18 lat. Za udział w tym powstaniu węgierskim został skazany na karę śmierci, ale humanitarnie węgierskie władze postanowiły przestrzegać prawa zakazującego wykonania tego wyroku na osobie niepełnoletniej. Odczekano te potrzebne dni do tego, aż ukończy 18 lat i stracono go chyba tydzień później. Tak było. To był ten 56 rok zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. To są bardzo ważne pytania o tym, jak Polacy też pamiętają o poznańskim czerwcu, bo tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce ta pamięć jest żywa. Celebrujemy te wydarzenia, znamy nazwiska, natomiast szerzej różnie z tym bywa. Warto więc zapoznać się z tym naszym tematem numeru, dowiedzieć się czegoś, co być może jeszcze znane przez nas nie było, no i nieść tę wieść o tym poznańskim powstaniu dalej, bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, troszkę zapowiadając już ten temat, w 53 roku to w NRD jakby rozpoczęły się, to był ten pierwszy protest we wschodnim bloku. Poznań był kolejny, ale to było właśnie pierwsze z serii polskich powstań przeciwko komunistycznej władzy i myślę sobie, że bez tego jakby trudno zrozumieć to, co działo się dalej i że to było też wydarzenie, które znalazło swój happy end w roku 89, kiedy Polska odzyskała pełną niepodległość.
0: Tak, 25 lat po tych wydarzeniach w Poznaniu stanął pomnik w postaci dwóch powiązanych ze sobą sznurem krzyży. Na tym pomniku wypisano nie tylko rok 1956, ale także i kolejnych i potem dopisywanych dat właśnie takich zrywów narodowych, ludowych, można powiedzieć, jeśli pozostaniemy przy tej nomenklaturze PRL-u. Potem chyba w 50, jeśli dobrze pamiętam, dopisano także do tego napisu, który tam jest, czyli za chleb, wolność i pracę, dopisano także o Boga, bo to również był postulat ówczesnej ludzi, którzy protestowali przeciwko ateizacji ze strony władz. I w tym sensie, dlatego ja też powiedziałem, że oczywiście wydarzenie jest dla nas lokalne, ale ono w jakim sensie, tak jak to w NRD było, można powiedzieć, pierwsze w ogóle, to było pierwsze w Polsce, które w jakim sensie dawało potem sum do tych kolejnych i w Radomiu, i w Warszawie, i na Pomorzu, i tak dalej. Zostawmy już historię, spójrzmy teraz w przyszłość, choć nie taką znowu odległą, ponieważ papież Leon zwołuje konsystorz, ale nie po to, by kreować kardynałów, ale jest to drugi nadzwyczajny konsystorz, który papież zwołuje po to, by przedyskutować najważniejsze sprawy. O tym pisze Michał Kłosowski. Przede wszystkim przygląda się tej formule, bo ona się w pewnym sensie wpisuje także w ten synodalny model sprawowania władzy w Kościele, czy kolegialny model sprawowania władzy w Kościele, czyli właśnie tego włączania kardynałów w dyskusję, w pewien proces decyzyjny. I tu między innymi będą poruszane, tak przynajmniej wyłania się z tych tematów, które kardynałowie wskazali jako te, o których chcieliby porozmawiać, to jest kwestia pokoju, zwłaszcza w kontekście tego, co w encyklice papież napisał, to znaczy, że teoria wojny sprawiedliwej była nadużywana do usprawiedliwiania każdej wojny i to się obiło echem w Kościele, nie tylko zresztą, ale między innymi w Kościele, więc pewnie kwestia pokoju w czasie trwających w różnych miejscach wojen, to będzie jeden temat, a drugi to są te granice synodalności, bo widzimy, że papież Leon stara się ten proces cały jakoś ogarnąć, nie chcę powiedzieć uporządkować, bo wskazywałoby to może trochę, że wcześniej był nieuporządkowany, ale nadać mu pewien kierunek, może też w jakimś sensie pewne granice. Widzimy też ostatnia odpowiedź ze strony Watykanu, na przykład dla Kościoła w Niemiec, że Watykan nie zgadza się na to, aby osoby świeckie w czasie liturgii głosiły kazania, co swoją drogą ma bardzo takie dalekosiężne, dalej niż by się wydawało, konsekwencje, z punktu widzenia naszego, na przykład pastor, również jest osobą świecką, czyli czy w związku z tym w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan nie będą mogli w ramach tych właśnie nabożeństw, liturgii i tak dalej mówić kazę. No to jest bardzo ciekawe, no Watykan się tu wypowiedział w taki, a nie inny sposób.

0: Sposób. Jak to zwykle bywa, część się cieszy, część nie. Ale wydaje się, że to wszystko wpisuje się w szerszy proces właśnie takiego nadawania teraz temu ruchowi, który Franciszek zapoczątkował, no jakichś pewnych norm, które pozwolą na wyłonienie się tego stylu rządzenia Kościołem. Więc ten konsystorz w tym sensie jest ważny i będziemy się mu przyglądać. Trochę go zajawia Michał Kłosowski, a oczywiście będziemy potem bardziej szczegółowo analizować, jak już będziemy wiedzieli, o czym rozmawiali, w jakich kierunkach poszły rozmowy, no jakie są konkluzje.
1: O pokoju papież chce rozmawiać z kardynałami, a o pokoju i o kuchni pisze się Artur Stopka. Plebania to dom czy mieszkanie służbowe? Pretekstem do napisania tego tekstu był wywiad z biskupem Arturem Ważnym, który opowiadał właśnie troszkę o tym, jak wygląda jego życie. Powiedział, że śniadania przyrządza sobie sam.
0: Naprzemiennie z sekretarzem.
1: Tak, na obiady może się załapać podczas wizytacji w parafiach. A jeżeli nie ma czasu i nie ma takiej sposobności, no to zamawia sobie na przykład pizzę. No i ksiądz Stopka już nie życiem biskupa Ważnego się zajmuje, ale życiem księży, bo kiedyś ten rytm był tutaj nieco inny. Dzisiaj życie wygląda zupełnie inaczej i przygląda się temu właśnie, jak żyje się na plebanii.
0: Tak, bo sięgając jeszcze takich czasów, kiedy lekcja religii była przy salkach parafialnych, to ten rytm życia rzeczywiście był skoncentrowany wokół faktycznego życia parafii, nie? Czyli o 12 na Anioł Pański można się było zebrać, modlitwę odmówić, obiad wspólnie zjeść, o sprawach życia i kościoła porozmawiać, no ale w sytuacji, w której wikary jest w szkole, rezydent w redakcji, a proboszcz ma inne jeszcze sprawy na głowie związane chociażby z konserwacją zabytków, okazuje się, że ten obiad wspólny jest właściwie fikcją. Inna sprawa, że wiele takich też rzeczy w kościele no, się sprofesjonalizowało, co też powoduje, że no, takiego organistę kościelnego, ale również gospodynię trzeba przecież opłacić. Nie każdego na to stać. Kiedyś gospodyni właściwie mieszkała na tym terenie plebanii. Dzisiaj coraz częściej jest to ktoś, kto po prostu przychodzi rano, przygotowuje śniadanie, zostawia obiad, coś tam może na kolację, więc jakby ten model zupełnie się zmienia, ale też w wielu miejscach księża podejmują się sami przygotowywania posiłków, a znamy takich księży, nawet i na Facebooku można zobaczyć ich poczynania kulinarne, ksiądz Artur Stopka o tym pisze, a są to autorzy...
1: Myślałem, że księdza Artura Stopka
0: dobrze znani naszym czytelnikom, nie będę zdradzał, kogo chodzi, odsyłam do tekstu.
1: No to tak, wróćmy na chwilę do historii jeszcze, bo ciekawy artykuł w tym numerze przewodnika Jacka Borkowicza. Przenosimy się do czasów potopu. Jak dobrze wiemy, Matka Boża ocaliła wówczas Rzeczpospolitą na Jasnej Górze, ale nie tylko, bo również w Lachowiczach. A o tym drugim wydarzeniu zapomnieliśmy. Dlaczego? Nad tym warto zastanowić się w jego rocznicę, a pewną podpowiedzią niech będzie to, że Henryk Sienkiewicz maczał w tym palce. I oczywiście znamy potop, znamy tę historię, która no, bardzo mocno dowartościowuje rolę jasnogórskiego klasztoru w tej obronie. Więc co ma wspólnego z tym, że straciliśmy pamięć o wydarzeniu w Lachowiczach? Odsyłam do tekstu Jacka, a zmęczonych pracą, zmęczonych życiem po na przykład kończącym się właśnie roku szkolnym, odsyłam do artykułu Angeliki Szalongowskiej Mironiu, bo to jest bardzo ważny temat o nieco przewrotnym wydawałoby się tytule Zmęczeni urlopem. No jak to może być, że będziemy zmęczeni urlopem taką labą? No, no jest to jak najbardziej możliwe, bo dzisiaj funkcjonujemy w zasadzie w tabelkach. Wszystko trzeba wykonać w wersji maksymalnej, zmieścić tego jak najwięcej. Okazuje się, że na ten wypoczynek, na nic nie robienie, na taki restart, rzadko kto, mało kto umie sobie pozwolić. A to jest bardzo ważne, pisze Angelika Szalongowska-Mironiuk. To jest jedna z naszych podstawowych potrzeb. Co zrobić, żebyśmy po urlopie nie wrócili zmęczeni? Odsyłamy do tego tekstu. Różne są drogi, które mogą sprawić, że ten czas będzie faktycznie efektywny. efektywny w tym sensie, że zapewni nam wypoczynek, nie, że będziemy sobie mogli zrealizować w trakcie 2 tygodni odwiedzenie na przykład 24 punktów w 15 krajach, ale przecież o to chodzi, tak? To jest ten czas, kiedy możemy się odciąć od tego, co za nami, kiedy możemy faktycznie się zrelaksować, kiedy możemy znaleźć czas na przemyślenie, na nadrobienie różnego rodzaju przyjemnych rzeczy, na które w ciągu takiego zwyczajnego roku, na przykład szkolnego, nie mamy czasu. Urlop jest dla człowieka, nie człowiek dla urlopu. Warto o tym pamiętać.
0: Oba jesteśmy przed urlopem, więc myślę, że ten tekst jest dla nas na pewno.
1: Też. A z kolei Bogna Białecka też w klimacie takim wakacyjnym, to jeszcze mogę powiedzieć, o błękitnych przestrzeniach miejskich na wakacje. Bo dobrze wiemy, że te zielone tereny, czyli parki, czyli bulwary i tak dalej, one mają bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie psychiczne, ale okazuje się, że tereny błękitne, czyli rzeki, jeziora, stawy, fontanny, dają nam jeszcze więcej korzyści. Także jeżeli ktoś jeszcze sobie nie zaplanował jakiegoś, nie wiem, wyjazdu, spaceru itp. itd., to warto rozważyć takie miejsca, gdzie ten błękit rzuca się w oczy.
0: To skoro odsyłaś już do błękitu, to ja zachęcę do przeczytania tekstu Weroniki Frąckiewicz o tym kontrolowanym relaksie nad wodą. No bo jak już się wybieramy nad wodę, no to bezpieczeństwo przede wszystkim, warto o tym pamiętać, bo liczby po wakacjach są zawsze smutne i o liczbie osób, które się albo utopiły, albo no, zwłaszcza po spożywaniu alkoholu, próbowały swoich wyczynów właśnie w wodzie, więc o tym, że nad wodą trzeba zachować no, zdrowy rozsądek. O tym Weronika Frąckiewicz bardzo zachęca. Czyli w sumie mamy taki hat-trick, można powiedzieć, wakacyjnych tekstów.
1: A jeżeli chodzi o błękit, to widać go też na zdjęciu do tekstu Natalii Budzyńskiej. Chociaż on jest tutaj w tle, bo na pierwszym planie znajduje się ona. Sagrada Familia.
0: Nie Natalia Budzyńska.
1: Antonio Gaudiego. Dużo mówiło się w ostatnim czasie o tej bazylice, a to za sprawą właśnie wizyty papieża i poświęcenia tej najwyższej wieży. I co ciekawe, to nie jest koniec, bo oficjalnie ta budowla jeszcze nie została zakończona. Zostały w środku detale. Przewiduje się, że mniej więcej za 5-10 lat będziemy mogli powiedzieć, że to dzieło wielkiego katalońskiego architekta zostało zakończone. A Natalia Budzyńska...
0: I zaczną się remonty.
1: Nie, no... Nawet tak nie żartuj. Ale Natalia Budzyńska przedstawia nam sylwetkę Gaudiego. Bardzo ciekawy człowiek. Człowiek, którego, można powiedzieć, Sagrada doprowadziła do nawrócenia, bo przystępując do tych prac wcale jakimś gorliwie wierzącym człowiekiem, czy w ogóle wierzącym człowiekiem nie był. Jedni nazywają go nudziarzem, inni geniuszem, jeszcze inni katalońskim świętym, bo warto pamiętać, że proces Gaudiego trwa.
0: Nie hiszpańskim, tylko katalońskim. To nie tak, bez powodu, tak, to rozróżnienie.
1: Tak, tak, oczywiście. A właśnie więcej na temat jego życia i śmierci wśród ubogich. Też śmierci, która została, jest owiana taką trochę tajemnicą, w jakich warunkach i dlaczego zmarł. O tym można przeczytać właśnie w tekście Natalii Budzyńskiej. Też moglibyśmy tutaj taki wspólny mianownik z tymi wakacyjnymi tekstami znaleźć, bo przecież jeżeli ten czas wolny, to podróże, a Barcelona to akurat jest bardzo popularny cel wśród turystów, no ale każdy kij ma dwa końce i faktycznie po pierwsze to drogo, a jesteśmy w Poznaniu, przypominam, no Poznaniak to za każdym razem dwa razy obejrzy złotówkę, zanim ją wyda, a po drugie sporo ludzi i też może nie warto w tym sezonie się tam akurat wybierać.
0: Zdaje się, że skoro to jest numer na ostatnią niedzielę, to jest z modlitewnikiem 5 minut z Bogiem.
1: Dokładnie tak, więc zachęcamy tym bardziej, żeby sięgnąć po wydanie przewodnika. To w wersji drukowanej, ale w wersji elektronicznej.
0: Właśnie, ktoś się nie może również doczekać do niedzieli, to już może zajrzeć na stronę internetową i tamten numer już jest dostępny.
1: Tak jest. To co, życzymy chłodnego czasu. Znamy prognozy pogody, zwłaszcza te na weekend, które tam pokazują na ten moment 38.
0: Także nie ma co wyjeżdżać. Rzym, Hiszpania, po co?
1: Tak, może jakieś fiordy. Chociaż nie wiadomo, jaka tam
0: wczoraj, wczoraj słuchałem właśnie w wiadomościach, że wybiera się teraz cool holidays, cool traveling, czyli właśnie Skandynawia, ponieważ jest tam taka normalna życiowa, do życia temperatura, więc kto wie, może trzeba zmienić teraz kierunki wakacyjne.
1: A zupełnie na serio, proszę pamiętać o nawodnieniu, które jest kluczowe w tych dniach i w tej rzeczywistości. Życzymy Państwu dobrego popołudnia. Piotr Jóźwik
0: i ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
3: Ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik pięknie przedstawili to, co będzie można zobaczyć i przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego. No ja śmieję nie zgodzić się z Piotrem Jóźwikiem, że jednak, no i dlaczego Katalonia? No przecież Barcelona, no co z tego, że dużo ludzi, ale warto tam pojechać. Moi drodzy, ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Powrócę tutaj jutro, punktualnie, o godzinie 14.00.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
3: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
4: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
5: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Czytelnia. Zaprasza Cecylia Bajon.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Cecylia Bajon i zapraszam na kolejny odcinek Czytelni, audycji, w której będziemy odkrywać książki najróżniejszej maści. Te poważne, te mniej poważne, te dla starszych, te dla młodszych, te jeszcze pachnące farbą drukarską, ale także te, które zdążyły się już przykurzyć na naszych półkach. Dzisiaj przynoszę Państwu książkę, której nigdy bym nie przypuszczała, że użyję w tej audycji. Nie mówię tu o konkretnej pozycji, ale o pewnym typie. Jest to bowiem książka biograficzna o kandydacie na ołtarze. Nosi tytuł Kadry z życia ojca Leandra. I pewnie wielu z Państwa zareaguje podobnie jak ja, kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałam. No dobrze, takie książki są potrzebne i dobrze, że ktoś je pisze, ale żeby zaraz je czytać? Bo nie wiem jak Państwu, ale mnie książki hagiograficzne kojarzyły się głównie z niezbyt ciekawymi broszurkami, które w najlepszym razie miały kilka czarno-białych obrazków i opowiadały o świętych albo tak nudno, że czytelnik zasypiał przy trzeciej stronie, albo były to historie tak legendarne i przesłodzone, że aż mnie coś w środku skręcało. Jednak w tym przypadku jest inaczej, proszę mi zaufać. Kadry z życia ojca Leandra najpierw mnie zdziwiły, potem zaciekawiły, aż w końcu doprowadziły do łez. Dlatego wydaje mi się, że warto dać im szansę. Poza tym, jak tu nie opowiedzieć o pozycji, która była promowana między innymi pod szyldem Radia Emaus? W zeszłym tygodniu obchodziliśmy bowiem Międzynarodowy Tydzień Archiwów i z tej okazji w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbył się panel dotyczący kadrów z życia ojca Leandra, nad którym jako radio pełniliśmy patronat medialny. Przygotowując się do prowadzenia panelu, musiałam przeczytać tę książkę od deski do deski, żeby wiedzieć w ogóle o czym będziemy rozmawiać z gośćmi. Jak się można domyślić z mojego wstępu, miałam raczej mieszane uczucia, bo przecież czego można się spodziewać po książce tego typu? Jakie było moje zdziwienie, kiedy dostałam fizycznie kadry z życia ojca Leandra do ręki? Po pierwsze, były bardzo ładnie wydane. Twarda oprawa, kolorowe zdjęcie na okładce, wyklejki, nie białe, tylko też z fotografiami w wysokiej rozdzielczości. Pięknie pachnący papier. Ktoś się może ze mnie śmiać, że zwracam uwagę na zapach swoich lektur, ale to ma ogromne znaczenie. Kiedyś dostałam bardzo mądrą książkę, ale tak okropnie cuchnęła, że trzeba ją było najpierw wywietrzyć, zanim nadawała się do czytania, bo normalnie od tego zapachu robiło się niedobrze. Tutaj o takich niemiłych niespodziankach nie było mowy. Można powiedzieć, że książka o ojcu Leandrze już od pierwszego wejrzenia pokazywała, że jest inna i ma ambicje wyróżnić się na tle swojego gatunku. Tyle przynajmniej dostrzegłam, wertując ją na szybko, zanim wróciłam do domu i zabrałam się do czytania. Na początek oczywiście szybkie prześwietlenie autora. Musiałam wiedzieć, z czyją pracą mam do czynienia. Okazało się, że to znajoma twarz. Ksiądz Wojciech Miller. Dosyć rozpoznawalny w Poznaniu, postulator beatyfikacyjny. Obecnie znany jest z dwóch procesów dotyczących księdza Stanisława Sztrajcha i księdza Aleksandra Woźnego. Teraz do tej puli dołącza trzeci kandydat na ołtarze, ojciec Leander Kubik. A kim był ojciec Leander? O, tym jest cała książka. Henryk Kubik, później ojciec Leander, urodził się 4 stycznia 1909 roku w Starym Kramsku koło Babimostu. Jest to szczegół o tyle istotny, że jego pochodzenie stanowiło przez całe życie powód do nieporozumień. Tereny te były bowiem pod zaborem pruskim i nawet powstanie wielkopolskie, które wybuchło, kiedy Henryk miał 10 lat, nie wpłynęło na przyłączenie ziemi babimońskiej do nowo odrodzonej Polski. Teoretycznie rzecz biorąc, był on więc Niemcem. W praktyce był Polakiem z krwi i kości. Stare Kramsko było wsią na wskroś polską. Na terenie okolicznych wsi działały też liczne patriotyczne organizacje, m.in. harcerstwo i oddział Związku Polaków w Niemczech. Ponadto proboszcz z lokalnej parafii, ksiądz Dudziński, był podczas Powstania Wielkopolskiego głównym organizatorem walki zbrojnej na Babim Ojczyźnie. Po walkach prowadził też zbiórkę pieniędzy dla rodzin poległych powstańców i przewodził ich patriotycznym pogrzebom. Organizował również manifestacje patriotyczne pod Międzynarodową Komisją Graniczną, pisał podania domagające się nauczania w szkołach języka polskiego i założył koło rolnicze i bank ludowy. Słowem, robił co mógł, żeby mieszkańcy okolicznych wsi nie zatracili swojej polskości. Mały Henryk od dziecka bardzo go podziwiał i kto wie, może ten przykład z dzieciństwa wpłynął jakoś na jego wybór pójścia podobną drogą? Poza przykładem księdza, Henryk miał też swoje osobiste powody, żeby nie poczuwać się do jakiejkolwiek więzi z Niemcami. Mianowicie zabrali mu ojca. Karol Kubik, jako poddany niemieckiego cesarza, został przymusowo wcielony do wojska cesarskiego i zginął na początku I wojny światowej. Od tego czasu matka Henryka, Marianna, musiała sama wychować zarówno Henryka, jak i pozostałe 7 jego rodzeństwa. Pomagał jej w tym wuj dzieci, Walenty. On jako jeden z pierwszych zaobserwował, że mały Henio zmarnuje się jako rolnik na wsi i zaproponował, żeby wysłać go na naukę do szkół. Przyszły ojciec Leander zaczął naukę w wieku 6 lat w niemieckiej szkole podstawowej w Starym Kramsku. Był to wówczas powszechny obowiązek, ale raczej przykry. W zaborze pruskim szkoły podstawowe stanowiły narzędzie germanizacji, ucząc czytania, pisania i liczenia w języku niemieckim z naciskiem na niemiecką hierarchię i kulturę, co w konsekwencji prowadziło do oporu polskich dzieci przeciwko na przykład nauce religii i modlitwie po niemiecku. Dlatego po powrocie ze szkoły w domu zaczynała się druga edukacja. Jako podręcznik najczęściej występowała książeczka do nabożeństwa po polsku. W ten sposób dzieci uczyły się czytania w ojczystym języku i przejmowały polską kulturę. Jednak jak tylko nadarzyła się okazja do wyrwania syna z systemu pruskiego, Marianna Kubik postanowiła z niej skorzystać. W ówczesnym systemie oświatowym edukacja ponadpodstawowa przewidywała nawet 10 lat kształcenia, kilka lat gimnazjum niższego i dodatkowe lata gimnazjum wyższego, które kończyły się maturą. Zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej, żeby uniknąć posyłania Henryka do kolejnej pruskiej szkoły, matka zapisała go do polskiego gimnazjum w Wolsztynie. Było ono oddalone zaledwie o 30 km od Starego Kramska, ale mieściło się już w granicach Polski. Tam Henryk skończył większość swojej gimnazjalnej edukacji, a później wydarzyło się coś ciekawego. Przez ostatnie 3 lata swojej nauki bardzo często zmieniał szkoły. Z Wolsztyna przeniósł się na rok do Pyzdr, a potem na rok do Lublińca, a potem jeszcze na rok do niższego seminarium duchownego we Włodzimierzu Wołyńskim. Skąd te zmiany? Powodów było kilka, chociaż żaden nie dotyczył pilności czy zdolności Henryka. Raczej był opisywany jako chłopak odpowiedzialny, pomocny i towarzyski. Poza tym był bardzo uzdolniony artystycznie. Pisał wiersze, rysował, malował i jak tylko oszczędności mu na to pozwoliły, kupił aparat i zaczął robić zdjęcia. Trudno powiedzieć na pewno, co skłoniło go do przeniesienia się do Pyzdr, ale można dedukować, że do Lublińca przeniósł się ze względów finansowych, ponieważ mógł tam mieszkać w kościelnym internacie, co odciążało jego rodzinę. Poza tym szkoła w Lublińcu nosiła także miano małego seminarium, a w Henryku prawdopodobnie już wtedy budziło się powołanie zakonne. Nie zagrzał tam długo miejsca, prawdopodobnie dlatego, że wobec napięć społecznych w nowo odrodzonej Polsce oblaci postanowili usunąć ze szkoły wszystkich uczniów mogących sprawiać etniczne problemy. Henryk o tym procederze pisał w liście tak. Chcąc opisać choć w ogólnych zarysach moją tułaczkę, jestem zmuszony ze łzą w oku wspomnieć o Lublińcu. Krótko przed zakończeniem roku szkolnego czyszczono zgromadzenie ojców oblatów od zaraźliwych żywiołów. Do tych ku wielkiemu memu zdziwieniu i ja zaliczony zostałem. Powodów do dziś nie znam. Rozporządzeniu władzy uczyniłem zadość. Wystąpiłem. Do tego stopnia byłem zirytowany, iż nie wiedziałem, co począć. Nie dziwcie się wobec tego, że do was nie wstąpiłem. Wsiadłszy do pociągu, pojechałem wprost do Poznania, a stamtąd do domu. Po wielkich zabiegach udało mi się wstąpić do mniejszego seminarium duchownego we Włodzimierzu. Włodzimierz Wołyński był ważnym łącznikiem między szkołą a studiami. Właśnie tam odbyły się obuczyny, czyli uroczyste przywdzianie sutanny przez kandydatów do wyższego seminarium duchownego. Henryk, który już wtedy był zdecydowany obrać drogę życia konsekrowanego, tę sutannę także przyjął. Z tej okazji jego rodzina postawiła w Nowym Kramsku dziękczynny krzyż. Zachowała się także cała masa obrazków i pocztówek z gratulacjami, które przysłali przyjaciele i rodzina. Bardzo mi się podoba, że w książce wszystkie te pamiątki zostały skopiowane w kolorze, bo odczarowuje to trochę nasze współczesne wyobrażenie, że kiedyś wszystko było czarno-białe. Bawiłam się trochę próbując odczytać, co jest na nich napisane, ale powiem szczerze, nie szło mi najlepiej. Całe szczęście, że listy i wszystkie teksty istotne do zrozumienia postaci ojca Leandra mają pod spodem spisaną transkrypcję, bo byłoby ciężko. Po roku we Włodzimierzu Wołyńskim Henryk Kubik wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łódzku. Była to naturalna kolej rzeczy, po prostu krok dalej w edukacji w ramach jednej ścieżki. Ale, co za niespodzianka, tam też nie zabawił długo, bo po roku przeniósł się do klasztoru benedyktynów do Lubinia. Ksiądz Miller spekuluje, że taka decyzja mogła być podyktowana wieloma przesłankami. Z jednej strony Lubiń był zdecydowanie bliżej rodzinnych stron Henryka. Z drugiej być może rozmawiał on ze swoimi siostrami, które także poszły do zakonu. W ogóle ciekawe, w rodzinie Kubików urodziły się bliźniaczki i obie, gdy dorosły, wstąpiły do Elżbietanek. Z trzeciej strony możliwe, że wpływ na decyzję Henryka o wstąpieniu do benedyktynów miał jego przyjaciel, Jan Chojnacki. Panowie spotkali się podczas nauki we Włodzimierzu i przez lata pisali do siebie dużo listów i pocztówek. Niestety niewiele z nich się zachowało, ale z tego co mamy, można dedukować, że Jan przez chwilę był u benedyktynów, kiedy Henryk uczył się już w Łódzku. Możliwe, że opowiadał mu o zakonnikach i właśnie dzięki jego opowieściom Henryk podjął ostateczną decyzję o przeniesieniu. Właściwie śmiesznie się złożyło, bo kiedy Henryk wstąpił do Lubinia, Jan wskoczył na jego miejsce w Łódzku. Nie ma co, podziwiam, że chciało im się tyle jeździć, mimo że trzeba było pokonać setki kilometrów, a podróże nie były przecież takie łatwe i wygodne jak dzisiaj. Całe szczęście benedyktyni okazali się strzałem w dziesiątkę dla Henryka. Podobał mu się umiar tamtejszych braci, podobało mu się łączenie modlitwy i pracy. Jako chłopak z rolniczej rodziny doskonale odnajdował się w pracach wokół klasztornego obejścia. W książce można znaleźć zdjęcia przedstawiającego w zakonnym habicie, wiążącego snopki na polu albo raźno poczynającego sobie z siekierą, a obok niego piętrzącą się stertę polan. Po 2 latach formacji w Lubiniu rozpoczęło się dla Henryka, który już stał się bratem Leandrem, istne tournée po Europie. Z jednej strony po to, by dopełnić formację zakonną, a z drugiej po to, żeby odbyć studia teologiczne, bo Leander nie chciał być tylko mnichem, ale przede wszystkim kapłanem. Wybór zakonu świętego Benedykta nie był ucieczką od świata, ale decyzją człowieka, który chciał swoje kapłaństwo oprzeć na głębokiej modlitwie i pracy nad sobą. Dlatego przełożeni wysłali go najpierw na roczne studia filozoficzne do opactwa w Krzeszowie. W trakcie tego roku odwiedziły go jego siostry, te, które wstąpiły do Elżbietanek. W książce można oglądać ich zdjęcia, jak spacerują po tamtejszych ogrodach. Wyglądają naprawdę uroczo. Potem były 2-letnie studia teologiczne w klasztorze Beuron w Niemczech. Było to szczególnie ciekawe miejsce, bo stanowiło istny tygiel kulturowy. Mieszkali tam mnisi z wielu różnych narodowości i obowiązywały nieco inne tradycje niż w Polsce. Podobno tamtejsza wspólnota bardzo dużą wagę przykładała do liturgii. Leander był nią wręcz zachwycony. Pisał nawet do swojej matki, że w Wigilię Bożego Narodzenia klasztor będzie nadawać pasterkę do radia i liczył, że napisze mu później, jak jej się podobały śpiewy w trakcie mszy. Ponadto Beuron jego talenty artystyczne mogły znaleźć ujście, ponieważ opactwo to było znane ze skupiania wokół siebie artystów tworzących sztukę sakralną. Leander jako wzięty rysownik czuł się tam jak u siebie i kto wie, może nawet liczył na to, że będzie mógł się tam aktywnie udzielać po zakończeniu studiów? Tak pisał, wspominając ten klasztor. Było wesoło i pogodnie. Tętno życia i w ogóle cała atmosfera była zupełnie inna. Odczuwało się, że jest się w młodym żywiole. Samo współżycie było bardzo przykładne, mimo różnych narodowości. Wielebny ojciec prefekt, Stefan Schmutz, pozostanie dla mnie niezapomnianym. Był to wzorowy mnich i kapłan, zarówno głęboko uczony, jak i prawdziwie pobożny. On nas rozumiał i dlatego był dla nas prawdziwym ojcem. Jego konferencje sobotnie były tak budujące, że godzina jedna upłynęła jak krótka chwila. On był mi wzorem przez całe 2 lata. Szkoda, że nie będę już mógł korzystać u stóp tak zacnego prefekta. Od czasu do czasu pisujemy sobie. Tutaj jesteśmy trochę osamotnieni, bo naszej wspaniałej liturgii nam brak. Punkt kulminacyjny podróży ojca Leandra nastąpił w czeskiej Pradze. Mieścił się tam klasztor benedyktyński Emaus, będący placówką macierzystą dla Lubinia, skąd Leander się wywodził. Tam po roku studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie i w końcu powrócił do swojej rodzinnej parafii, żeby odprawić mszę prymicyjną. Władze niemieckie nie chciały się na to zgodzić, ale obrotna matka Leandra tak długo chodziła do urzędników i przedkładała poręczenie lokalnego proboszcza, że w końcu niechętnie, ale władze wydały pozwolenie. Co to była za radość? Święto na całą parafię. Prymicjanta przywieziono bryczką. Na miejscu odbyło się jeszcze procesyjne wejście do kościoła i uroczysta msza, a po niej przyjęcie w domu kubików. Po tym radosnym wydarzeniu ojciec Leander miał wrócić na rok do klasztoru Beuron, aby dokończyć studia teologiczne. Bardzo się na to cieszył, tym bardziej, że pozwolono mu pojechać tam wraz z matką i przez kilka dni zabawić tam jak na wycieczce turystycznej. Tymczasem w ostatnim momencie przed wyjazdem przyszła zmiana decyzji. Zamiast Beuron, Warszawa. Rozczarowanie pomógł mu przełknąć fakt, że aby go wysłać do stolicy, przełożeni musieli umożliwić starania o obywatelstwo polskie, ponieważ, jak powiedzieliśmy wcześniej, mieszkańcy Starego Kramstka byli formalnie uznawani za Niemców. Przed wyjazdem do Warszawy ojciec Leander uzyskał w końcu wymarzone obywatelstwo polskie. Pobyt w Warszawie upłynął dosyć szybko i spokojnie. Ojciec Leander poza nauką posługiwał u sióstr benedyktynek i wziął udział w uroczystościach z okazji przywiezienia do Warszawy relikwii świętego Andrzeja Boboli, który dosłownie 2 miesiące wcześniej został ogłoszony świętym. Da się jednak odczuć, że chyba miał już dosyć studiowania, ponieważ w liście do kuzynki napisał: „Jestem, jak zapewne wiesz, we Warszawie i kończę ostatni rok moich studiów teologicznych. 22 lata przesiedziałem na ławkach szkolnych, licząc szkołę powszechną. To chyba wystarczy, czyś nie? Dzięki Bogu za światło i pomoc”. W lipcu 1938 roku ojciec Leander na dobre wrócił do Lubinia. Jednak wcale nie po to, by wycofać się za mury opactwa. W jego rodzinnych stronach mówiono później, że z klasztoru nie wyniósł dystansu, lecz spokój i stanowczość, które miały się okazać kluczowe w trakcie wojny. W jaki sposób? Opowiem już po krótkiej przerwie muzycznej. Święty

0: Czytelnia.
1: Kapłaństwo ojca Leandra nie miało pozostać w murach klasztoru. Benedyktyni z Lubinia coraz mocniej angażowali się w duszpasterstwo, odpowiadając na potrzeby okolicznych parafii. Ojciec Leander pisał tak: pomagamy okolicznym proboszczom, spowiadając i głosząc kazania. Ostatnio miałem kazanie odpustowe w Krzywiniu. Było to pierwsze kazanie odpustowe, dzięki Bogu poszło pomyślnie. Niedawno temu słuchałem spowiedzi w Kościanie, młodzież gimnazjalną. Dziś znów mamy w Lubiniu spowiedź dzieci. Prawie co sobotę wyjeżdżam do Dalewa z pomocą tamtejszemu księdzu dziekanowi. Jest to wzorowy kapłan, mimo iż liczy blisko 80 lat. Parafia jest wzorowa pod każdym względem. Poziom moralny stoi wysoko, bo tłumnie garną się do sakramentów. Tam pracować to naprawdę należy do przyjemności. Polubiliśmy się nawzajem. Poza tym ojciec Leander był także bardzo aktywny w murach klasztoru w Lubiniu. Jak wspominali o nim ludzie mający z nim do czynienia, był lubianym kaznodzieją. Miał zadatki na mnicha powiernika sumień. Dał się poznać jako zdolny rysownik karykaturzysta. U lubińskiego bibliotekarza, czyli ojca Ostrowskiego, zabiegał o sprowadzenie podręczników rysunku, które umożliwiłyby mu studium postaci człowieka. Przy tak wytężonej aktywności zastała go wojna. Jej pierwsze 2 lata spędził w Lubiniu. Sytuacja była jednak daleka od spokojnej. Władze niemieckie uczyniły z klasztoru obóz internowania dla księży i zakonników, w którym trzymano 104 osoby. 15 sierpnia 1940 roku benedyktyni zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Ojciec Leander uniknął tego losu, bo dosłownie kilka dni wcześniej został wysłany do polskiej parafii w Siemanowie jako proboszcz, ponieważ poprzedni kapłan piastujący ten urząd musiał uciekać z powodu grożącego mu aresztowania. Ten ruch, przeniesienie ojca Leandra do parafii, uchronił go przed natychmiastową wywózką do obozu wraz z innymi zakonnikami. Możliwe, że kierując go tam, jego przełożeni wykorzystali fakt, że urodził się na terenie Niemiec. Jednak jego poczynania były czysto propolskie. Szybko zdobył szacunek i zaufanie wiernych. Wspominano, że cieszył się wielkim autorytetem wśród parafian. Przy czym autorytet ten wyrastał nie z surowości, lecz z serdeczności i zaradności. Praca proboszcza w okupowanej Wielkopolsce oznaczała nie tylko sprawowanie liturgii, ale też codzienne towarzyszenie ludziom w strachu, wysiedleniach i niemieckim terrorze. Ojciec Leander stał się dla swoich parafian ojcem w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie tylko szafarzem sakramentów, ale także powiernikiem i przewodnikiem w świecie, w którym bycie Polakiem i katolikiem było przez okupanta traktowane jako zbrodnie prawie równorzędne. W ogniu wojny ojciec Leander robił wszystko, żeby życie w parafii nie zamarło. Przygotowywał dziesiątki dzieci do pierwszej komunii. Zdobywał dla nich książki i materiały duszpasterskie. Głosił też, jak na tamte czasy, dość odważne kazania, żeby ludzie nie podupadali na duchu. Miał pod opieką duszpasterską ponad 100 chorych w 12 wioskach. Na Boże Narodzenie zorganizował szopkę i chór. Do tego wspaniale spowiadał. Sława o jego życzliwości i o duchowym wpływie na innych rozniosła się po okolicy i przyjeżdżali do niego wierni nawet z Kościana i Krotoszyna. Ponadto ukrywał u siebie konspiratorów poszukiwanych przez władze niemieckie. Niedługo po objęciu parafii w Siemanowie ojciec Leander wszedł w świat miejscowej konspiracji. W Gostyniu powstał młodzieżowy oddział Armii Krajowej zwany Czarnym Legionem, grupujący młodych ludzi, którzy nie godzili się na bierność wobec okupanta. Niezłomna postawa ojca Leandra i zaufanie, jakim cieszył się wśród parafian, sprawiły, że dowódcy konspiracji poprosili go, aby został kapelanem tej grupy. Pełnił tę funkcję z wielką odpowiedzialnością, starając się jednocześnie nie narażać ludzi na niepotrzebne ryzyko. Spotkania, spowiedzi, msze święte i słowo otuchy, wszystko to przenikało się z konspiracyjną działalnością, w której kapłan był nie tyle strategiem, co sumieniem oddziału. Jako benedyktyn, przyzwyczajony do codziennej walki duchowej z własną słabością, miał szczególną wrażliwość na to, żeby młodzi konspiratorzy nie tracili człowieczeństwa w realiach wojny. Spotkania przywódców Czarnego Legionu odbywały się często u ojca Leandra na plebanii pod pretekstem zwykłych wizyt. Dla okupanta obecność takiego kapłana była nie do zniesienia. W wyniku dekonspiracji Czarnego Legionu Niemcy aresztowali wielu jego członków, wśród nich również ojca Leandra. Jak wspomina jedna z dziewcząt będąca świadkiem aresztowania, w kościele były 2 pary nowożeńców oczekujących na spowiedź, które chciały wziąć ślub w Wielkanoc. Po chwili przyszedł do konfesjonału ojciec Leander. Gdy wyspowiadał młode pary, ojciec Leander zaczął odmawiać brewiarz, a gdy pary wyszły z kościoła, wstał, wyszedł z konfesjonału i swoim zwyczajem podszedł do bocznego ołtarza Matki Boskiej Bolesnej. Gdy tak się modlił, może z 15 minut, Nagle z wielkim hukiem prawie jednocześnie otworzyły się drzwi do zakrystii i główne drzwi wejściowe do kościoła. W drzwiach stanęło po dwóch gestapowców w płaszczach, w hełmach z karabinami. Gestapowcy stanęli, rozglądali się po kościele. Zauważywszy klęczącego ojca Leandra, podeszli do niego. Ojciec Leander wstał i zapytał ich po niemiecku: "Kogo szukacie, panowie?" "Księdza Henryka Kubika", odpowiedzieli. "To ja jestem". Wtedy wymierzyli w niego karabiny i powiedzieli: "Jest ksiądz aresztowany". I dwóch gestapowców po bokach i dwóch z tyłu z karabinami gotowymi do strzału wyprowadzili ojca Leandra głównym wejściem z kościoła do samochodu i odjechali. Od tej chwili zaczyna się ostatni, najbardziej dramatyczny etap jego życia. Droga przez więzienia i obozy, która dla wielu świadków stała się wyraźną drogą męczeństwa. Po aresztowaniu ojciec Leander trafił najpierw do więzienia w Rawiczu. Śledczy próbowali wydobyć od niego informacje o strukturach i członkach Czarnego Legionu i całego podziemia. Jednak nie przyznał się do działalności w tajnej organizacji i nikogo nie wydał, pomimo tortur i bicia. Zamiast tego dzielił się swoimi głodowymi racjami żywnościowymi z najbardziej potrzebującymi. Jeden ze współwięźniów wspomina go tak: "Przeżyłem tylko dzięki ojcu Leandrowi gehennę tego obozu. Byłem bardzo młody, miałem wtedy zaledwie 16 lat. Byłem załamany, osamotniony i zrozpaczony. Siedziałem w Rawiczu w celi numer 88, a on pod numerem 90. Gdy wybiegaliśmy podczas wolnej godziny na spacer na plac więzienny, ksiądz przebiegał obok mojej celi i wrzucał do niej swoją porcję chleba. Początkowo nie wiedziałem, kto to robi, ale pewnego razu spóźniłem się z wyjściem z celi i zobaczyłem, że to ojciec Leander. Spytałem, dlaczego ojciec to robi?

pełnił posługę, nikt nie odważył się donieść, ponieważ darzono go powszechnym szacunkiem. Tylko dozorcy więzienni, wiedząc, że jest księdzem katolickim, w różny sposób mu dokuczali, na przykład nie pozwalali na to, by nalano należnej mu zupy. Ojciec Leander cierpliwie znosił te wszystkie upokorzenia. Po kilkumiesięcznym śledztwie obfitującym w jeszcze więcej tortur i bicia, Niemcy skazali 12 członków Czarnego Legionu na ścięcie, a ojca Leandra na 5 lat ciężkiego obozu karnego. W kolejnych miesiącach był przerzucany między obozami i więzieniami, gdzie zmuszano go do pracy ponad siły w nieludzkich warunkach. Na koniec wylądował we Wronkach, gdzie udało się jego matce dotrzeć i się z nim spotkać. To, co zobaczyła, to był żywy trup. Zapadnięte oczy, słabe płuca, lodowate dłonie, kości niemal przeświecające przez skórę. Zobaczywszy ojca Leandra wyczerpanego, schorowanego, w beznadziejnym stanie, zrozpaczona zaczęła mu robić wyrzuty, że zaangażował się w Czarny Legion, że wiedział, czym to grozi, że niepotrzebnie narażał swoje życie. Na to on jej odpowiedział: dobrze, matko, wiesz, że nie mogłem tych chłopców zostawić samych bez opieki duchowej i bez Boga. Mimo starań matki, żeby zwolnić ojca Leandra z więzienia ze względu na ciężki stan zdrowia, nie udało się go wyciągnąć. Zmarł 14 października 1942 roku, wyczerpany pracą ponad siły, jak lakonicznie notują to dokumenty, za którymi kryje się historia cichego, ale konsekwentnego wyniszczania niewygodnego kapłana. Ciało ojca Leandra spoczęło ostatecznie na cmentarzu w Nowym Kramsku, w jego rodzinnej parafii. W pamięci rodzinnej i lokalnej szybko zaczęto mówić o nim jako o kapłanie niezłomnym, a po wojnie jako o starokramskim ojcu Kolbe, podkreślając, że mimo obozowego piekła ojciec Leander pozostał wierny miłości do drugiego człowieka aż po oddanie życia. Na tym jednak historia ojca Leandra się nie kończy, bo jak pewnie słusznie przypuszczała jego rodzina i parafianie, za takie męstwo i wytrwanie w wierze do końca prawdopodobnie poszedł z butami do nieba. Chociaż do beatyfikacji męczenników za wiarę nie ma formalnego wymogu udowodnienia cudu, który stał się zawstawiennictwem konkretnego kandydata na ołtarze, to ojciec Leander ma już na swoim koncie 2. Ponadto w jego rodzinnych stronach i w klasztorze cały czas ludzie o nim pamiętają i przekazują wspomnienia na jego temat kolejnym pokoleniom. To optymistyczne, że życie tego niepozornego zakonnika nie przeszło bez echa i prawdopodobnie doczeka się on zasłużonej sławy wśród wiernych. Po lekturze kadrów z życia ojca Leandra mam wrażenie, że mógłby on być patronem codziennego męstwa albo podejmowania trudnych decyzji. Bo zobaczmy, całe jego życie do rozpoczęcia II wojny światowej wyglądało dosyć zwyczajnie. Uczył się w różnych szkołach, troszczył się o swoją rodzinę, planował proste życie mnicha. Jednak w sytuacji granicznej zdobył się na heroizm. To nie wzięło się znikąd. Umiejętności przyjęcia takiej postawy musiały się kształtować wcześniej. W ciszy, w cieniu, bez żadnych wielkich fajerwerków. Kiedy rozmawiałam z księdzem Millerem, powiedział mi, że święci przypominają o sobie we właściwym czasie. Ciekawe, dlaczego ojciec Leander przypomniał nam o sobie dopiero teraz i czego możemy się od niego nauczyć? Myślę, że warto odpowiedzieć sobie na te pytania po lekturze kadrów z życia ojca Leandra. W książce tej jest o wiele więcej informacji niż ja tutaj przytoczyłam, a wszystkie są podane w ciekawej i estetycznej formie. Czytając, człowiek właściwie nie ma wrażenia, że czyta coś w stylu żywotów świętych, ale raczej, że otwiera skrzynię z pamiątkami i ktoś zorientowany w temacie opowiada o znaleziskach, które z tej skrzyni można wydobyć. W całym wolumenie właściwie nie ma stron bez ilustracji czy zdjęć, więc od razu łatwo jest sobie wszystko wyobrazić. Jest też cała masa tekstów źródłowych. Listy ojca Leandra, pocztówki, grypsy więzienne, notatki z seminarium. Kto ma ochotę, może je odcyfrowywać na własną rękę, a kogo to zadanie pokona, tak jak mnie, może skorzystać z podanych pod kopiami transkrypcji. W samym tekście książki widać, że autor nie próbował popisywać się swoją elokwencją, chociaż jako doktor nauk teologicznych pewnie mógłby to zrobić. Zamiast tego ksiądz Miller oddaje głos źródłom, a sam uzupełnia luki i dodaje kontekst, żeby czytelnik mógł je lepiej zrozumieć. Zbierając to wszystko razem, zaryzykowałabym stwierdzenie, że gdyby tak wyglądały książki o świętych i błogosławionych, nikt nie reagowałby na nie tak jak ja przed lekturą tej konkretnej pozycji. Kto wie, może ta publikacja wyznaczy nowy standard? Bardzo na to liczę. Tymczasem pozostaje czekać na kolejne książki o ojcu Leandrze, bo z tego co słyszałam, są w planie jeszcze 2. Pisma ojca Leandra i Miejsca ojca Leandra. Także na pewno jeszcze usłyszymy o Benedyktynie z Lubinia. A my usłyszymy się w czytelni po wakacjach. Szykuję już dla Państwa nową listę książek i mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Do usłyszenia. Cecylia Bajon.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 13, w którym obieży świat dowodzi raz jeszcze, że szczęście sprzyja zuchwałym. Zamiar był nader śmiały, najeżony trudnościami, kto wie, czy w ogóle wykonalny. Pan Fok stawiał na kartę swoje życie, a co najmniej wolność, w każdym razie ryzykował przegranie swego wielkiego zakładu. Ale nie wahał się, w panu Cromartym znalazł zresztą zdecydowanego sprzymierzeńca. Co do obieży świata, ten był gotów godzić się na wszystko, czekał tylko rozkazów. W zachwyt wprawiła go decyzja jego pana. Pod lodowatą powłoką poczuł serce i duszę. Zaczynał kochać tego człowieka. Pozostawał przewodnik. Jak się wobec zamierzonej wyprawy zachowa? Nie było rzeczą pewną, czy nie stanie po stronie Hindusów. Jeżeli nie zechce pomóc, należało się przynajmniej upewnić co do jego neutralności. Generał zwrócił się do niego całkiem otwarcie. Panie oficerze, odpowiedział poganiacz, jestem Parsem. Ta kobieta jest tego samego, co ja pochodzenia, więc mną rozporządzaj. Zgoda, chłopcze, rzekł pan Fok. Ale moją rzeczą jest przestrzec panów, ciągnął Pars, że możemy w tej przeprawie zginąć i to zginąć w okrutnych mękach. Więc niech panowie dobrze zważą. Wszystko zostało zważone, odparł pan Fok. Myślę, że trzeba teraz zaczekać i działać pod osłoną nocy. Ja też tak myślę, potwierdził przewodnik. I dzielny Pars opowiedział wszystko, co słyszał o osobie skazanej. Była dziewczyną o głośnej urodzie, córką możnego rodu kupieckiego z Bombaju, który wyznawał religię Parsów. W Bombaju otrzymała staranne wychowanie. Nazywała się Auda. Utraciwszy rodziców, musiała wbrew swej woli zostać żoną starego Maharadży z Bundelkundu. Już po upływie 3 miesięcy została wdową. Wiedząc, że czeka ją śmierć, próbowała zbiec. Schwytana, oddana w ręce okrutnych krewnych zmarłego, którym jej śmierć była na rękę, szła oto na stos ofiarny i nic nie przemawiało za tym, że zdoła go uniknąć. Opowiadanie to umocniło jeszcze pana Filisa i jego towarzyszy w szlachetnym postanowieniu. Ustalono, że skierują się ku świątyni w Pillaji i podsuną ku niej jak można najbliżej. W pół godziny potem zatrzymano się w zaroślach o 500 kroków od murów świątyni, które można było z dala zauważyć. Dochodziły stamtąd wyraźne, histeryczne ryki fanatyków. Naradzano się wówczas nad sposobem dotarcia do uwięzionej. Pars znał świątynię, w której, jak twierdził, młoda kobieta jest zamknięta. Co więc należało czynić? Czy przedostać się przez którąś z bram, w czasie gdy tłuszcza będzie pogrążona w narkotycznym śnie, czy też przebić otwór w murze? Ale to można było postanowić dopiero po przybyciu na miejsce i w ostatnim momencie. Jedno nie pozostawiało wątpliwości. Porwania trzeba dokonać jeszcze tej nocy przed nastaniem dnia, kiedy to ofiara ma być odprowadzona na stos. Wówczas już żadna moc ludzka nie zdoła jej ocalić. Pan Fok i jego towarzysze czekali, aż zapadnie noc. O 6, gdy uczyniło się ciemno, zdecydowano się zbadać pobliże świątyni. Krzyki fakirów milkły powoli. Widocznie zaczynał już działać sławetny hang, napój z opium i wywaru konopi, którym raczono się w takich okolicznościach. Zapewne więc będzie można prześliznąć się do świątyni między zamroczonymi Hindusami. Pars wiódł pana Foga i jego towarzyszy bezszelestnie przez gęstwinę niskich drzew. Po 10 minutach przedzierania się poprzez gałęzie znaleźli się nad rzeczką. Paliły się tu żywiczne pochodnie, osadzone na żelaznych drągach, a przy ich blasku widać było wysoki stos ułożony z drogocennego sandałowego drzewa, przesyconego wonną oliwą. Na szczycie spoczywały zabalsamowane zwłoki Radży, które miały być spalone jednocześnie z nieszczęsną wdową. O 100 kroków dalej wznosiła się świątynia. Wieże jej rysowały się w mroku pośród wierzchołków drzew. Za mną, rzucił półgłosem przewodnik. Podwoiwszy czujność, posuwali się bezszelestnie w wysokiej trawie. Głęboką ciszę przerywał jedynie wiatr szumiący w gałęziach. Na skraju polany przewodnik stanął. Kilka pochodni oświetlało to miejsce, gdzie leżeli pokotem Hindusi, którym opium odebrało przytomność. Rzekłbyś pole bitwy zasłane trupami. Bezładnie ze sobą zmieszani leżeli mężczyźni, dzieci i kobiety. Ciężkie chrapanie dochodziło z różnych stron. Opodal w masie drzew rysowały się niewyraźnie kontury świątyni. Ku wielkiemu niezadowoleniu przewodnika okazało się, że strasznie śpi. Z obnażonymi szablami w ręku przechadza się w blasku pochodni pod drzewami świątyni. Wewnątrz, jak należało sądzić, czuwali kapłani. Pars nie próbował podsunąć się bliżej. Pojął, że wedrzeć się do świątyni jest niemożliwością i kazał swoim towarzyszom cofnąć się nieco. Phileas Fogg także uznał, że nie mają tu nic do roboty. Zatrzymali się i naprędce odbyli naradę. Poczekajmy jeszcze, rzekł generał. Jest dopiero 8. Niewykluczone, że i strażników zmoży sen. To całkiem możliwe, poparł go Pars. Wyciągnęli się wszyscy czterej pod drzewami i czekali. Ale jakże dłużył im się czas. Przewodnik zrywał się raz po raz i szedł na brzeg lasu wypatrywać, czy nie zaszły jakieś zmiany. Jednakże straże, oblane blaskiem pochodni, wciąż czuwały, a z wnętrza świątyni sączyło się przez szyby ciągle to samo mdłe światło. I tak czekali aż do północy. Sytuacja nie zmieniła się. Świątyni strzeżono z jednakową bacznością i nie można było liczyć na zdrzemnięcie się straży. Najwidoczniej strażnikom zabroniono skosztować oszałamiającego hangu. Trzeba było wziąć się do rzeczy w inny sposób i wejść do wnętrza przez otwór wybity w murze. Pozostawało pytanie, czy kapłani w świątyni strzegą swej ofiary z równą troskliwością jak żołnierze przy bramie. Raz jeszcze naradzili się krótko i przewodnik oświadczył, że gotów jest iść naprzód. Pan Phileas, Cromarty i obieży świat ruszyli za nim. Musieli zatoczyć dość znaczny krąg, zanim dotarli do świątyni od tyłu. Szczęściem nikogo nie spotkali na drodze i o 12:30 w nocy znaleźli się pod murami. Nie zaciągnięto tu żadnej straży, ale też i mury od tej strony były głuche, bez drzwi i okien. Noc była ciemna. Wąski okrajek księżyca zaledwie wysuwał się zza horyzontu, torując sobie drogę przez skłębione chmury. Ciemności potęgowała jeszcze wyniosła zasłona drzew. Nie wystarczało jednak dotrzeć do stóp muru. Należało teraz przystąpić do zrobienia w nim przejścia, a spiskowcy nie mieli innych narzędzi oprócz scyzoryków. Szczęściem ściany nie były zbyt mocne, sklecono je z drzewa i cegieł. Gdyby jedną z nich udało się wyjąć, reszta poszłaby łatwo. Starali się pracować jak najciszej. Z jednej strony wyłuskiwał cegły przewodnik, z drugiej dobierał się do nich obieży świat, przebijając wspólnymi siłami przejście szerokości 2 stóp. Robota raźnie postępowała naprzód, gdy wtem z wnętrza świątyni wydarł się przenikliwy krzyk i natychmiast odpowiedziały mu wołania z zewnątrz. Obieży świat i Pars znieruchomieli. Byłżeby to sygnał alarmowy? Odkryto ich. Rozsądek nakazywał zmykać co tchu z tego miejsca i tak też wszyscy czterej uczynili. Nie oparli się aż pod osłoną zarośli i tam nadsłuchiwali, czy alarm się nie powtórzy, gotowi w każdej chwili wrócić do przerwanej czynności. Ale przeklęty wypadek, na tyłach świątyni pojawiły się straże i w ten sposób uniemożliwiły wszelki dostęp do murów. Trudno opisać rozczarowanie czterech wybawców, których dzieło przerwano w pełnym toku. Pomieszano im oto szyki, uniemożliwiono przedostanie się do uwięzionej. Jakimiż teraz środkami zdołają wyrwać ją z opresji? Pan Cromarty z wściekłością gryzł pięści. Obieży świat wyłaził ze skóry. Pars z trudem powstrzymywał go od jakiegoś niepotrzebnego kroku. Tylko pan Fogg czekał na rozwój wypadków, zimny i milczący. Cóż nam pozostaje? Musimy odjechać, odezwał się zniechęcony generał. Tak, tylko to nam pozostało, potwierdził Pars. Zaczekajmy jeszcze, rzekł Fogg. Wystarczy, jeżeli w Allahabadzie będę jutro przed południem. Na cóż pan jeszcze liczy? Spytał Cromarty. Za parę godzin zacznie dnieć i... Szczęście może się do nas uśmiechnąć w ostatnim momencie. Słysząc to, pan Cromarty dałby wiele, żeby móc w tej chwili spojrzeć w oczy Phileasa Fogga. Cóż zamyślał ten lodowaty dżentelmen? Chyba nie miał zamiaru wedrzeć się na stos i otwarcie wyrwać ofiary z rąk katów. Byłoby to szaleństwo. A czyż można przypuszczać, że ten człowiek byłby do tego zdolny? Niemniej jednak pan Cromarty postanowił czekać na rozwiązanie tej awantury. przewodnik uznał pozostawanie w tym miejscu za zbyt ryzykowne i wyprowadził wszystkich na drugi koniec polany. Stąd, pod ochroną krzaków, mogli wygodnie obserwować uśpioną gromadę. A tymczasem obieży świat, usadowiony wśród niższych konarów drzewa, rozważał pewną myśl, która, zapaliwszy się w jego mózgu jak błyskawica, utkwiła tam wreszcie na dobre. Z początku wzruszał ramionami. Co za pomysł, mówił sobie. Ale pomysł zagnieździł się w jego mózgu i lokaj mruknął. Właściwie dlaczego by nie? Może to jedyny sposób na tych pijanych bałwanów. Nie sformułował swej myśli dokładniej. Z małpią zręcznością ześliznął się na niższe gałęzie, których końce zwieszały się tuż nad polaną. Tymczasem godziny upływały. Cienie zaczęły się przerzedzać, zwiastując nadchodzący dzień. Mimo to ciemność była jeszcze bardzo głęboka. Krytyczna chwila nadeszła. Leżący po kotem tłum jakby z martwych wstał. Ciała poruszyły się, rozległo się dudnienie wielkiego bębna. Śpiewy, krzyki buchnęły od nowa. Nadchodziła chwila, w której nieszczęśliwa miała zginąć. Niebawem otwarły się wieżeje świątyni i wytrysło stamtąd silne światło. W jego blasku można było dostrzec ofiarę wleczoną przez dwóch kapłanów. Panu Fogowi i generałowi wydało się, że instynkt samozachowawczy nieszczęsnej toczy teraz walkę z działaniem narkotyku, że jej świadomość zaczyna się buntować przeciw oprawcom. Mocniej zabiło współczujące serce generała. Ścisnął odruchowo rękę pana Foga i wówczas poczuł, że tkwi w niej otwarty nóż. W tej chwili tłum drgnął i zachybotał. Poczuwszy dym, kadzidę, młoda kobieta znów popadła w odrętwienie. Szła wśród fakirów, a towarzyszyły jej fanatyczne wrzaski. Pan Fog i jego przyjaciele zmieszali się z ostatnimi szeregami pochodu. W parę minut potem gromada zatrzymała się nad rzeką o 50 kroków od stosu, na którym spoczywały zwłoki maharadży. Po chwili w przerzedzającym się mroku oczy ich rozróżniły nieruchome ciało kobiece wyciągnięte obok książęcego trupa. Do stosu przytknięto pochodnie i drzewo nasycone oliwą nagle buchnęło płomieniem. Jednocześnie Pars i generał Cromarty musieli użyć całej swej siły, aby powstrzymać pana Phileasa Foga, który w szlachetnym oburzeniu rzucił się naprzód. Szamotali się chwilę i Fog już miał ich odtrącić, gdy naraz zaszedł niesłychany wypadek. W tłumie podniósł się okrzyk zgrozy. Hindusi upadli twarzą na ziemię. Cóż to, czy stary Maharadża ożył? Ujrzano nagle, że wstaje, niby upiór, unosi w ramionach żonę i owinięty obłokami dymu, nieziemski spływa ze stosu. Fakirzy, straże, kapłani, owładnięci paniczną trwogą, rozpłaszczyli twarze na ziemi, nie śmiąc podnieść oczu na cud. Ciało kobiety zwisło jak martwe w mocnych ramionach, które dźwignęły ją niby piórko. Pan Fog i pan Cromarty stali jak wryci. Pars wtulił głowę w ramiona. Ale oto z martwych wstały Radża, biegnie ku obu Anglikom i mijając ich rzuca krótkie wezwanie. W nogi! Był to obieży świat we własnej osobie. Korzystając z ciemności, wślizgnął się na stos i pod osłoną dymu wyrwał młodą kobietę śmierci. Dzielny chłopiec zdobył się na tyle męstwa i przytomności umysłu, że poraził trwogą tłuszcze fanatyków. W chwilę potem wszyscy czterej zniknęli w gąszczu lasu, unoszeni szybkim biegiem słonia. Wrzaski i wycia, a nawet jakaś zabłąkana kula, która przeszyła kapelusz pana Phileasa, niosły im wieść, że manewr został odkryty. Rzeczywiście, gdy dymy rozwiały się, oczom Hindusów ukazał się trup Radży po dawnemu na stosie. Ochłonąwszy, kapłani pojęli, że przed chwilą dokonano świętokradczego porwania. Rzucili się w las. Za nimi ruszyli strażnicy. Próbowano strzelać, ale uciekający oddalali się z nadzwyczajną szybkością i wkrótce byli już poza zasięgiem kul i strzał.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Mama, mama, mama.

0: Na na na na na.
1: Radio Emaus. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: audycja sponsorowana. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Dziś w naszym studiu goście Martyna Roga, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Joanna Leśniewska, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.
3: Witam. Dzień dobry.
1: I porucznik Błażej Świdurski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: A chcemy dzisiaj porozmawiać o wsparciu osób opuszczających zakłady karne. My już tutaj przed nagraniem rozmawialiśmy, że dla wielu osób jest to temat kontrowersyjny, ale temat bardzo ważny. Dlaczego on jest tak ważny dla nas wszystkich?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że podejmę się pierwsze, że tak powiem, głosu, aby to odpowiedzieć, bo to my jako ROPS jesteśmy sprawcą, że tutaj wszyscy, całe nasze towarzystwo spotkaliśmy się przy mikrofonach. Temat jest niezwykle ważny, ponieważ nie dotyczy on tylko jednostki. Uważamy, że temat o wsparcie osób opuszczających zakłady karne dotyczy naszego całego społeczeństwa. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, kiedy te osoby zawitają do nas, że tak powiem, po odbyciu kary. Mogą zamieszkać obok nas, mogą stać za nami w kolejce. Możemy współpracować z nimi na co dzień. Dlatego to jest tak ważne, aby przygotować nas wszystkich, całe społeczeństwo, pracodawców i wszystkich lokalne społeczności do tego, że temat jest codzienny. Codzienny i rzeczywisty, i żebyśmy byli na to przygotowani, a nie reagowali na to szokiem.
1: Czyli wbrew pozorom temat, który dotyczy nas wszystkich, i im lepiej taka osoba będzie przygotowana do powrotu, tym lepiej dla nas wszystkich. A z jakimi problemami muszą borykać się takie właśnie osoby, które wracają na łono społeczeństwa po odbyciu kary?
3: Największymi problemami, z jakimi osoby opuszczające zakłady karne się spotykają i z którymi tak naprawdę walczą, to jest niechęć społeczeństwa do nich, niechęć pracodawców, stygmatyzacja, którą mają na siebie narzuconą, brak miejsca zamieszkania, brak często wsparcia bliskich, rodziny, przyjaciół, społeczeństwa, środowiska lokalnego, brak pracy, brak środków finansowych i tak naprawdę też dużym problemem jest kryzys tożsamości.
1: Czyli czasami to jest trochę takie błędne koło, że ta osoba, która wychodzi, nie ma jakby szans na powrót i pewnie to prowadzi potem do tego, że no kończy jak kończy.
3: Myślę,
2: że warto tutaj dodać, że dla nich wyjście jest po prostu jednym wielkim chaosem. Odpowiednie tutaj jest chyba to powiedzenie, że bezpiecznym jest czasem ta rzeczywistość, którą znają, jakakolwiek by nie byłaby za kratami, ale jest ustrukturyzowana, mają pewne schematy powtarzalne, spotyka te same twarze, niż ta wolność, o którą my tak naprawdę wszyscy tutaj walczymy i domagamy się i korzystamy z niej, to dla nich jest po prostu to przerażające. Wypadli tak naprawdę z rytmu, z bieżącego funkcjonowania, myślę tutaj o wieloletnich odsiadkach, ale tak naprawdę myślę, że postęp technologiczny jest na tyle prędki, że rok, dwa i tak naprawdę telefony są tak zmienne i właśnie wszystkie ekrany, że wypada się z obiegu i z funkcjonowania.
1: To jak można taką osobę przygotować do wejścia na wolność? Jak to wygląda?
4: Chciałbym powiedzieć, zacząć od tego, że od pierwszego pana pytania, że tak naprawdę temat reintegracji, resocjalizacji osób opuszczających jednostki penitencjarne no jest kluczowy przynajmniej z kilku względów. Myślę sobie, że tak naprawdę wpływa on bardzo mocno na nasze bezpieczeństwo, bezpośrednio na bezpieczeństwo publiczne i stabilność społeczną. Musimy pamiętać o tym, że do zakładów karnych trafiają osoby, których społeczeństwo aktualnie w tym danym konkretnym momencie nie chce w swojej strukturze. Tak to trzeba nazwać. Którzy nie potrafili się dostosować do panujących w społeczeństwie norm poprzez popełnienie przestępstwa. Dlatego są oni od tego społeczeństwa izolowani. No i tutaj w tym miejscu pojawiamy się my, pracownicy i funkcjonariusze służby więziennej. Chciałbym przybliżyć, może też powiedzieć, kim jesteśmy tak naprawdę szerszemu gronu, ponieważ myślę, że też społeczeństwo może nas w sposób stereotypowy traktować, a tak naprawdę jesteśmy, co prawda, umundurowaną, uzbrojoną formacją, ale apolityczną, podległą ministrowi sprawiedliwości, posiadającą w swoich szeregach 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy czuwają nad wspomnianym przeze mnie wcześniej bezpieczeństwem, ale też z całą odpowiedzialnością, myślę, że mogę powiedzieć, próbują przywrócić ludzi społeczeństwu.
1: No i to przewrócenie ludzi społeczeństwu jest, tak jak mówiliśmy, bardzo ważne w interesie nas wszystkich, bo jeśli taka osoba wróci w miarę normalnie na rynek pracy, do społeczeństwa, no to jest też w naszym interesie, bo to, co było wspomniane, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, ale też taka osoba nie będzie beneficjentem tych wszystkich różnych usług społecznych, czyli jakby społeczeństwo nie będzie ponosiło też kosztów potem utrzymywania takiej osoby.
4: Tak, jednym z powodów, dla których powrót do społeczeństwa jest ważny, osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności, to tak jak pan redaktor słusznie zauważył, zmniejszenie chociażby recydywy, czyli tutaj skuteczne nasze działania w kwestii znalezienia pracy, miejsca zamieszkania drastycznie zmniejszają ten powrót na drogę przestępczą. Kwestie ekonomiczne chociażby, utrzymanie osadzonych w zakładach karnych. Myślę, że tutaj osoba, która wchodzi na rynek pracy do swojego społeczeństwa, już przynosi ulgę w kwestiach jej utrzymania, o czym pan redaktor wspomniał.
1: No dobrze, to jak to wszystko po kolei wygląda? Kiedy to się wszystko zaczyna?
4: Przygotowanie osadzonego do życia w społeczeństwie jest to proces, który obejmuje wiele obszarów. Z jednej strony mówimy o zdobywaniu wykształcenia czy kwalifikacjach zawodowych, z drugiej to praca nad sobą, na przykład poprzez terapię czy zajęcia z psychologiem. Uczymy też podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, takich jak odpowiedzialność, planowanie czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Chodzi o to, żeby po wyjściu taka osoba była możliwie jak najbardziej samodzielna. Oczywiście inaczej będzie wyglądała praca ze skazanym odbywającym długoterminową karę pozbawienia wolności, a takim, który odbywa tak naprawdę tylko taką osobą, która odbywa kilka miesięcy pozbawienia wolności. Należy też mieć na uwadze to, że ten proces prizonizacji tak naprawdę pogłębia się z każdym rokiem pobytu człowieka w warunkach izolacji. Zależeć będzie ta praca taka szczegółowa również od tego, czy pracujemy ze skazanym pierwszy raz odbywającym karę pozbawienia wolności, recydywistą penitencjarnym, kobietą czy też mężczyzną w zakładzie karnym typu zamkniętego czy półotwartego. Bo chciałbym tylko nadmienić jeszcze, że tak naprawdę głównym celem odbycia kary pozbawienia wolności, zresztą w myśl artykułu 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, tutaj mogę powiedzieć, że jest to taka nasza penitencjarna Biblia, taki podręcznik, do którego my funkcjonariusze służby więziennej pracujemy, ale co jest celem tej kary? Jest to nic innego jak wzbudzenie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu społecznym pożądanych podstaw oraz powstrzymywanie go od powrotu do przestępstwa. Ja tutaj zacytowałem celowo ten przepis, bo jak myślę, on bardzo mocno wyczerpuje to, o czym my tutaj rozmawiamy. I chciałbym nadmienić, że filarami takiej pracy resocjalizacyjnej są przede wszystkim takie aspekty jak praca skazanego i tutaj ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania przez skazanych kwalifikacji zawodowych, które aktualnie są wymagane na rynku, nazwijmy to, wolnościowym. Skazani mogą się uczyć na każdym poziomie, czy to jest poziom podstawowy, szkoły średniej, zawodowy, w bardzo nowoczesnych i dobrze wyposażonych centrach kształcenia ustawicznego na terenie całego kraju. Mogą skazani również studiować, co myślę, że dla niektórych będzie takim dość nieoczywistym aspektem, ale tak, taką możliwość również służba więzienna im zapewnia. Kolejny aspekt to są zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną, światem zewnętrznym, czy też oddziaływania już stricte terapeutyczne. Ale pytanie dotyczyło tego, jak i kiedy zaczyna się proces przywrócenia skazanego do świata zewnętrznego i tak naprawdę w praktyce zaczyna się on już na początku odbywania kary pozbawienia wolności. A od określenia tak naprawdę przez szeroko pojęte badania osobopoznawcze potrzeb postpenitencjarnych i tutaj jest to kluczowe zadanie dla wychowawcy do spraw pomocy postpenitencjarnej, ponieważ pozwala już na wstępie określić konkretne potrzeby osadzonego w tym zakresie. W razie potrzeby wychowawca taki opracowuje plan pomocy postpenitencjarnej oraz przygotowuje ewentualną propozycję objęcia skazanego okresem, o którym mowa w artykule 164, paragraf 1 kodeksu karnego. Przybliżę tutaj słuchaczom, że mówimy o okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub odbyciem kary przez osadzonego. I tu znowu, jak wcześniej już wspomniałem, musimy się skupić na każdym człowiekiem indywidualnie w kwestiach przygotowywania takiego planu, bo każdy te potrzeby będzie miał inne. Jeden człowiek będzie potrzebował dachu nad głową, drugi pracy, a jeszcze trzeci będzie chciał na nowo odbudować więzi rodzinne. Także te konkretne działania musimy dostosować do człowieka, a już tak bardzo konkretnie nad tą stricte pomocą taką materialną, rzeczową skupiamy się już na kilka miesięcy przed zakończeniem kary.
2: Mam taką jedną myśl, że właśnie wychodzi na to, że już na dzień dobry, pierwszego dnia jesteśmy przygotowywani do opuszczenia tego zakładu karnego, tylko chodzi chyba o taką najlepszą wersję nas, przygotowaną właśnie, nie?
1: Czyli w zasadzie cały pobyt ma służyć temu, żeby przywrócić tego człowieka społeczeństwu.
4: Tak, ponieważ jak powiedziałem, tak naprawdę przytoczyłem specjalnie ten cel kary pozbawienia wolności. Takie jest zadanie służby więziennej, tych 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, żeby społeczeństwu oddać, tak kolokwialnie powiem, człowieka naprawionego. Więc tak naprawdę, jeżeli my dobrze rozpoznamy te potrzeby konkretnego człowieka, z którym my rozmawiamy na co dzień, my mamy z nim kontakt naprawdę 24 godziny na dobę, ponieważ jesteśmy instytucją totalną, tak naprawdę samowystarczalną, więc tak musi funkcjonować więzienie. Ale tak, od samego początku rozpoznajemy, rozmawiamy, mówimy, co ten człowiek będzie potrzebował. Czasami się okazuje, że po kilku miesiącach, latach od odbywania kary pozbawienia wolności te potrzeby są inne. To też są oczywiście przeprowadzone weryfikacje tych potrzeb postpenitencjarnych. To jest proces. To jest naprawdę złożony proces, który zaczyna się pierwszego dnia po wstawieniu się do odbycia.
1: Zaczyna pierwszego dnia i kończy ostatniego. Taka osoba wychodzi i co dalej?
3: Jeszcze zanim wyjdzie, warto wspomnieć, że każdy osadzony ma prawo skorzystać z pomocy kuratora. 6 miesięcy przed opuszczeniem zakładu karnego, który przygotowuje go do opuszczenia, który może kontaktować się z ośrodkami, placówkami, NGO-sami, które są w stanie go wesprzeć, oraz rodzinom, które są w stanie go wesprzeć po opuszczeniu zakładu karnego. W 2024 roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, gdzie został dodany zapis o możliwości prowadzenia pracy socjalnej z osobami osadzonymi 3 miesiące przed opuszczeniem zakładu karnego. Zarówno praca z kuratorem, jak i praca z pracownikiem socjalnym jest na prośbę skazanego. To nie jest tak, że ja czy kurator wchodzimy do zakładu karnego i bierzemy wszystkie osoby opuszczające zakłady karne na 3 miesiące przed opuszczeniem. Nie. Ten osadzony musi chcieć naszej pomocy i naszego wsparcia. Musi wiedzieć, że na przykład ja mogę wejść i go pokierować, co ma zrobić, gdzie pójść, do kogo się zgłosić, żeby móc tą pomoc uzyskać.
1: No właśnie, jak wygląda taka praca najpierw w zakładzie karnym, potem po jego opuszczeniu?
3: Tak jak powiedziałam, w zakładzie karnym ta praca pracownika socjalnego polega głównie na rozmowie i pokierowaniu. Dopiero po opuszczeniu zakładu karnego możemy temu osadzonemu udzielić realnej, rzeczywistej pomocy. Jest raport NIK-u z 2018 roku, w którym jest pokazane, że osoby opuszczające zakłady karne tylko w 17% skorzystało z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Głównie to była pomoc jednorazowa finansowa oraz schronienie i darmowe posiłki. Jest to naprawdę znikomy odsetek osób potrzebujących, ale też można się spotkać z tym, że ci ludzie nie chcą korzystać z kolejnej instytucji pomocowej, ponieważ się boją. Oni wykazują, przychodząc, często wchodzą w rolę roszczeniową, ponieważ są do tego przyzwyczajeni. Z drugiej strony mają znowu iść do urzędu. Wchodzi pan bądź pani do pracownika socjalnego, opuściłem zakład karny i chcę pieniędzy. Pracownik socjalny mu mówi, ja chcę to, to, to i to od pana. Ale jak to? Przecież ja byłem w instytucji, gdzie za mnie wszystko zrobiono, gdzie byłem nauczony bezradności, gdzie byłem pokierowany. I tu właśnie jest rola pracownika socjalnego też w tym zakładzie karnym te 3 miesiące wcześniej, żeby zmienić ich nastawienie do tych instytucji zewnętrznych, żeby oni się nie bali pójść, prosić o tą pomoc, bo nie mają na przykład gdzie spać, bo rodzina ich nie przyjmie, bo są chorzy i potrzebują leków, że potrzebują pokierowania do lekarza, potrzebują ubezpieczenia społecznego, bo nie mogą skorzystać z tego typu świadczeń, bo po prostu ich nie mają. Czy też pokierować ich, jak szukać pracy, bo tak jak tutaj pan Błażej powiedział, oni przez ten okres odbywania kary mogą korzystać z różnych form wsparcia, czy szkoły, czy kursów zawodowych, leczenie uzależnienia, korzystania z lekarzy. Mogą się tak naprawdę niekiedy zakład karny ratuje im życie, bo się okazuje, że na przykład chorują, a oni o tym nie wiedzieli. I w ten sposób można ich tak pokierować, żeby idąc do tego przyszłego pracodawcy, on mógł wspomnieć, że powiedzmy, odsiadywałem 5 lat, ale w tym czasie zrobiłem to, to, to i to. Mogłem pracować, nabyłem takich umiejętności. Czy w tym momencie jest ten przyszły pracodawca, widzi, że ten czas nie był stracony, że ten czas był spożytkowany na tyle, że wraca do mnie pracownik świeży z nowymi umiejętnościami. I to też są nasze zadania, żeby zmienić nastawienie tych przyszłych ludzi z naszego kręgu, żeby się nie bali, żeby ten lęk przezwyciężyli, a z drugiej strony też lęk pracowników, ponieważ w głowach cały czas mamy gdzieś tą stygmatyzację, że jest to osoba, która była karana, że może nam coś zrobić, że dalej za nim ciągnie się ten przysłowiowy ogonek tego przestępstwa. A tak naprawdę przez te 5 lat, nie mówię o wszystkich, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale są osoby, które naprawdę chcą wrócić do społeczeństwa, wiedzą, że się zmieniły, wiedzą, że ta reintegracja społeczna zadziałała i też ważne jest to, żeby im pomóc na tyle, żeby one nie musiały wracać na drogę przestępczą. Bo jeżeli ich prawidłowo pokierujemy, prawidłowo z nimi będziemy pracować, to w tym momencie mamy duże szanse na to, że te osoby będą prawidłowymi członkami naszego społeczeństwa, którzy zarabiają na nasze państwo, odkładają składki, tak? Którzy funkcjonują, korzystają z pełni praw, są konsumentami naszymi i nie musimy się ich bać.
1: Skoro właśnie o tych stereotypach, o tej stygmatyzacji mówimy, tak sobie myślę, że dużo się robi dla tych osób osadzonych, ale sporym wyzwaniem jest też, myślę, edukowanie społeczeństwa i informowanie cały czas o tym problemie, że taka osoba, która wychodzi z zakładu karnego, to jest normalny człowiek, który też ma swoje prawa.
3: Tak, chciałabym tylko dodać, że społeczeństwo wychodzi z założenia, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności siedzą tam, kolokwialnie powiem, na własne życzenie. Że to tak samo jak osoby bezdomne, osoby popełniające karę pozbawienia wolności, osoby uzależnione, są tak naprawdę, jest to, co zrobili, jest zależne tylko i wyłącznie od nich. Może być kontrowersyjne dla społeczeństwa to, dlaczego chcemy im pomagać. Dlaczego nie chcemy pomagać osobom, które są niezależne od tego, co się wydarzyło, takim jak, nie wiem, zaniedbanym dzieciom, dzieciom w domu dziecka, osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym osobom. Ale te osoby, które opuszczają zakłady karne, też mogą być tymi starszymi ludźmi, którzy powiedzmy, jeżeli ktoś opuszcza zakład karny po 25 latach, to proszę zobaczyć, jaki to jest skok.
1: To jest też często tak, że za każdą osobą stoi zupełnie inna historia, zupełnie tak. inna opowieść i my do końca nie wiemy, co było powodem, że ta osoba w zakładzie karnym się znalazła.
3: Dokładnie, dlatego należy poznać tą historię od samego początku, bo może to właśnie osoba osadzona wychowywała się w rodzinie, gdzie była bezradność opiekuńczo-wychowawcza, gdzie tak naprawdę dziecko było w domu dziecka, było uzależnienie w domu i ona nie zna innego świata i ten świat przestępczy, który ją przyjął, bądź, nie wiem, była to drobna kradzież, za którą trafiła osoba do zakładu karnego, bądź też, nie wiem, przewinienie drogowe, zwykły moment, bo tak naprawdę każdemu z nas może się przytrafić moment i będziemy musieli być w tym zakładzie karnym, tak? Więc to należy niwelować, bo nie wszyscy... Trzeba popatrzeć na człowieka, a nie na to, co też zrobił.
2: Dużą naszą rolą jest właśnie przygotowywanie materiałów edukacyjnych, kampanii właśnie, może nie promujących, bo to nie o to chodzi, tylko informacyjnych, że wszyscy jest, to chodzi o całe nasze społeczeństwo. Nie chodzi o to, żeby to umilić czas odbywania kary, tylko tak naprawdę jak najbardziej przygotować ich do opuszczenia i do funkcjonowania w społeczeństwie. Więc cała masa naszej pracy polega też na tym właśnie, żeby przygotowywać społeczeństwo, walczyć ze stereotypami. Ja wiem, że to jest kontrowersyjny temat. Dla mnie samej zaczynając pracę w tym wszystkim było trudne właśnie jak przejść na ten etap i pomagać właśnie takim osobom. Ale no, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszystkich nas to dotyczy, a tak naprawdę w naszym działaniu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej skupiamy się przede wszystkim na kadrze pomocy społecznej i kadrze systemu sprawiedliwości i to im mamy najbardziej pomóc, wesprzeć ich w tej pracy, żeby jak najszybciej świadczyli jak najwyższej jakości pracę i żeby czuli się w niej bezpieczni.
4: Ja pokuszę się o takie stwierdzenie, że nawiązując do wypowiedzi koleżanek, że tyle ile osadzonych, tyle mamy tak naprawdę historii. I padały tutaj stwierdzenia, że to społeczeństwo musi zmienić swoje nastawienie. Ja myślę, że dużo dobrego się dzieje w tym obszarze. Potrzebujemy na pewno edukacji i budowania świadomości w społeczeństwie, że osoby opuszczające zakład karny mogą i chcą wrócić do normalnego funkcjonowania. I myślę sobie, że tutaj właśnie chociażby takie przedsięwzięcia jak nasze kampanie społeczne w każdej możliwej formie tak naprawdę mogą się do tego przyczynić, bo musimy sobie, tak mi się wydaje, takie mam przekonanie, że musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę każda z osób osadzonych może być w niedalekiej przyszłości naszym sąsiadem. I co ja przez to rozumiem? Rozumiem to, że tak chciałbym, żeby ta osoba wyszła z więzienia, tak przystosowana do powrotu do społeczeństwa, bez względu na wymiar kary, na czas, jaki tam spędziła, że mogę bezpiecznie z tym człowiekiem podać sobie rękę przez płot i tak dalej. Na tym powinno społeczeństwu zależeć.
1: A czasami nawet takie drobne gesty lepiej pomagają w tej pracy, w tej resocjalizacji, niż nie wiadomo jakie wielkie działania. Czasami taki drobny gest, wyciągnięcie pomocnej dłoni naprawdę wiele może zdziałać.
4: Zgadza się, panie redaktorze.
1: No dobrze, wróćmy do naszych osadzonych. Mówiliśmy, że ten proces rozpoczyna się już po wejściu do zakładu karnego. Potem wchodzi pracownik socjalny. Przypomnijmy jeszcze, na jaką pomoc takie osoby mogą liczyć po wyjściu potem.
3: Tak naprawdę wszystko jest uzależnione od każdej osoby i to jest proces indywidualny. Każdy z osób, która opuszcza zakład karny, ma prawo przyjść do ośrodka pomocy społecznej bądź CUS-u i prosić o pomoc. Bo nie musi to być pomoc finansowa, może to być pomoc również w ramach pracy socjalnej, czyli po prostu pokierowanie, skorzystanie z pomocy na przykład psychologicznej, prawnej, nieodpłatnej, która jest w każdej gminie. Więc pokierowanie do odpowiedniego urzędu pracy, skorzystanie z różnych form pomocy przez NGOsy. tak naprawdę każda osoba opuszczająca zakład karny, zgodnie z ustawą też o pomocy społecznej, które jest w katalogu osób, które mogą korzystać z pomocy i ma prawo przyjść do ośrodka pomocy społecznej.
4: My też staramy się podczas odbywania kary pozbawienia wolności, aby ta świadomość osadzonych była jak największa, jeżeli chodzi o to, gdzie i w jaki sposób mogą już szukać pomocy poza murami zakładów karnych. Osadzeni tutaj są informowani o możliwościach wsparcia, czy to właśnie ze strony pomocy społecznej, kuratora, czy urzędów pracy, naprawdę każdej możliwej formie. Ale kwestią inną też pozostaje to, czy osadzeni chcą z tego skorzystać. Często te działania kończą się na deklaracjach osadzonych i tutaj uważam, że nasza rola jest tak prowadzić tą pomoc, aby de facto nie, my kończymy opuszczając zakład karny, osadzony już od nas nie dostaje żadnego wsparcia, teraz idź sobie do innej instytucji i sobie radź. Właśnie naszym tutaj zadaniem jest tak poprowadzić osadzonego, żeby on, jeżeli nawet tak to się odbywa, to żeby on nawet o tym nie wiedział, że w ten sposób jest przekazywany z rąk do rąk. Tutaj uważam, że współpraca właśnie z wymienionymi przeze mnie kuraterią, pomocą społeczną i co ważne organizacjami pozarządowymi, bo to jest myślę też obszar, który wymaga poświęcenia dłuższego czasu niż ten dzisiejszy tutaj, jest kluczowa w rozwiązywaniu kwestii powrotu osadzonego do społeczeństwa.
3: Dlatego tak ważne jest, żeby też jest przekazywanie tych informacji. Na przykład, czy osoba opuszczająca zakład karny wymaga od nas pomocy, czy wymaga na przykład kontynuowania terapii uzależnień, czy wymaga na przykład orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy potrzebuje leczenia, bądź w zakładzie na przykład zamkniętym, w szpitalu psychiatrycznym, czy potrzebuje leków, czy potrzebuje, nie wiem, umieszczenia w domu pomocy społecznej, tak, w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności. To są bardzo ważne informacje, które jako pracownicy socjalni otrzymujemy też i powinniśmy otrzymywać zarówno od funkcjonariuszy służby więziennej, jak i od kuratorów, którzy przygotowują ten plan wolnościowy. Dlatego ta współpraca, taka triada pracownika socjalnego, kuratora oraz wychowawcy penitencjarnego bądź postpenitencjarnego jest bardzo ważna.
1: Czyli współpraca przede wszystkim, ale też działania kompleksowe. Jak w tym wszystkim ROPS się odnajduje?
2: ROPS Poznań, właśnie po zapoznaniu się z przytoczonym przez Asię wcześniej raportem NIK-u, pomyśleliśmy, wow, to jest naprawdę ta grupa adresatów, których też musimy zauważyć. Faktycznie u nas w ośrodku możemy przyglądać się aktualnie bieżącym, pojawiającym się problemom społecznym i grupa adresatów opuszczających zakłady karne bardzo nam się wpisała w zakres, który my możemy sobie realizować. I pomyśleliśmy właśnie, że my realizując nasze zadania, mamy za zadanie w ośrodku opiekować się kadrą pomocy społecznej. Jest cała masa instytucji, którzy świadczy właśnie bezpośrednią pomoc dla swoich klientów, odbiorców, a my mamy dbać właśnie o tą kadrę, żeby była bezpieczna i jak najbardziej jakościowo i kwalifikacyjnie przygotowana do świadczenia tej pomocy. No i zbadaliśmy, że tak powiem, ten cały obszar. Zaprosiliśmy ośrodki pomocy społecznej, na terenie których właśnie funkcjonują zakłady karne. I zaczęliśmy zadawać pytanie, jak to wygląda. Jest to dla nas nową. Dla ciekawostki powiem, że jesteśmy jedynym ośrodkiem polityki społecznej w Polsce, a jest ich 16, które zajmuje się wsparciem opuszczających zakłady karne. Dla takich świadczymy taką pomoc, więc nawet nie mamy się kogo zapytać, co inaczej robi, co podpytać się, podejrzeć jakąś dobrą praktykę. Działamy po omacku, dlatego tak bardzo cenimy, że tak powiem, instytucje, które już do tej pory poznaliśmy i dziękujemy za tą współpracę. No więc postanowiliśmy być koordynatorem, trochę sieciować, właśnie zapoznać te instytucje i tak jak Asia wcześniej wspomniała, nastawiliśmy się na to, żeby te informacje płynnie przechodziły. Wiemy, że działamy na styku dwóch systemów, systemu pomocy społecznej i systemu sprawiedliwości. Jak wiemy, rządzą się one swoimi zasadami, swoimi funduszami i jest to trochę taki mur, który próbujemy przeskoczyć, znaleźć po prostu rozwiązania. Nie bijemy głową w ścianę, wiemy, że to nie o to chodzi. Próbujemy po prostu znaleźć rozwiązania takie, żeby to było wszystko płynne, żeby ta pomoc faktycznie dla osób opuszczających zakłady karne była procesem. Nie od bramy do bramy jednego systemu i przejście do drugiego, tylko żeby to było płynne. I żeby ci faktycznie pracownicy byli jak najlepiej przygotowani.
1: I zespół naczyń połączonych, tak myślę, że bez któregokolwiek ogniwa ta praca nie byłaby skuteczna.
2: I procesowa. Dokładnie tak. Takim nowym dla nas też było organizowanie wizyt studyjnych w aresztach śledczych, właśnie w zakładach karnych. Wymyśliliśmy sobie to, że zabieramy naszych pracowników socjalnych przedstawicieli i odwiedzamy takie zakłady karne. Okazało się, że niewielu z nich było właśnie w takich instytucjach, a one rządzą się swoimi zasadami, czy jedne drzwi się otwierają po zamknięciu drugich, stukanie krat, przeszukanie, zostawianie telefonów i smartwatchy na bramie, co już budzi pewien respekt, więc oswojenie się z tym miejscem na to, żeby przyjść i faktycznie organizować właśnie spotkania informacyjne dla osadzonych i czuć się wtedy, że tak powiem, pewnym siebie i kompetentnym, a nie, że tak powiem, rozdrażnionym tym miejscem. W ramach naszych działań w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej przygotowaliśmy taką publikację. Jest to informator Nowy Start. Ma to być kompendium wiedzy dla... Zastanawialiśmy się, dla kogo to ma być i stwierdziliśmy, że to musi, skoro to jest nasze pierwsze narzędzie i że tak powiem, zaczynamy naszą pracę na rzecz osób wsparcia opuszczających zakłady karne, postanowiliśmy, że to będzie uniwersalne zarówno dla pracowników pomocy społecznej przygotowanych, kiedy pierwszy raz pojawia się u nich osoba opuszczająca zakłady karne, albo kiedy muszą udać się do siedziby właśnie zakładu karnego i świadczyć pracę socjalną i informować osoby odbywające karę, ale zarówno też dla pracowników służby więziennej, którzy właśnie informują nas, że spotykają się z całą masą pytań od osób osadzonych właśnie, gdzie mają się potem udać, a jest to takie kompendium wiedzy, które pokazuje krok po kroku, co powinni uczynić, gdzie się kierować, jest też pakiet, jest takie zestawienie adresowe, gdzie mogą się udać we własnej gminie, bo tak naprawdę tam powinni się udać, tam są przypisani odpowiednio, także zachęcam do zapoznania się i korzystania z tego informatora. Jest on do znalezienia na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ale także mamy wersję papierową, także w razie czego zapraszam do kontaktu, jesteśmy w stanie się podzielić.
1: Czyli jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, bo wiadomo, że my na wszystkie pytania nie jesteśmy w tej chwili w stanie odpowiedzieć, to najlepiej powinien skontaktować się z wami.
2: Dokładnie.
1: Pomału musimy kończyć. Mam takie pytanie. Państwa zdaniem, największe wyzwania, jakie stoją, jeśli chodzi właśnie o przywracanie osób opuszczających zakłady karne do społeczeństwa? Co państwo byście wskazali?
3: Zdecydowanie zmiana myślenia. Zmiana myślenia społecznego, zmiana myślenia pracowników, pracodawców, zmiana myślenia instytucji. Właśnie ta

0: uczyć tak naprawdę te nasze działania. Tak, i myślę sobie, że tutaj przede wszystkim to zmiana myślenia, czy też kampanie społeczne pokazujące osadzonego z tej dobrej, jakkolwiek to brzmi, strony, bo pamiętajmy, że mówimy tutaj już o zresocjalizowanym osadzonym.
1: Zobaczmy w tym człowieku człowieka po wyjściu z zakładu karnego.
0: Tak, to już, co już wcześniej powiedziałem, to będzie być może kiedyś nasz sąsiad.
2: Myślę, że też ważnym aspektem jest wspomnienie o tym, żeby udrażnić kanały komunikacyjne. Rozmawiajmy ze sobą. Zauważmy, że ta praca ma nasze spotkania właśnie koordynujące, sieciujące nie mają być dodatkową pracą i obciążeniem dla pracowników tych wszystkich systemów, tylko to ma im ułatwić, udrażniać ich i że tak powiem, zwiększać jakość ich pracy, więc znajdźmy plusy w tym wszystkim, a nie szukajmy minusów.
1: No i tu stawiamy kropkę. Ja na koniec przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli dziś Justyna Leśniewska, pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wronkach, Martyna Roga, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, a także porucznik Błażej Świdurski, specjalista zespołu do spraw penitencjarnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu.
3: Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, to już jest 559.
1: odcinek, jest. Dokładnie, więc jesteśmy już.
2: Ale czemu? Ja lubię to. Lubię to, bo widać, że ta praca nasza trwa, że póki wy jesteście z nami, póki nas słuchacie, nie wiem ilu dzisiaj was jest, ale ci z nas, czy jest was więcej, czy jest was mniej, mam nadzieję, co jest najważniejsze.
1: Niektórzy w dniu premiery, inni w innych momentach nas słuchają, więc
2: słuchają.
1: To jest oczywiście.
2: Ale tego sobie życzymy i Państwu przede wszystkim, byście zawsze odnosili pewną jakąś tam chociażby niewielką korzyść duchową, takiego umocnienia, żebyście, co jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze, to byście w tym słowie, które gdzieś tam sobie rozważamy, zauważyli jakąś cząstkę siebie, albo z drugiej strony właśnie, żebyście to słowo potrafili również gdzieś tam przypasować, to nie jest dobre słowo, byście, może lepiej powiem, w świetle tego słowa potrafili właśnie tak gdzieś tam oglądać, oceniać, czy również naprawiać swoje własne życie, bo to wszystko ostatecznie służy temu dobru, które podejmujemy i to się w psalmach, no jest to takie szczególnie naprawdę chyba owocne, bo one są, no nie ma bardziej osobistych tekstów właśnie niż
1: tak, stąd psalmy. Dlatego dość dokładnie omawiamy te psalmy i tak poświęcamy im sporo czasu, jak Państwo
2: czasu.
1: Zauważyli, tak. Bo chociażby będzie to trzecia audycja, w której omawiamy cały czas psalm 31, więc...
2: I z tego, co
1: widzimy... A to wcale
2: co
1: nie
2: widzimy,
1: jest bardzo długi psalm.
2: Tak. Z tego, co Państwo chyba też zauważacie, wątpię, czy dzisiaj skończymy, ale może się akurat uda. Zobaczymy.
1: Może akurat. Proszę Państwa, ostatnio omawialiśmy sobie kilka wersetów i nie skończyliśmy 14.
2: 14, dobrze.
1: Przytoczę ten 14 werset tak. Tego psalmu 31. Słyszę bowiem z orzeczenia wielu, trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
2: O, to widać. Widzicie Państwo ogromny atak. Tak, to była ten werset, który nam troszkę zabraknął z ubiegłego tygodnia. Tam Państwo pamiętacie, że autor znalazł się w bardzo dużym cierpieniu, począwszy mniej więcej od wersetu 10. W bardzo dużym, no i tam zwłaszcza zwróciliśmy uwagę na to takie dojmujące odczucie samotności, niemocy, bo to się właśnie wiąże z tym, że się nie ma na kim oprzeć. Jest jak wyrzucony sprzęt, to też już to o tym wspominaliśmy tydzień temu, czyli wykorzystali mnie, zużyli. To jest straszne, no tak myślę, że to rozczarowanie postawą człowieka, na którego liczyłem, że będzie moim przyjacielem w chwilach trudności, bo w chwilach takich, powiedzmy, w których gdzieś tam mógł wykorzystać mnie, no to oczywiście był blisko. No to będzie postawa bardzo znana, zresztą w księgach mądrościowych. Będziemy o tym chyba wspominać w Księdze Przysłów bodajże, a już zwłaszcza w Księdze Syracha, ale to już tam za pewien czas. A więc słyszałem złorzeczenia wielu, nie? Co to znaczy? To złorzeczenia wielu, że jest trwoga dokoła. To znaczy sianie paniki, sianie strachu. To są ludzie, którzy sztucznie wywołują tego typu sytuacje, żeby jeszcze bardziej bał się ten, który został zaatakowany przez nich. Państwo też doskonale wiecie, że strach jest ogromnym sprzymierzeńcem diabła. Pan Bóg nigdy nie jest siewcą strachu jako takiego. Jeżeli ten strach byłby przed Bogiem, to wyłącznie z powodu niegodziwości naszego postępowania. Kto postępuje źle, ten ma obowiązek się bać. Również Boga. Ale ten strach nie wynika z postawy Boga, tylko z mojej postawy. I tu jest ta różnica. Natomiast szatan zawsze korzysta ze strachu, który wzbudza najprędzej poprzez niegodziwe działanie innych ludzi, bo siłą rzeczy, że ten strach nam towarzyszy. Wtedy, kiedy człowiek czuje się zaatakowany i po drugie czuje się osamotniony. Zawsze towarzyszy nam strach. Czy dam sobie radę, czy podołam takiej sytuacji, czy ci, którzy gdzieś tam, na których liczyłem, teraz mnie opuścili i tak dalej. Samotność i strach to są dwie przyjaciółki nieodłączne i które, przyjaciółki, one są dla siebie przyjaciółkami i się wspierają wzajemnie. Natomiast dla nas jest to dosłownie jak horror, przebywanie w ich otoczeniu, bo człowiek naprawdę traci już wszelką pewność, a więc ta trwoga, która pozostaje, gdy przeciw mnie się zbierają, a więc wtedy ja już widzę, widzę, że znowu już jest nie jeden, nie dwóch, jest już ich paru, no więc nic dobrego z tego dla mnie nie wyjdzie, a więc siłą rzeczy trwoga będzie mnie przejmowała i zamyślają odebrać mi życie. Przepraszam, dlaczego to robią? No bo czują się bezkarni. Skoro Bóg mnie opuścił, skoro widać, że jestem chory, słaby, osamotniony i tak dalej, przygnębiony, no to nie mogę stawiać oporu. A więc idą właśnie ku temu, żeby te swoje knowania doprowadzić do samego końca. Państwo zobaczcie, nie wiemy tak dokładnie, jak to pojąć, czy to stwierdzenie zamierzają odebrać mi życie jest jakąś taką hiperbolą, to znaczy takim myśleniem już na przyszłość, czy rzeczywiście może być działaniem zdecydowanie jak najbardziej faktycznym. Że widzą słabego człowieka bez pomocy, bez żadnego wsparcia, no to od razu huzia na juzia i po prostu pozbawić go życia. Jeżeli pozbawią go życia, proszę państwa, no co to znaczy pozbawić życia człowieka? To jest również odebrać jego majątek, bo wiadomo, to były czasy starożytne. Każdy człowiek, który tam powiedzmy cokolwiek potrafi zrobić, miał kawałek ziemi z przydziału, z tytułu Księgi Jozuego. Boże, ile lat już to temu omawialiśmy, ale tam właśnie było to nadanie ziemi. Każdy Izraelita mógł ziemię otrzymać, bo Bóg tę ziemię każdym pokoleniom nadał i wobec tego każdy miał to dziedzictwo, tę swoją ojcowiznę. Jeżeli gdzieś tam zginął, nie miał dzieci, to przechodziło potem gdzieś tam na własność czyjąkolwiek, natomiast na pewno nie leżało odłogiem. A więc ci, którzy liczyli na to, że mogą przejąć, na przykład, no weźcie sobie państwo, o ile się nie mylę, to było chyba z pierwszej Księgi Królewskiej, tak. Pierwszej Księgi Królewskiej, 20 chyba, pierwszy, może 22, już teraz nie wspomnę, państwu rozdział, czyli ta słynna winnica Nabota. Nie, proszę państwa, gdzie właśnie został zamordowany dla przejęcia jego majątku i w tym momencie właśnie Pan Bóg postanowił się za nim ująć, bo naprawdę Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Ale tego typu przypadki były i dlatego też właśnie to, że zamierzają odebrać mi życie, to jednym z takich powodów może być właśnie to, albo też mogą chcieć usunąć konkurenta w dążeniu tam do załatwienia jakiejś sprawy i tak dalej. No, w każdym razie to odbieranie życia, jeżeli tylko sobie państwo dobrze pomyślicie, dlaczego mogą być ludzie, którzy chcą innym odbierać życie, no to te motywacje możecie sobie spokojnie tutaj włożyć. Natomiast mamy ten werset 15.
1: Tego jeszcze nie czytaliśmy, więc teraz przeczytamy.
2: Tak, i chyba 15 i 16.
1: Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie. Mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców. No teraz wracamy znowu do tego wątku zaufania Bogu.
2: Zaufania, tak, ale czemu? Bo proszę państwa, to już jest jasne. On tylko w Bogu może te nadzieje pokładać. Ludzie go opuścili. Być może rodzina jakoś przy nim trwale jest stanowczo za słaba. Reszta uciekła od niego albo z odrazą, albo z pogardą. Nawet ci, którzy nie chcieli czynić złego, ale to oni uciekli. No wobec takich zgrai nieprzyjaciół, no to każdy, kto się trzyma przy tym, który jest zaatakowany, oberwie. I to jest też bardzo przykre, że proszę państwa, ciągle ludzie patrzą na swoje własne interesy. Póki mi wszystko sprzyja, póty przyjaciół będę miał, jeżeli znajdę się w ogromnej potrzebie i mam koło siebie wrogów, a inni to widzą, no to zaraz uciekają. To jest postawa tchórzowska, ale jest to postawa obliczona wyłącznie na własną korzyść. Nie pchaj się tam, bo po co masz jeszcze ucierpieć? To jest, proszę państwa, coś, taki klasyczny przykład, to my mamy i to wcale nie tak rzadko. To są te przykłady, kiedy ileś razy państwo może słuchacie różnych audycji w telewizji, na przykład przemocy w rodzinie. Zobaczcie, jakie to jest rozpowszechnione. Kiedy gdzieś tam, powiedzmy, ojciec, bo to na, no najczęściej...
1: To są historie,
2: tak, pastwi się, no, a sąsiedzi, nie, my żeśmy nic nie słyszeli, nic nie widzieliśmy, nic na to nie wskazywało, że tam się tragedia stanie. Dlaczego? Uciekajmy, bo my możemy jeszcze oberwać. To jest taki paraliżujący strach właśnie tych, którzy mogliby zadziałać, ale nie chcą i dlatego właśnie, że się boją tego typu działań odwetowych właśnie. I to jest powszechne dzisiaj. To jest powszechne. Zresztą znowuż tak mówię, patrzmy na nasze serca, na rachunek sumienia, jak często potrafimy stanąć w obronie ludzi prześladowanych, a jak często mówimy, nie, lepiej się nie mieszaj
1: tak,
2: w to.
1: Taka sytuacja, taka postawa, która jest bardzo smutna, a z drugiej strony jest też bardzo zrozumiała, bo bo nami się często kieruje strach, tak?
2: No strach, tylko ja mówię, proszę Państwa, to nie jest usprawiedliwienie. To jest ten tak zwany strach prewencyjny, bo jeszcze nic się nie stało, a może akurat by trzeba było odważnie wystąpić i powiedzieć, słuchaj, będziesz to dalej robił, ja dzwonię na policję, na przykład, nie? Bo to się musi przestać dziać, żebyś ty tam, powiedzmy, zadręczał czy swoich bliskich, czy innych, no to każdy powie, nie, bo jeszcze my oberwiemy. I tak to zło się, proszę Państwa, rozszerza. Zdecydowanie zapewnia, że będziemy przed Bogiem za to odpowiadać. To jest absolutnie jasne. Jeżeli byłem świadkiem, czy jestem świadkiem jakiejś sytuacji, a ja nie chcę działać, bo ja się czegoś obawiam, jakichś konsekwencji, to ja będę przed Bogiem za to odpowiadał. O, i wtedy ten strach będzie duży. On będzie o wiele większy niż przed tymi, którzy mogliby mi uczynić krzywdę jako ludzie, bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który ciało i duszę może wstawić do piekła. A więc ten strach przed Panem Bogiem wtedy będzie naprawdę tysiąckroć większy. To od razu trzeba przypomnieć, co też nie znaczy od razu, że tam będziemy tracić życie z tego powodu. W przypadkach ekstremalnych oczywiście wszystko się może zdarzyć. To jest prawda. Natomiast, proszę Państwa, wystarczy naprawdę, że jeden, drugi właśnie w takiej sytuacji sąsiadów dokaże odwagi i powiedzą razem sobie dość, musimy naprawdę zastopować tę przemoc, jaka się, powiedzmy, pod tym czy pod tym adresem dzieje, i najlepiej jest właśnie poszukać sojuszników, bo tam, gdzie jest dwóch czy trzech, to od razu ewidentnie ta siła nacisku wzrasta. I to trzeba rzeczywiście coś takiego czynić i nie można się chować za własnym strachem, bo naprawdę zapewniam, będziemy winni wobec Pana Boga tego właśnie, że wiedzieliśmy o tym, a niestety nie zrobiliśmy niczego, co by mogło zmienić daną sytuację. A więc to jest to stwierdzenie, ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię, Ty jesteś moim Bogiem, a więc ta ufność pozostaje z powrotem tutaj, ponieważ, proszę Państwa, jak to się ma do tego, co powiedzieliśmy, do tego odczucia jego wrogów, że Bóg go opuścił, bo nawet widać, no oczywiście, że to idzie w tym kierunku, w którym szła też Księga Hioba. Ponieważ ja mam to zaufanie, Boże, do Ciebie, to ja wiem, że Ty nie ukarałeś mnie za moje grzechy, chociaż masz prawo, bo Bóg zawsze dopatrzy się w nas niedoskonałości, bo sam jest bytem absolutnie doskonałym i nie ma w jego obliczu, czy przed jego obliczem życia absolutnie czystego. Tego przywileju to dosięgnęła tylko Matka Najświętsza, która, jak wierzymy, nie popełniła najmniejszego grzechu w całym swoim życiu i tylko ona się może cieszyć pełną łaskawością Boga. Nas Bóg zawsze ma za co ukarać, to jest jasne, ale w końcu nie będzie się zachowywał jak ślepa Temida, która tylko odważa dobro i zło. Nie, Bóg się kieruje rzeczywiście swoją miłością wobec nas. I dlatego też ta ufność jest właśnie moim wyrazem czego? Po pierwsze dlatego, że ja poza Bogiem nie widzę żadnej możliwości udzielenia pomocy, ale też po drugie mam prawo prosić, bo ja wiem, że to opuszczenie chwilowe przez Pana Boga i te ataki moich przeciwników nie wynikają z mojego łajdactwa, z mojej grzeszności, że Bóg chce mi przez to pokazać, jaki ja jestem niegodziwy, tylko wynika z próby, na jaką Bóg pozwolił, żebym właśnie tę moją ufność potrafił dokazać. I w tym to piękne stwierdzenie, w Twoim ręku są moje losy, to jest prześliczne. Ja sobie lubię, kiedy właśnie czytam tego typu zdania, to lubię sobie zawsze przypomnieć to zapewnienie Pana Jezusa, które chyba do Alicji Lęczewskiej wieść świadectwie chyba to jest obecne. To mi się zawsze gdzieś przypomina, już dobrych parę lat temu, prawie 10 chyba lat temu tam rozważałem sobie te jej dzienniki, to znaczy te jej wspomnienia, a więc świadectwo i słowo pouczenia, w którymś miejscu Pan Jezus jej wyraźnie powiedział, słuchaj, chcę, żebyś wiedziała, że żadna sekunda twojego życia nie uchodzi z mojej ręki. Jesteś w każdej chwili w mojej ręce. Czyli ja mam pełną, stuprocentową kontrolę nad wszystkim, co się dzieje z tobą. Nie tylko nad tym, co robisz, ale co się również z tobą dzieje. To jest, proszę Państwa, niezwykle. Zresztą podobnie siostra Faustyna w dzienniczku, gdzie Pan Jezus też ją wielokrotnie zapewniał, że nad każdą chwilą jej życia on czuwa. A więc to jest to, co może być dla nas absolutnie takim pewnikiem wręcz, że Bóg nigdy nas, czyli nigdy nie traci kontroli nad naszym życiem. To ma, proszę Państwa, dla nas fundamentalne wręcz znaczenie. Właśnie wtedy, kiedy zostajemy poddani próbie, że to nie jest tak, jakby szatan chciał w nas wmówić, że Pan Bóg nas porzucił albo Pan Bóg nie ma kontroli, bo pewne wypadki mogą Pana Boga przerastać. W życiu nie to. To jest kwestia tego, że jeżeli pozwala Bóg na coś, aby nas dotknęło, to znaczy jest to w Jego Bożym planie działania. Dla naszego dobra. Ciągle Państwu to przypominam, bo wiem, że Bóg mnie kocha, a więc zawsze działa dla mojego dobra. Czy poprzez dobro, czy poprzez dopust zła, Bóg zawsze kieruje danymi wydarzeniami dla mojego duchowego dobra. Problem tylko w tym, jak ja to potrafię odczuwać, odczytać. Tak to może nazwę. I mamy więc do czynienia z tym, co jest takim bardzo ważnym wyznaniem wiary. W Twoim ręku są moje losy, a więc każda chwila mojego życia jest przed Tobą położona i co więcej mówię, wiem, że Ty masz możliwość działania w tym czy w innym kierunku. Dlatego mamy tę prośbę. Wyrwij mnie z rąk mych wrogów i prześladowców. Dlaczego? Bo teraz będzie ta odwrotna myśl, żeby teraz oni poznali, że nie mieli racji. A więc wyrwij mnie, żeby ta odmiana sytuacji była dla nich dowodem, że oni się mylili. Ponieważ Ty postanowiłeś, że moje życie zostanie odmienione i dlatego ja wołam do Ciebie, bo wiem, że nie jestem takim łajdakiem, żebyś Ty mnie karał według tego sposobu, w jaki oni myślą. Tylko właśnie proszę Ciebie, bo to, na co Ty zezwoliłeś z Twojej własnej woli, służy mojemu dobru. I teraz, kiedy ja dokazuję, że ufam Tobie, że w Twoim ręku są moje losy, to być może dorosłem właśnie teraz do tej sytuacji, żebyś Ty ją odmienił, bo Ty teraz widzisz, Boże, albo inaczej powiem, bo Bóg o tym wszystkim wie. Ja teraz widzę, że dorastam do sytuacji, w której możesz odmienić moje życie, bo ufam Tobie na tyle silnie, na tyle mocno, żebyś Ty mógł mnie, tak w cudzysłowie, troszkę za to wynagrodzić, nie? Właśnie uwolnieniem, odmianą mojego życia.
1: I teraz, proszę Państwa, krótka przerwa i zaraz usłyszymy się i będziemy kontynuowali.

0: Krąg biblijny.
1: Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o psalmie 31. To rozmawiamy o nim już od kilku tygodni. Teraz będziemy sobie czytali kolejne wersety tego psalmu.
2: Panie Huba,
1: nie skończymy go dzisiaj prawdopodobnie.
2: To tak, ale już sam fakt, że kiedy Pan mówi, wracamy do naszej rozmowy. Niech mi Pan przypomni, kiedy ostatni raz coś Pan powiedział. Kiedy jest ta audycja.
1: To bardziej jest księdza monolog. Oczywiście ja tutaj staram się po prostu wyłączyć. Pozwalam księdzu na to, żeby ksiądz tutaj dokonywał tej interpretacji, tak?
2: Ale ponieważ generalnie są to ramy jakiegoś dialogu, więc nazwijmy to, powiedzmy, jakąś tam
1: pewnej
2: rozmową.
1: Moderacji może powiedzmy, może tak.
2: Dobrze.
1: Czytam. Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą. Wybaw mnie w swej łaskawości. Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię wzywam. Niech się zawiodą występnie, niech zamilkną w Szeolu. Niech za nie mówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą.
2: Tak, widzicie Państwo, znowuż pewne bardzo ważne dookreślniki, tak bym to nazwał, może dziwacznie trochę, ale całej tej sytuacji właśnie jeszcze takie bardzo ładne podkreślenie pewnych wątków, które autor odczuwa i które widzi bardzo jako bardzo ważne. A więc niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą, co to znaczy właśnie to zajaśnieje, czyli oblicze łaskawości. Niech ja widzę, a potem oni zobaczą, że Ty jesteś właśnie dla mnie łaskawy i znowuż właśnie to wybaw mnie w swojej łaskawości. Znaczy to łaskawość tu jest prześlicznym słowem, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że łaskawość oznacza darmowość, a jednocześnie właśnie danie w taki, jak to Francuzi mówią, surplus, czyli takim plus.
1: Nie znam tego słowa. No.
2: Znaczy, bo surplus to jest to, co jest dodatnie, ale w nadmiarze. Jeszcze. Nie wiem, jakby to określić w naszym języku polskim.
1: Bonusowo?
2: Taki bonus, tak. Może być taki bonus, tak. Bo to chodzi o przede wszystkim o to dobro, ale które jest jeszcze dobrem nie tylko odpowiednim do danej sytuacji, ale dane w dużym naddatku. O, to jest właśnie owa łaskawość. I niech ja w tym widzę, właśnie w tym, że ty w taki sposób zadziałałeś, niech ja w tym widzę rzeczywiście twój nadmiar dobra, o tak. Nie, że to jest samo dobro w relacji do tej sytuacji, w której jestem, czyli to już wystarczy, ale jeszcze właśnie dodatkowo, bo ty, Panie, jesteś taki. Poza tym ta łaskawość, ona również podkreśla co, proszę Państwa, niezasłużony walor tejże reakcji Pana Boga, bo on wcale nie jest zobowiązany do tego, żeby nam pomagać. Jeżeli się czuje zobowiązany, to poprzez miłość, którą ma do nas. Natomiast z tytułu sprawiedliwości Bóg nie jest zobowiązany, żeby działać na naszą rzecz, chyba żeby dotyczyło to bezpośrednio zbawienia. Bo tu już tak, bo wiadomo, że my bez Bożej pomocy zbawienia nie osiągniemy. Ale w sytuacjach takich, jakie tu są, czyli żeby Bóg zaradził konkretnej sytuacji, w której znalazł się autor tego psalmu, to tu Boża interwencja nie jest Bożym obowiązkiem, tak bym to powiedział. Nie, jest obowiązkiem z tytułu miłości. No owszem, jeżeli miłość możemy nazwać obowiązkiem, czyli miłość, która rodzi poczucie obowiązku, bo jeżeli ja kocham, to ja się czuję w obowiązku pomagania, to jak najbardziej. Ale to nie jest obowiązek z tytułu sprawiedliwości, to znaczy, że gdyby mi Bóg nie pomógł, to zrobiłby zło. To nie tak. Nie, Bóg nigdy żadnego zła nie czyni, a więc jeżeli już wszystko czyni, no to czyni rzeczywiście dlatego, że jest dla mnie łaskawy. Że jest dla mnie dobry. I to jest właśnie to, co tak, na co tak wskazuje pięknie właśnie ta słowo to słowo łaskawość. I teraz mamy ta osiemnastka, to czego autor się obawia u siebie. Bo proszę zobaczyć, że on tego nie kieruje w stronę Pana Boga, bo Bóg nikogo nie zawodzi. Tylko autor boi się, że nie wytrzyma presji. I wtedy może się okazać, że doznaje zawodu ze strony Pana Boga, co jest błędnym odczytaniem tego, co Bóg czyni wobec człowieka znajdującego się w jakiejkolwiek potrzebie. Czyli sam fakt, że autorowi zabrakło siły zaufania i takiego uwierzenia w Panu Bogu i on to przerzuca na Pana Boga, bo stwierdzenie zawiodłeś mnie, To znaczy nie odpowiedziałeś zaufaniu, które w tobie pokładałem. Ale to się wydaje nam najbardziej proste. Nie. Ponieważ Pan Bóg nie zawodzi. Człowiek może zawieść. To tak. Ja mogę mu powiedzieć, słuchaj, pokładałem w tobie nadzieję, zawiodłeś mnie, bo nie przyszedłeś mi z pomocą. Ale u Boga to jest niemożliwe. Bo powiedzieliśmy sobie, wszystko co Bóg robi albo czego nie robi, to robi zawsze dla mojego dobra. I to tego dobra duchowego. I stąd też stwierdzenie, że Panie, niech nie doznam zawodu, gdy Cię wzywam, to tak dokładnie znaczy to, Panie, abym podołał siłą mojej wiary, że cokolwiek się ze mną stanie, jest wynikiem Twojej dobroci. Mhm. Nawet gdyby stało się to, czego nie przewidywałem, albo na co nie liczyłem, to chcę wierzyć, że to wszystko służy mojemu dobru. Nie? Bo Bóg naprawdę, proszę Państwa, w niczym nigdy nas nie zawodzi. W niczym. Jeżeli my możemy powiedzieć, czy chcielibyśmy powiedzieć, że Bóg nas w czymś zawiódł, to znaczy, że swoje własne słabości przypisaliśmy Panu Bogu. I to jest jedna z form niesprawiedliwości wobec Niego. Naprawdę. Ja to wiem, że może mi się to łatwo mówi, kiedy człowiek znajdzie się naprawdę w jakimś trudnym położeniu, no to będzie wtedy może rozmyślał nad tym, ale daj Boże, że gdybym czasami się znalazł, to żebym mógł powiedzieć, nie Boże, ufam, że Ty mnie nigdy nie zawiedziesz, nawet gdybym musiał umrzeć, nawet gdybym stracił zdrowie, nawet gdybym stracił jakiekolwiek możliwości działania, to wiem, że Ty dopuszczając do tego zawsze kierujesz się moim dobrem. A więc to stwierdzenie, niech doznam zawodu, to znaczy niech nie myślę o tym, że ty mnie zawiodłeś, bo to by było bardzo groźne. Proszę Państwa, ileż ludzi jest takich, którzy właśnie Panu Bogu przypisują to, że takie przekonanie, że ich zawiódł, że zawiódł ich oczekiwania. Oczywiście, bo byli tak przywiązani do swoich oczekiwań, czy może lepiej powiem, tak byli przywiązani do swoich racji, że nie potrafią przyznać racji Panu Bogu. Bo się im tak wydaje, że te racje są tak usprawiedliwione i tak ważne, że Pan Bóg powinien się do nas nagiąć. Nie. Proszę Państwa, nie będzie tak. Bóg zawsze będzie działał niezależnie od nas. Zawsze. Dlatego właśnie tak mówię, no na ta nasza modlitwa, w której przekonujemy Pana Boga do czegoś, że powinien nam dać, że powinien nam pomóc, że powinien nam to czy tamto załatwić, to nic to nie da. Nie da. Ponieważ Pan Bóg ma mądrość absolutnie nieskończoną. Absolutnie nieskończoną. Dlatego On się kieruje zawsze swoją logiką. I stąd też właśnie stwierdzenie, niech nigdy nie doznam zawodu, to znaczy daj mi w porę zrozumieć, dlaczego robisz to, co robisz, albo dlaczego nie robisz tego, czego nie robisz. Tak, żebym nie odczuł zawodu względem ciebie, bo Bóg zawsze jest po pierwsze doskonały, a po drugie jest nieskończenie mądry. A więc będzie się kierował swoją własną logiką, ponieważ w daną sytuację mnie wprowadził, to też zna najlepsze sposoby, żeby z niej mnie wydobyć. Nie? A więc to jest to, by niech nie doznam zawodu. Niech się zawiodą występni, to już jest z kolei odwrotnie, niech się zawiodą w swych oczekiwaniach, bo myśleli, że mnie dorwą, że mnie zamęczą, że mnie wyeliminują, że się mnie pozbędą i teraz właśnie to...
1: Niech zamilkną w szale.
2: Niech zamilkną, tak, to jest wtedy właśnie, czyli jeżeli już śmierć, to raczej dla nich. Widać, proszę Państwa, że tam się nie przelewa, to nie są jakieś potyczki, powiedzmy, niewinnych przyjaciół, to są naprawdę ludzie, którzy są zdeklarowanymi wrogami i autor to odczuwa. Nie? I dlatego mówi, największy zawód dla nich będzie wtedy, kiedy to oni znikną do Szeolu, czy pójdą do Szeolu, znikną w nim, bo to wtedy oni to, czego życzyli mi, sami doświadczą. I to będzie ich największy zawód właśnie. I to jest to, o co ja Ciebie, Panie, proszę, że to, czego oni się po mnie spodziewają, niech otrzymają od Ciebie. No, to jest ewidentnie zasada pewnego odwetu. Proszę Państwa, autorzy biblijni nie byli ludźmi doskonałymi. Oni jeszcze nie znali, zwłaszcza nauki Pana Jezusa, o konieczności wybaczania. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To dlatego Pan Jezus kładł taki wielki nacisk na konieczność wybaczania, bo mówi wyraźnie, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w prawie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli jeżeli będziecie kierowali się na przykład, bo to jest jeden z takich przykładów, jeżeli będziecie kierowali się logiką odwetu i żądzy zemsty, koniec, nie będzie czegoś takiego, bo to jest mentalność starotestamentowa, która nie zna jeszcze miłosierdzia. Chociaż pewne znaczy miłosierdzia wobec winowajcy zwłaszcza, nie? Wobec tego, który gdzieś tam... Będziemy rozważać to, proszę Państwa, nawet prorok Jeremiasz Wielki też mówi: Panie, czekam, aż Ty swój wyrok na nich odbędziesz, nie? Czekam, aż odwet weźmiesz za moje krzywdy. Prorok Jeremiasz też czekał na to, bo to jest ta mentalność, to jest niby pragnienie sprawiedliwości. Przepraszam, ale proszę Państwa, to pragnienie sprawiedliwości często jest mylone z pragnieniem odwetu. Właśnie to jest to, z pragnieniem odwetu. I mówi Bóg tak: macie prawo doczekać się sprawiedliwości, ale nie będziecie mi pałać rządzą odwetu na tym, który wam zrobił coś złego. Bo jak mówi Pismo Święte, święty Paweł, to cytuję, zemstę zostawcie mnie, mówi Bóg. Nie? Czyli możliwość ukarania za zło niech już będzie prawdziwie tylko Boża. Wy, czy waszym obowiązkiem jest prosić o nawrócenie tych, którzy wam krzywdzą, robią. To samo zrobił Pan Jezus, pamiętacie Państwo, z wysokości krzyża. Tego samego nas nauczał, bo mówił wyraźnie: jeżeli nie przebaczycie waszym winowajcom, to i wam nie przebaczy Ojciec wam waszych grzechów. Czyli pierwszą sprawą to jest wybaczać. Tu jeszcze właśnie jest to, że chcę, Panie, zobaczyć właśnie teraz ja mieć pewną satysfakcję z tego, że oni nie mają satysfakcji ze mnie i wręcz przeciwnie, dzieje się z nimi to, czego żądali czy czego oczekiwali po moim przypadku. I tu jest dalej ta prośba. Niech za nie mówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgarną. 19 więc nam mówi, że prawdopodobnie teraz autor przeżywa te trudne momenty z powodu, jak zwykle, fałszywego oskarżenia. A więc mamy do czynienia z tym, co było takie bardzo częste. Fałszywe oskarżenie, które powodowało oczywiście wydawanie fałszywych wyroków, a tym samym utrata również nie tylko dobrego imienia, ale najczęściej, jak już powiedzieliśmy jakiś odcinek temu, również utracenie dóbr swoich materialnych, i oni to mogli przejąć, nie? Dlatego to fałszywe oskarżenie tak często stosowano, no bo nikt nie dochodził prawdy. Tam, pamiętacie Państwo, świadkowie byli najważniejsi, więc u Pana Jezusa też to było. Fałszywe oskarżenie, świadkowie dwaj i tak dalej, no ponieważ to się nie trzymało ani kupy, ani czegoś innego, no to wtedy arcykapłan Kajfasz wręcz zapytał: czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Sam to powiedz, żebyś ty wydał wyrok na siebie, bo akurat ci fałszywi świadkowie, no jakoś tak właśnie w szczegółach składali niespójne zeznania, więc widać było, jak to często było nadużywane, właśnie instytucja fałszywego świadka. Nie, więc mamy do czynienia tutaj z tego, więc niech za nie mówią te wargi kłamliwie, oczywiście zuchwale wygadują na sprawiedliwego, on siebie uważa, przynajmniej w danej sprawie, za niewinnego. Nie możemy powiedzieć, czy on myśli o sobie w ogóle jako o sprawiedliwym człowieku, bo to już by było nie powiem, czy może pychą jakąś, ale takim trochę zakłamywaniem swojej własnej sytuacji, ale na pewno uważa się i ma prawo uważać siebie za lepszego, bo on nie czyni takich zasadzek, tych sieci nie zarzuca na ludzi niewinnych, a więc ma prawo uważać się za lepszego, bo rozum mu to wskazuje. Natomiast na pewno sądzę, że nie jako doskonałego, czyli takiego sprawiedliwego, który właśnie mówi, bo ja jestem sprawiedliwy, to oni nie mają w ogóle prawa, nie? Tym bardziej, że robią to jeszcze z pychą i ze wzgardą. Dwie takie cechy postawy obrzydliwej, właśnie pycha, czyli wywyższanie siebie.
1: Jeden z siedmiu grzechów głównych, proszę Państwa.
2: Właściwie pierwszy nawet z siedmiu grzechów głównych, tak, pycha. No i z pychą, znaczy w parze z pychą zawsze idzie pogarda do bliźniego, no bo
1: no jak przypominamy nieraz z Księgi Przysłów, pycha kroczy przed upadkiem.
2: Przed upadkiem. I ten psalm to zaraz nam pokaże. Właśnie autor na razie pragnie ich upadku. Zobaczymy, co Pan Bóg będzie dalej robić. I Panie Hubercie...
1: Znaczy on nam to pokaże, ale już za tydzień.
2: A jednak?
1: Tak.
2: O, czyli stało się tradycji zadość. Nie skończyliśmy
1: tak, nie
2: psalmu.
1: Skończyliśmy. Zostało nam jeszcze sześć wersetów, proszę Państwa, tego psalmu.
2: Czyli jeden odcinek gdzieś tak
1: trochę jeszcze mamy przed sobą. No więc tu w takim razie zatrzymujemy akcję dzisiejszego odcinka naszego psalmowego serialu. I zapraszam Państwa oczywiście za tydzień, to już będzie lipiec, jeśli dobrze patrzę, i to będzie 560 spotkanie, bo dzisiaj jest 559. No i cóż, za to dzisiejsze dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg Biblii.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przeszło w końcu upragnione lato. Co tak. Prawda, teraz już co niektórzy słyszałem, że dzisiaj od rana narzekają na te upały, ale ja milczę. Lubię ciepło, lubię jak słoneczko grzeje przez całą dobę praktycznie, więc mam nadzieję, że cieszycie się również ze mną. Co prawda przydałbyś jakiś urlopik, chociaż malutki do tego, no ale...
2: Poza tym tak narzekaliśmy, że w zimie było zimno, to teraz nie narzekajmy, że w lecie jest
1: bardzo
2: ciepło.
1: Bardzo wdzięcznym tematem, zawsze można ponarzekać, jaka by nie była, ale my dziś, mam nadzieję, nie będziemy narzekać, będziemy, mam nadzieję, dużo grać. A na 3 kwadranse, na pewno nieco ponad 3 kwadranse, serdecznie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie w duecie dziś. Inaczej niż zwykle chciałbym powiedzieć, myślałem, że dzisiaj Ewa do nas zaglądnie, no ale jesteśmy we dwójkę. Mam nadzieję, że Ewa jest z drugiej strony radioodbiornika wspólnie z Ignasiem. Pozdrawiamy, machamy, uśmiechamy się ciepło. Chciałem powiedzieć chłodno, bo ciepło to już pewnie ciepła już dokładnie trzeba, ale uśmiechamy
2: serdecznie.
1: Się serdecznie. No i zapraszamy na dzisiejsze notowanie. Dziś w naszej poczekalni skromnie tylko jedna propozycja i jedna nowa, stara propozycja. Jeszcze nie ten czas. Mam nadzieję, że przez najbliższy tydzień, a głosujcie do czwartku do 12, uda się Julii w ogrodach wskoczyć. Znaczy, Julia jak Julia. To jest projekt, bo Julii akurat ani ogrodów, tak jak ustaliliśmy w ubiegłym tygodniu, nie ma. Przynajmniej nie w tym utworze. Wielbić pana chce. Erden.lista.184

0: Julia w ogrodach. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą w tym tygodniu. No, niewystarczająca liczba głosów, punktów waszych. Pamiętajcie, ślemy SMS-y. Każdy SMS ma moc 10 punktów, więc naprawdę warto. Tym bardziej, że niezmiennie od kilkunastu już wręcz lat kosztuje złoty 23 zł, całkowity koszt jednego SMS-a w przypadku projektu Julie w ogrodach. rdn.lista.184.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na dzisiejszym notowaniu dzieje się dużo, bo tylko trzy osoby utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Mamy 6 awansów i to niektóre są naprawdę spore i 11 aż spadkowiczów i to też są takie po 4, 5, 6 oczek w dół. Spadki największe widzę ze smutkiem, spoglądam 9 oczek w dół. Jedna piosenka zaliczyła, ale o tym za chwilę. Na razie przywitajmy na liście naszego pierwszego spadkowicza, a raczej pierwszą spadkowiczkę, Maria Bober z utworem Moc Słowa z 19 na 20. rdm.lista.146, w tym tygodniu punktów 11.

0: Gabriela Bober, dziś na pozycji 20. Na słabiutko, zaledwie 11 punktów. 11 wzięło się stąd, że ta jedynka z przodu to zapewne z waszych głosów internetowych. Jesteśmy również na stronie, lista z mocą w końcu reaktywowana. Możecie wchodzić, zaglądać, głosować przy okazji. rdn.lista.rdn.pl. Zaglądajcie i możecie sobie odsłuchać, sprawdzić numery przypisane do utworów i zostawić ślad, ale to przede wszystkim na Facebooku. Czekamy na was, o tym za chwilkę, teraz wędrujemy na pozycję 19.
1: Anne-Marie z utworem Przytul mnie, spadek z 17 na 19, rdn.lista.183, punktów 14.

0: Fajny utwór. Przytul mnie, Anne-Marie. Niestety ciągle w dół, dwa oczka niżej, jeśli chodzi o notowanie z ubiegłego tygodnia. erden.lista.183 punktów 14.
1: Jedni chcą się przytulać, inni chcą porywać, tak jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie spada o 4 oczka z 14 na 18. Zyskała 15 punktów, czyli jeden punkcik więcej od Anne-Marie. A jak będzie za tydzień, no to wszystko zależy od was. erden.lista.113

0: Czeska?
1: W dół tabeli. No, ostatnio nie wiedzie się ani. No, ale bywały już takie tygodnie, że spędzała na 20 lokacie, a potem wędrowała do góry. Dziś nikogo nie żegnamy, ani tym bardziej, więc mam nadzieję, że będzie więcej głosów, a żeby tak się stało, telefony w dłoń, erden.lista.113.
0: A za Anią Jaskielską tak samo też cztery oszka w dół, Święty drugiego planu na 17 pozycji z utworem Zawracaj nas. rdn.lista.182.18.

0: bardzo spokojnie dziś gramy. Zostaniemy w tym klimacie jeszcze przez pewien czas, póki co na pozycji 17 święty drugiego planu. Kolejny spadek niestety. Zawracaj nas rdn.lista.182 punktów 18.
1: A na miejscu 16 pierwszy awans dzisiejszego wieczoru. Mniejsze granie w domu ojca. Z 18 na 16 bardzo mnie to cieszy, że to idzie w górę. Mi ten utwór jakoś bardzo siadł i lubię tak sobie go posłuchać. W domu ojca rdn.lista.179 punktów 19, także też jeden punkcik więcej niż święty drugiego planu, tak się układają zacięte te walki i zaraz widzę, że znowu o jeden punkt była walka między 15 a 14. Ha, no, wszystko zależy od was, wysyłajcie SMS-y, to tych punktów będzie więcej.

0: Nie dziwi awans, wręcz cieszy mniejsze granie. Perełka, jedna z sześciu dzisiejszych utworów, która wędruje do góry. rdn.lista.179 to numer przypisany do utworu W domu ojca. rdn.lista.179. Zapamiętajcie, ślijcie smsy. No i oczywiście zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę tam wpadniemy, a teraz zaglądamy na pozycję 16.
1: 15, dokładnie. I miejsce 15. No ostatnio cieszyliśmy się, że byli razem w pierwszej dziesiątce, a teraz potężny spadek. Ksiądz Jakub Bartczak z utworem Lubię być księdzem. 9 oczek w dół z 6 na 15. Z pierwszej do drugiej dziesiątki. No, nie wiem, co się podziało. Co takiego zaważyło na tym, że taki potężny spadek. 24 punkty w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby ksiądz Jakub Bartczak wrócił do pierwszej dziesiątki, a może powalczył o miejsca na podium, to ślijcie smsy rdn.lista.902.

to dobrze. Było lepiej, ale i tak jest dobrze, bo będzie z powrotem pierwsza dziesiątka. Jestem przekonany, że tak się stanie. No, byli wspólnie i siostra Julita, i ksiądz Jakub poza pierwszą dziesiątką, no ale nie obok siebie, bo obok księdza Jakuba jest chłodno, bardzo chłodno w te upalne dni. No to wjeżdża teraz oczywiście Marcin Styczeń i noc pojedynku, rdn.lista.170 punktów 25.

0: wziąć do siebie. Kolejny Spadkowicz, 6 oczek w dół i znowu z pierwszej do drugiej dziesiątki, z 8 na 14 miejsce, Marcin Styczeń. No, mamy spore przetasowanie w tym tygodniu, trzeba przyznać, ale to nie koniec niespodzianek, bo można powiedzieć, że najlepsze zostało może nie na koniec stricte, ale jest wysoko.
1: Teraz na pozycję 13.
0: Tak, patrzę. Szczęśliwa 13, no nie do końca, bo spadek, ale tylko o jedno oczko. Agnieszka i Miłek i Mariusz Śniegulski w utworze Ocean bez dna. 28 punktów zdobyli rdn.lista.156. Takie SMS-y wysyłamy, jeżeli chcemy, aby Agnieszka, Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli na

0: Lekki spadek, niektóre na oceanie, trochę w dół, trochę w górę. Agnieszka i Mariusz dziś na pozycji 13 punktów 28. No niestety pozostajemy w strefie spadkowiczów i znowu duży spadek.
1: 5 oczek w dół. Siostra Julita Zawadzka. Z 7 na 12 z utworem Czuwajmy. No nie dogoniła księdza Jakuba. Może to i lepiej, że nie dogoniła. Może go zawoła znowu, żeby wrócili do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Wszystko zależy od was. Co będzie? Od was też zależy wasza obecność na Facebooku. Póki co mogę pozdrowić was wszystkich od Jacka. I my Jacka również serdecznie pozdrawiamy. I słuchamy sobie tutaj siostry Julity. Czekamy na was na Facebooku. Jeżeli chcecie głosować na siostrę Julitę, to wysyłajcie SMS-y rdn.lista.026 na numer 7148.

0: Czekamy na Facebooku. Wpadajcie, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze pozdrowienia. Możecie również zadzwonić, jak to robi nasza stała słuchaczka Zosia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ściskamy. Życzymy zdrówka. My będziemy teraz na pozycję 11. Tutaj się zadomowił nasz ulubiony duet.
1: Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142.32.

0: nie słyszą. Mam nadzieję, że wysłyszycie, jesteście z nami i głosujecie na aniołów Arona i Kruksa. rdn.lista.142.32.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam dzisiaj spadek z 9 na 10. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej. 33 punkty, czyli znowu o wejściu do pierwszej dziesiątki zadecydował jeden punkt między Aaronem Kruksem i Adamem Rymarzem i grupą Odpowiem. rdn.lista.124. Jeżeli chcecie, żeby bliżej, mocniej, więcej było bliżej pierwszych miejsc, żeby mocniej usłyszeć i żeby więcej było takich kawałków w naszej liście.

0: upadek, bliżej, mocniej, więcej, no mniej, słabiej niestety. I dalej, od podium przynajmniej w tym tygodniu. Adam Rymarz, grupa Odpowiem, punktów 33, ale w pierwszej dziesiątce będzie bardzo pozytywnie. Tylko trzech spadkowiczów, z czego jeden już za nami. A teraz dla odmiany duży skok w górę.
1: Ktoś miał nadzieję, a dokładniej Marcin Wargocki miał nadzieję, że wpadnie do pierwszej dziesiątki. I rzeczywiście z 15 sześć oczek w górę. Prosto na miejsce dziewiąte. 36 punktów zdobył w tym tygodniu Marcin Wargocki, a jeżeli chcecie, żeby ich było więcej w przyszłym tygodniu, no to głosujcie rdn.lista.181.

0: Kozłowski z utworem Nadzieja. Jeżeli macie nadzieję, żeby posłuchać kolejnych utworów, innych, nowych utworów i chcecie zgłosić się do poczekalni, to wysyłajcie swoje propozycje na lista@rdn.pl i wtedy taki utwór trafi właśnie do naszej poczekalni, żebyśmy mogli go wygrać, zagrać. No to najpierw musicie właśnie się zgłosić. A my lecimy do 8. miejsca.
1: 8. przed nami, a dopiero 3. utwór, który awansuje w tym tygodniu. Grzegorz Kloc. Cieszymy się bardzo. Utwór Płaszcz w górę. Coraz wyżej z każdym tygodniem. Dzięki waszym SMS-om rdn.lista.166.38.

0: powiedz mi, bo tak w sumie teraz do mnie dotarło, że już niedługo w sumie wakacje już pukają do nas. I masz jakieś plany wakacyjne, czy...
1: Drażliwy temat. Pytasz o moje wakacje. Tak, wakacje te w kalendarzu przed nami, tak jak mówiłem na początku, a ja marzę o takim malutkim chociaż urlopiku. No niestety nie mam. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się jakiś przedłużony weekend w tym roku zaliczyć, bo to jest naprawdę drażliwy temat i pozdrawiam moją rodzinkę i obiecaj mi, że w tym roku mi się uda, więc już nieważne gdzie, ważne z kim. No i to się udało, więc nie wiem jak twoje plany, ale jeszcze tak na szybko to dopytam. Nie zapytam o ciepłe kraje, bo nie trzeba wychodzić daleko.
0: To prawda.
1: Ale no i no, jak twój urlop? No my urlopu od listy, wy urlopu od listy nie macie. Jesteśmy przez całe wakacje, więc tu możecie być spokojni.
0: Pytanie, gdzie będziecie nas słuchać? Czy w domu, czy na wyjeździe? Zawsze możecie nas włączyć i słuchać to. My się tutaj od listy nie urlopujemy, nie wakacjujemy. A moje wakacje... No, czas pokaże, nie? Jeszcze nie ma jakichś specjalnych planów tutaj zaklepanych.
1: Najlepsze są takie spontaniczne.
0: Dokładnie.
1: Ja tak liczę, że może na last mi się coś uda. No, choćby tutaj gdzieś w naszym pięknym kraju. Ale tak jak mówię, nie będę gardził, przyjmę każdy dzień wolnego. No dobrze, tyle może o tym. Wy wypoczywajcie. Mam nadzieję, że wasz urlop będzie udany i pogoda chyba nie będzie wam krzyżować drogi i będziecie mogli śmiało wypoczywać w każdym zakątku Polski przynajmniej. Dobrze.
0: A jeżeli wybieracie się na wakacje, to pamiętajcie, żeby mieć ze sobą anioła. Anioła pańskiego. Od takiego, jakim śpiewa go Kapela N. Takie płynne przejście.
1: Tak.
0: Bardzo. Poczyniłem spadek kapeli N z 5 na 7 drobny, tak, czy to lekkie potknięcie, czy to tendencja, mam nadzieję, że to tylko lekkie potknięcie i znowu będzie do góry piąć się w następnych notowaniach. Na razie 41 punktów, rdn.lista.180 na kapelę N.

0: Kapela N, Anioł Pański, dwa oczka. No niestety, no ale punktów też i mniej zapewne niż w ubiegłym tygodniu, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie w tym tygodniu, przez ubiegły tydzień, uzgromadził ich...
1: 41.
0: 41, zgadza się. A teraz, no dzisiaj mamy z przytupem te awanse, ale to nie będzie największy dziś awans.
1: A, już tak powiedziałeś, no, mogłeś zostawić taki suspens lekki, a tutaj... A dobra, no ale no cóż, narodzenie, 10 oczek w dół, z 16 na 6, Gigi Duo 6G, nie wiem czy największy skład w naszej liście, to tej możecie, jeżeli macie informacje, to możecie nas poprawić, jeżeli to jest, jeżeli gdzieś więcej niż 6 członków tego zespołu jest. Narodzenie, tak, powiedziałem, rdn.lista.172, 42 punkty zdobyli w tym tygodniu.

0: słuchać do końca. I jeszcze raz. I repeat, i repeat. Świetnie.
1: Ale niestety czas nas goni. A jak zapowiedziałeś przed chwilą, że mamy jeszcze większy awans, to mnie już tutaj nosi, żeby puścić właśnie ten kawałek.
0: Ewę. Mam nadzieję, że jest teraz przy swoim.
1: To, że pozdrawiamy Ewę, to jedno, ale ja bardzo chciałbym wszystkim słuchaczom podziękować, bo to mam nadzieję, że przyczyniłem się po części, że to moje apele właśnie o głosowanie na Dzikie Serca z 20 miejsca. Myśleliśmy tydzień temu, że wypadną z listy, że to już będzie ostateczne pożegnanie. Nie. Właśnie bałem się, ale nie. Okazuje się, że Dzikie Serca dzięki waszym głosom wskakują z 20 na 5 miejsce. 15 oczek do

góry. 77 punktów obdarowaliście Dzikie Serca. 77 punktów zdobyli. Się troszkę zagmatwałem. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze wyżej zawalczyli o czwarte, trzecie, drugie, może nawet pierwsze miejsce, to głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148.

0: 77 punktami. O, teraz obdarowaliście dzikie serca. Poćwiczyłem dykcję i teraz wyszło. Mam nadzieję, że teraz było powiedziane po polsku. Bo bardzo. Jakby dwa razy było źle, to byłoby.
1: Bardzo. 2 siódemki.
0: Tak.
1: A teraz 1, 2, 8. Czyli liczba głosów, którą zbierał Janusz Jędrusik. Oczywiście dzięki wam. I cóż mogę ci dać? Pozycja 4 zachowana. Erden.lista.116. Bezradność.

0: tuż za podium Janusz Jędrusik. Stabilnie, bardzo stabilnie. Blisko, ale jednak daleko, bo nawet jakby podwoił, potroił liczbę. Nie, jakby potroił,
1: no to też by brakło.
0: No, musiałby teraz potworzyć.
1: Czterokrotnie więcej głosów tak, musiałby zdobyć.
0: Brzmi dużo lepiej, ale to nie w tym tygodniu, nie tym razem, ale jest wysoko. Gratulujemy bardzo serdecznie. Janusz Jędrusik, cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: I spadek z drugiego, tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940, punktów 445. I można powiedzieć, że znowu wszystko się rozgrywa o małe ilości punktów. Tam w dole tabeli to były jeden punkt, a tutaj tak naprawdę jeden SMS, kilka głosów internetowych i mogłoby być wszystko inaczej, ale no w tym tygodniu tylko albo aż trzecie miejsce dla zespołu Tylko Jezus.

się kłania Magdalena Bober, którą słyszymy jeszcze w tle. Projekt Tylko Jezus, pozdrawiamy. Nie wiem, czy udało się zaglądać na Facebooka dziś Mariuszowi bądź małżonce. Ale czekamy na Was jeszcze przez kilka chwil, bo przed nami już tylko dwa utwory w 706 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce drugie.
1: Arete z utworem Zwyciężyłaś w tym tygodniu na miejscu drugim. Awansowały z trzeciego. rdn.lista.133 i tak jak mówiłem, 458 punktów, czyli no jeden SMS tutaj różnicy, kilka punktów internetowych na stronie listazmocą.rdn.pl zaważyło między tym drugim a trzecim miejscem. No pierwsze miejsce jest póki co nie do doścignięcia, ale o tym za chwilkę.

Pozycja druga odzyskana, no ale to w przypadku Arete mało. No nie przywykliśmy do tego, że no poza podium to jedno, no ale poza pierwszą lokatą niby tak blisko, ale też daleko, więc 458 punktów zdecydowanie nie wystarczyło. Dziś mamy knockout wręcz i to nie w wykonaniu Arete. Erden.lista.133 to numer przypisany do utworu Zwyciężyłaś.

0: Miejsce pierwsze.
1: Już tylko jedna niespodzianka pozostała. Właściwie nie niespodzianka, bo jeśli słuchacie nas dokładnie od samego początku, skrupulatnie liczycie, to wiecie, że pozostał już tylko jeden utwór, który pozostał na pozycji sprzed tygodnia. O kim mowa?
2: Magdalena Sikora z utworem On z nami uzyskała 814 punktów, także no
1: pięknie.
2: Prawie dwa razy tyle, co Arete albo Tylko Jezus. Ja korzystając z okazji w tym momencie na szybko zaglądę na Facebooka, pozdrowię Michała, Marcina i Piotra, którzy tutaj się nam zameldowali.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie z nami.
2: I Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy was wszystkich, tych mniej interaktywnych też, którzy gdzieś tam sobie w tle nas podsłuchują. Mam nadzieję, że będzie z nami również za tydzień. My będziemy, już będzie wakacyjny czas. Czekamy na was w waszym ulubionym radiu, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
1: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Jeśli miłość nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzymuje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej do życia wielkiego i pełnego.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurności

0: Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kto studiuje i szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, przypomina papież. Leon XIV wskazuje na przesłanie nadziei, jakie we współczesnym świecie niesie sport. Stolica Apostolska zaprasza do wsparcia Ojca Świętego poprzez ofiarę na Święto Pietrze. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
2: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
1: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
3: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
2: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
1: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
4: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
5: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy, a oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
2: Trędowaty zbliża się do Jezusa, przekraczając granice strachu i odrzucenia. Podchodzi w głębokiej pokorze, świadomy Jego mocy. To nie jest zwykła prośba o cud, ale akt całkowitego zawierzenia, uznanie, że ostateczna decyzja należy do Mistrza. Odwaga i otwartość trędowatego spotkają się z bezwarunkową miłością i uzdrawiającą mocą. Jezus odpowiada natychmiast, pokazując, że Bóg działa tam, gdzie człowiek przestaje kurczowo trzymać się własnych rozwiązań i naprawdę Mu ufa. Pomyśl, na ile potrafię oddać Bogu moje decyzje i pozwolić Mu działać.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.